0: do zalogowania się chce użyć naszego konta w mediach społecznościowych. I przy tej okazji od razu nas prosi o udostępnienie czy nadanie zgody na dostęp do zdjęć, do aparatu, do mikrofonu. Bardzo często to są funkcjonalności, których dana aplikacja nawet nie potrzebuje, żeby poprawnie działać, więc to już nam powinno zapalić jakąś czerwoną lampkę?
1: Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że chodzi ci dokładniej o telefony typu smartfon, gdzie każdy może sobie zainstalować różne aplikacje, jest ich tysiące. Nie wszystkie są bezpieczne. Trzeba mieć to na uwadze, że możemy zostać okradzeni z naszych danych osobowych, możemy zostać okradzeni z konta bankowego, co dzieje się dość często. Coraz więcej nawet moich znajomych zgłasza, że padło ofiarą, że tak powiem, hakerów, no nie wiem jak to nazwać, po prostu pieniądze z konta bankowego znikają i nikt nie wie jak to się dzieje. Jest to na pewno jakieś niebezpieczeństwo i trzeba mieć na uwadze, co chcemy używać, w jaki sposób, i nie ufać zbytnio aplikacjom, które wymagają od nas wszystkich uprawnień lub uprawnień, które naszej wiedzy nie powinny po prostu być, nie powinna ta aplikacja po prostu ich od nas żądać.
0: No jeżeli instalujemy już aplikację, to z reguły klikamy dalej, żeby tylko ona już się zainstalowała, żeby zaczęła działać. A tu chyba powinniśmy się na moment zatrzymać nad tym dalej. Powinniśmy poświęcić tej operacji jednak kilka bądź kilkanaście sekund, doczytać, co my tak na dobrą sprawę klikamy dalej, na co się zgadzamy po drodze.
1: Oczywiście, naszą uwagę od razu powinna przykuć ilość informacji, którą żąda od nas aplikacja. Jeżeli tych informacji jest dużo, trzeba by się zastanowić. Jeżeli instalujemy aplikację, która nie wymaga od nas żadnych uprawnień, no to możemy założyć, że ta aplikacja jest bezpieczna, w zależności jeszcze czym ona się zajmuje. Ponieważ z każdą kolejną aktualizacją tej aplikacji wszystko może się, że tak powiem, zmienić. Aplikacja może zażądać od nas uprawnień lub jeżeli mamy już zhakowany telefon, po prostu takie aplikacje mogą się instalować samoczynnie i nawet nie zauważymy, że ona wymaga jakichkolwiek uprawnień. No i jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki.
0: Co to znaczy, że mamy zhakowany telefon?
1: Zhakowany telefon to taki telefon, który poza nami, bez naszej świadomości, mogą go używać osoby trzecie i wcale nie jest to rodzina.
0: Czyli to może być efektem na przykład jakiejś aplikacji pobranej, zainstalowanej, dzięki której ktoś obcy się dostaje do naszego telefonu, a dostaje się właśnie dlatego, że nie doczytaliśmy tych wszystkich zgód po drodze.
1: Może to być efekt tego, że czegoś nie doczytaliśmy, ale może to być efekt błędów w oprogramowaniu. Miejmy na uwadze, że jeżeli korzystamy z internetu przez telefon i mamy zainstalowane jakąś przeglądarkę internetową, to gdy ona nie jest aktualizowana na bieżąco, może posiadać w sobie błędy, które powodują, że ktoś poprzez stronę internetową może uzyskać dostęp do naszego telefonu. Najczęściej dzieje się to poprzez kliknięcie jakiegoś linku, który bez naszej wiedzy pobierze złośliwe oprogramowanie, które następnie systematycznie będzie instalowało różne oprogramowanie na telefonie w celu pobrania naszych danych osobowych, kontaktów, SMS-ów, informacji o kontach bankowych, co może prowadzić w przyszłości po prostu do inwigilacji lub po prostu do kradzieży.
0: Ale może być taka sytuacja, że telefon mamy zainfekowany w jakiś sposób, tylko o tym nie wiemy, a ktoś z zewnątrz też nie musi tego naszego telefonu używać w danym momencie. Gorzej, jeżeli zauważymy, że nam znikają pieniądze z konta, mamy różne możliwości płacenia telefonem chociażby, i jeżeli do tego zestawimy wejście na dziwne treści internetowe o podejrzanej zawartości, delikatnie mówiąc, jedno w połączeniu z drugim może poskutkować właśnie tym, że tak, pieniądze zaczną nam z konta wypływać. I jak sobie poradzić w tej sytuacji? Czy przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych załatwi tutaj jakąś sprawę?
1: Myślę, że najważniejsze jest po prostu włączyć myślenie i uświadomić sobie, do czego ten telefon służy.
0: Służy teraz do coraz większej ilości rzeczy.
1: Tak, ale dam taki przykład. Mój kolega, który został ukradziony właśnie prawdopodobnie przez telefon, sprawa jest jeszcze wyjaśniana, telefonem bawiły się jego dzieci, które instalowały tam różne gry, prawda, i zabawy, co mogło spowodować właśnie zainfekowanie tego telefonu złośliwym oprogramowaniem. No i teraz boryka się z wyjaśnianiem tej całej sprawy. Zainfekowani możemy zostać poprzez wiadomość mailową, w którą klikamy przykładowo jakiś link, pobieramy jakąś fakturę, która się okazuje złośliwym oprogramowaniem, ponieważ mamy niezaktualizowany telefon lub niezaktualizowaną aplikację do odbierania poczty. Może to też skutkować przejęciem naszego telefonu przez osoby trzecie. Także należy pamiętać o tym, żeby telefon, oprogramowanie, no nie tylko na telefonie, ale i komputerze było jak najbardziej aktualne, aby aplikacje, z których korzystamy, były zaktualizowane. Poczytajmy trochę o tych aplikacjach, zobaczmy, jakie mają opinie, sprawdźmy, jakich wymagają od nas uprawnień i korzystajmy z nich bezpiecznie. Aktualnie telefony są wyposażone w skanery antywirusowe, różnego rodzaju firewalle. Miejmy to na uwadze, jeżeli nasza aplikacja nie musi mieć dostępu do internetu, zablokujmy ją na firewallu. Używajmy aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
0: Wtedy możemy się poczuć o wiele bardziej bezpiecznie. No i przede wszystkim samo używanie telefonu. Im mniej ryzykujemy podejrzanymi czy transakcjami, czy wejściami na strony internetowe z dziwnymi treściami, tym teoretycznie powinniśmy się czuć bardziej bezpieczni, mniejsze ryzyko.
1: Póki mamy świadomość, jak aplikacja działa, możemy się czuć na pewno bezpieczniej niż kiedy takiej świadomości nie mamy. Jeżeli ktoś używa telefonu do płatności internetowych lub zarządzania swoim kontem w banku, no to powinien mieć na uwadze, że na tym telefonie nie powinien instalować gier lub oprogramowania z nieznanych źródeł, ponieważ może to doprowadzić do kradzieży po prostu z tego konta bankowego. Bądźmy świadomi, jeżeli używamy telefonu do płatności, nie dajemy telefonu dzieciom do zabawy.
0: To też dość ważna uwaga, którą chyba powinniśmy sobie wziąć do serca w tym momencie.
1: Telefony aktualnie, oprogramowanie telefonów daje nam dużo możliwości. Możemy telefon zaszyfrować, możemy telefon odblokowywać dotknięciem palca, także na pewno są to bardzo dobre zabezpieczenia dla naszego telefonu. Ale też musimy mieć na uwadze, żeby to hasło było mocne, żeby to był nasz osobisty telefon, a nie telefon, z którego korzystają osoby trzecie lub dzieci na przykład.
0: No właśnie, mocne hasło, czyli takie, które zawiera określony szereg znaków, nie tylko litery duże, małe i nie tylko cyfry.
1: Myślę, że w przypadku telefonów, aczkolwiek hasło musi być takie, że najlepiej gdyby było długie. Długie, co znaczy długie? No co najmniej 8 znaków, żeby to nie było jakieś znane słowo ze słownika, tylko najlepiej jakaś fraza krótka, która nam przychodzi do głowy, ponieważ w momencie, kiedy przyjdzie nam ten telefon odblokować hasłem, to przy długim haśle możemy po prostu nie być w stanie albo sobie go nie przypomnieć i telefon zostanie po prostu bezużyteczny.
0: A przy zbyt prostym haśle ktoś może je po prostu nawet nie tyle złamać specjalnym oprogramowaniem, co najzwyczajniej odgadnąć. Ostatnio w tej kwestii zabezpieczeń internetowych i bezpieczeństwa w sieci głośno zrobiło się o krakowskim systemie do biletów, gdzie system owszem był przygotowany na mnóstwo użytkowników, na bazę danych z ich danymi osobowymi, PESEL-em, imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia. Tylko że hasło było bardzo proste. Admin 123. To tak jakbyśmy, nie wiem, spojrzeli na okno i ustawili sobie hasło okno 123. Trochę chyba za proste.
1: Zgadza się, Krzysztof. Co prawda nie słyszałem o tej sprawie, aczkolwiek jestem administratorem systemów serwerów hostingowych.
0: No właśnie, ty musisz dbać zawodowo o bezpieczeństwo nie tylko swoje w internecie, ale też użytkowników, którzy powierzyli tobie opiekę nad swoją stroną internetową.
1: Zgadza się. Monitorując bezpieczeństwo na moich serwerach, niejednokrotnie zauważyłem użytkowników, którzy zainstalowali sobie stronę internetową, a po godzinie ona już była zhakowana. Zhakowana, czyli przejęta przez osoby trzecie, przez roboty, które skanują strony internetowe. Po analizie, po rozmowie z administratorami tych stron, po prostu wychodziło, że wprowadzali hasło, tak jak powiedziałeś, admin 123, I to, że strona była nowa, nie przeszkodziło w tym, żeby ona była w ciągu 10-15 minut już przejęta przez osoby trzecie.
0: Czyli silne hasło to jedna rzecz. Najlepiej zabezpieczenie jeszcze dwustopniowe, czyli albo jakiś wzór odblokowujący nam telefon, plus do tego potwierdzenie jakimś kodem, albo odcisk palca. Ta myśl, że jeżeli używamy telefonu na przykład do celów biznesowych, typu robimy przelewy, płacimy przez internet, to do gier używajmy zupełnie innych urządzeń. Jeżeli już potrzebujemy na przykład pograć albo gdzieś obejrzeć coś w internecie, korzystać z jakichś streamów, żeby tego nie krzyżować, bo zwiększamy tylko niepotrzebnie ryzyko.
1: Oczywiście do gier służy konsola, do rozmowy służy telefon, a do gotowania służy kuchenka. No to nie możemy łączyć tych rzeczy. Będąc osobą, która dokonuje dużo płatności internetowych przez telefon, osobą, która prowadzi biznes i zarządza tym biznesem za pomocą telefonu, na pewno nie powinien na tym telefonie używać innych aplikacji niż te, które mu są potrzebne do prowadzenia biznesu. Telefony dają też jeszcze jedną możliwość. Można za pomocą telefonu dzielić łącze internetowe, które mamy w telefonie. Nazywa się to tiering. Dzięki temu możemy korzystać z innych urządzeń, które nie są podłączone do internetu, na przykład z bezpiecznego komputera, który mamy przy sobie. Możemy korzystać z tabletu i wtedy w bezpieczny sposób możemy dzielić za pomocą telefonu, który w tym momencie będzie naszym modemem, połącze internetowe poprzez Wi-Fi lub poprzez USB. Dzięki temu z bezpiecznego urządzenia, któremu ufamy, możemy korzystać z internetu, możemy prowadzić nasz biznes, możemy komunikować się ze znajomymi.
0: Dlaczego warto często sprawdzać swój telefon, albo dlaczego warto często zmieniać swoje hasło, bo to też jest taka rada, że jeżeli mamy hasło, to jesteśmy zalogowani na Facebooku z jednym hasłem, w innym serwisie z innym hasłem, w banku z trzecim hasłem. Dlaczego wszyscy eksperci radzą nam, żeby to hasło było w różnych miejscach inne i żeby nie korzystać z tego samego hasła w wielu, wielu miejscach?
1: Dla profesjonalnego użytkownika internetu, który posiada wiele kont, czy to konta bankowe, czy to konta do stron internetowych, do mediów społecznościowych, taka osoba automatycznie potrzebuje zapamiętać wiele haseł. Z tego względu zaczyna korzystać z jakiegoś oprogramowania, któremu służy do przechowywania tych haseł. Jest dużo takich fajnych, ciekawych aplikacji, gdzie możemy przechowywać te hasła, więc w momencie, kiedy używamy aplikacji do przechowywania haseł, to już nie ma dla nas znaczenia, czy to hasło będzie miało 10 znaków, czy 50 znaków, czy to będą...
0: Ale trzeba o tym wiedzieć.
1: Ale mamy bazę danych, możemy się do niej zalogować, w dwa kliknięcia pobrać hasło, wkleić je w przeglądarce i mamy dostęp do mediów społecznościowych, czy do stron internetowych.
0: No właśnie, ale dlaczego lepiej nie mieć tego samego hasła w wielu różnych serwisach?
1: Hasło można łatwo podejrzeć, nie wiem, wpisując hasło w galerii handlowej, ktoś nas może przez ramię podejrzeć, jeżeli jest to hasło krótkie, to bardzo łatwo zapamięta, może nas nagrać kamera, możemy to hasło wprowadzić przy kimś lub po prostu nasze hasło może wypłynąć z jakiegoś urządzenia typu telefon. No i niestety wszystkie nasze konta są wtedy zagrożone. Hakerzy aktualnie działają skrycie. Chodzi mi o to, że strony internetowe nie są hakowane po to, żeby komuś zrobić na złość. One są, najczęściej są w taki sposób przejęte, że użytkownik nie widzi różnicy. Ta strona dalej działa sobie w sieci. Ale jego serwer, jego konto hostingowe, jego strona jest wykorzystywana do innego celu. Najczęściej jest to wysyłanie spamu. Lub taki serwer może też posłużyć do przeprowadzenia ataków wszelkiego rodzaju na inne serwery. Czy nawet koparki kryptowalut też są instalowane, też niejednokrotnie widziałem, jak na przejętej stronie internetowej, na koncie hostingowym jest próba zainstalowania koparki do kryptowalut. Także my nawet możemy nie wiedzieć o tym, że nasze konta hostingowe zostały przejęte, a już od dawna mogą być wykorzystywane do różnych innych celów.
0: niecnych celów. To wyjaśnijmy jeszcze, czym jest taka koparka kryptowalut, bo kryptowaluty, może to komuś niewiele mówić, bitcoiny, litecoiny i różnego rodzaju jeszcze nowe nazewnictwo nam tutaj się wkrada. Krótko mówiąc, to jest złośliwe oprogramowanie, które zabiera moc obliczeniową danego komputera. Nasza strona działa wolniej, może się w ogóle nie otwierać. To tak to będzie funkcjonowało?
1: To zabiera moc obliczeniową, ale może nasz serwer tego tak bardzo nie odczuje. Jednak no mając tą świadomość, że ktoś inny naszym kosztem stara się wzbogacić, no jakoś ciężko się z tym pogodzić, prawda?
0: No tak, mamy gdzieś konto, a ktoś sobie na nim działa bez naszej wiedzy. I wtedy dobrze mieć informatykę albo firmę hostingową, która skanuje nasze konto, sprawdza, czy tam nie doszło do włamania i powinna nas o tym czym prędzej poinformować.
1: W aktualnym świecie, gdzie internet jest wszechobecny i urządzenia podłączone do internetu również są wszechobecne, ponieważ już to nie jest tylko telefon czy komputer, ale często to jest i lodówka podłączona do internetu, samochód, zgadza się, monitoring, który instalujemy w mieszkaniu, czy po prostu telewizor nawet, no wszystko jest podłączone do sieci internet, wszystko to musi być w jakiś sposób skonfigurowane i kontrolowane. Jeżeli nie mamy wiedzy, w jaki sposób tym zarządzać, posługiwać się, dobrze jest mieć obok siebie prywatnego informatyka. To osoba, zaufana osoba, która po prostu zajmuje się za nas tymi wszystkimi sprawami.
0: To trochę jak trener personalny na siłowni. On nam pomoże ćwiczyć, wyrzeźbić w naszym ciele poszczególne mięśnie, uwypuklić je. Tylko, że tutaj mówimy o naszym bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie naszym, naszych bliskich i naszych portfeli.
1: On nam we wszystkim pomoże. Pomoże skonfigurować system operacyjny, ustawić konta na portalach społecznościowych w sposób bezpieczny. Ponieważ my, ufając tej osobie, wiemy, że ta osoba nas po prostu nie oszuka i możemy w każdej chwili na nią, że tak powiem, liczyć. Dobrze jest mieć prywatnego informatyka, ponieważ no, na pewno ma to wpływ na bezpieczeństwo naszych danych w internecie.
0: Możemy wtedy spać spokojniej.
1: Możemy spać spokojniej i nie musimy się przejmować, martwić różnymi rzeczami technicznymi. Prywatny informatyk za nas ogarnie wszystkie najważniejsze tematy.
0: Pozwoli wybrać z tej bogatej oferty internetowej, bo można znaleźć mnóstwo ofert, które pozwalają nam na, tak jak mówiliśmy na początku, na darmowe media społecznościowe, darmowe miejsce na stronę internetową, chociaż takich też już chyba jest coraz to mniej, ale to są właśnie rzeczy, które w internecie możemy mieć teoretycznie za darmo. Płacimy jednak naszymi danymi osobowymi, bo niejednokrotnie musimy podać tam imię, nazwisko, adres mailowy, jeszcze parę innych danych, które są wrażliwe, a gdzieś na rynku danych osobowych dość cenne. My też nie mamy do końca wpływu na to, gdzie te dane są używane i później dziwimy się na przykład, czemu na naszej skrzynce pocztowej jest tyle ofert, tyle reklam, tyle spamu. No i nie zawsze to wiążemy z tym, że aha, faktycznie gdzieś w jakimś konkursie trzeba było podać adres mailowy, gdzieś logując się do jakiegoś nowego serwisu trzeba było podać adres mailowy i w konsekwencji później dostajemy mnóstwo niechcianej poczty.
1: Dobrze mieć przygotowane fikcyjne dane.
0: Jak to brzmi? Wytłumaczmy, dlaczego fikcyjne dane mogą nam się przydać.
1: Nasz adres mailowy możemy wykorzystywać w kontaktach z bankiem, w kontaktach biznesowych, w kontaktach z przyjaciółmi, ale logując się do różnych usług internetowych, gdzie wystarczy tylko pomyśleć o tym, że nasze dane tak naprawdę nie są im potrzebne, możemy się posłużyć fikcyjnym adresem mailowym, naszym zapasowym adresem mailowym, którego możemy usunąć w każdej chwili, jeżeli uznamy, że przychodzi na tą skrzynkę bardzo dużo spamu. Nie musimy za każdym razem wpisywać naszego imienia i nazwiska. Możemy wpisać fikcyjne dane, ponieważ nie ma to tak naprawdę dla nas i dla świata większego znaczenia. Oczywiście sami musimy podjąć tą decyzję, czy faktycznie ta firma potrzebuje naszego imienia, nazwiska, czy PESEL-u, czy po prostu tego nie potrzebuje. No jako przykład mógłbym dać firmy, które prowadzą jakieś usługi w internecie i aby użytkownika zweryfikować, wymagają skanu dowodu osobistego. Mało ludzi o tym wie, ale skan dowodu osobistego to nie musi być taki zwykły, typowy skan tego dowodu i wysłany. może to być skan, że tak powiem, na którym możemy zakryć jakieś ważne nasze informacje. Na przykład możemy zakryć nasze zdjęcie, możemy zostawić odsłonięte nasze imię, nazwisko, możemy zakryć PESEL, możemy zakryć nasz adres zamieszkania i to danej firmie powinno wystarczyć do weryfikacji tego, że jesteśmy pełnoletni i możemy korzystać z jej usług.
0: A z drugiej strony ogranicza możliwość takiego niepowołanego wykorzystania tego skanu, bo gdzieś komuś możemy pokazać skan naszego dowodu osobistego, a za kilka miesięcy otrzymać pocztą przesyłkę, gdzie mamy, nie wiem, jakiś kredyt do spłacenia.
1: Oczywiście firmy, które wymagają skanu dowodu osobistego, to one tak naprawdę wymagają, potrzebują potwierdzenia naszej pełnoletności.
0: No tak, to nie wystarczy już tylko kliknięcie,
1: tak naprawdę,
0: tak, mam 18 lat.
1: Zgadza się i tak naprawdę, czy temu administratorowi danego serwisu czy usługi potrzebne jest widzieć nasze zdjęcie? Czy potrzebne jest mu widzieć nasz adres zamieszkania? No oczywiście nie. No. On potrzebuje w jakikolwiek sposób zweryfikować, że jesteśmy pełnoletni. Wymaga od nas dowodu osobistego, lecz nie musi to być zdjęcie tego dowodu ze wszystkimi naszymi danymi. Mało osób o tym wie. Możemy wrażliwe dla nas dane zakryć, wysłać taki skan i na 99% nasza usługa będzie aktywowana.
0: No my będziemy spokojniejsi, że jednak ten dowód, jego skan nie zostanie wykorzystany w jakichś niecnych celach.
1: Oczywiście, że tak.
0: Banki wymagają pełnego skanu. Jeżeli coś tam byłoby zakryte, no to już
1: banki...
0: Kredyt na nasze nazwisko nie przejdzie.
1: Banki raczej działają trochę w inny sposób. Najczęściej odwiedza nas kurier z umową, który weryfikuje naszą tożsamość. I tego dowodu wcale od nas nie musi robić zdjęcia tego dowodu, żeby zweryfikować, że tak powiem, naszą tą tożsamość.
0: Czyli jeżeli chcemy używać konta do pracy, no to mamy konto w pełni oficjalne z naszymi danymi, a jeżeli chcemy też używać w internecie rozrywki, to dobrym rozwiązaniem jest posiadanie takiego właśnie konta alternatywnego, czy też na jakieś dane typu myszka Miki zamiast imienia i nazwiska, albo też na nasze dane, tylko żeby to było zupełnie inne konto, nie powiązane z tym pierwszym, takie, które wiemy, że ono służy tylko i wyłącznie do serwisów rozrywkowych.
1: Oczywiście tak. Miejmy na uwadze, że wysłany przez nas skan dowodu osobistego, czy jakiekolwiek dane, nawet drogą mailową, mogą zostać przechwycone przez wiele serwerów pośredniczących. I dlatego warto jest ten nasz skan naszego dowodu odpowiednio zabezpieczyć, czyli zakryć wrażliwe dla nas dane w taki sposób, żeby umożliwić firmie na weryfikację tego, że jesteśmy pełnoletni, a żeby nie dać mu też zbytniego wglądu w nasze dane osobowe.
0: Jeżeli wysyłamy też taki plik, tak jak powiedziałeś, że mogą pośredniczyć w przekazaniu tej informacji różnego rodzaju serwery, czyli różne komputery, z których część może być na przykład zainfekowana złośliwym oprogramowaniem. Ustawić takie oprogramowanie można w różny sposób, tak żeby tylko ściągało dane, które interesują daną grupę. Jeżeli ona będzie szukała skanów dowodów, to pewnie gdzieś tam hasła skan dowodu się pojawią. Jeżeli tak nazwiemy nasz plik, no to też narażamy się na dodatkowe ryzyko. Nazwa pliku też może tutaj grać kluczową rolę.
1: Oczywiście, nazwa plików, ale też niezabezpieczone sieci. Mam tutaj na myśli tak zwane hotspoty, otwarte hotspoty, które...
0: Tak, czyli te miejsca, gdzie w galerii handlowej się chętnie łączymy, bo jest darmowy internet.
1: Tak, i często użytkownik łączy się do swojego konta bankowego, korzystając z takiego hotspota, a okazuje się, że za jego plecami siedzi osoba, która po prostu tworzy ten hotspot i filtruje wszystkie jego zapytania, wszystkie dane, które on przesyła przez internet. Może nie przechwyci hasła do konta bankowego, ponieważ połączenie z bankiem jest w jakiś tam sposób szyfrowane, ale są dane, które nie są szyfrowane. Może to być niezabezpieczona strona internetowa, na którą się logujemy hasłem i loginem, które nie korzysta z szyfrowanego połączenia internetowego. Może odczytać nasze wiadomości prywatne, może odczytać maile, które nie są zaszyfrowane. Może przechwycić skany dokumentów, które przesyłamy taką drogą mailową. Dlatego wystrzegajmy się otwartych hotspotów, korzystajmy z sieci, którym całkowicie ufamy. wracając jeszcze do telefonów komórkowych, możemy ufać sieci naszej komórkowej jak najbardziej, korzystajmy z niej. Jeżeli jesteśmy poza domem, korzystajmy z naszego własnego, prywatnego internetu, który mamy w naszym telefonie. Nie łączmy się do hotspotów, nie łączmy się tym bardziej do hotspotów darmowych i zawsze, zawsze musimy myśleć o tym, co robimy w sieci.
0: Czyli po prostu, jeżeli chcemy być bardziej bezpieczni, to powinniśmy zweryfikować swoje podejście do smartfonów, do tej najnowszej technologii, bo jeżeli nie chcemy się znaleźć w domu, który przed chwilą odwiedził włamywacz, nie chcemy zobaczyć wybebeszonej zawartości naszych szafek, to taki dom przy wyjściu do pracy po prostu zamykamy na cztery spusty. Telefon, mam wrażenie, że tutaj podchodzimy tak bardziej otwarcie do tej kwestii, że ten telefon nie zawsze jest zamknięty na cztery spusty i nie zawsze jest chroniony przed dostępem osób do tego niepowołanych, czyli osób obcych, które nie powinny tam mieć żadnego wglądu, więc chyba tutaj nad tym powinniśmy się troszeczkę zastanowić i faktycznie wziąć pod uwagę rady ekspertów, żeby nasze hasła na przykład do różnych czy to serwisów społecznościowych były w każdym przypadku inne, żeby nie korzystać z tego samego hasła w kilku różnych miejscach i najlepiej, żeby takie hasło też raz na jakiś czas sobie zmienić.
1: Zgadza się, aczkolwiek taką ciekawostkę powiem, rozmawiałem z różnymi osobami na różne tematy związane z bezpieczeństwem, okazuje się, że najczęściej osoby, które hakują lub po prostu podsłuchują telefon, to są często nasi małżonkowie, nasze żony, nasi mężowie, którzy może z zazdrości potrafią taki niezabezpieczony telefon wziąć, zainstalować odpowiednie oprogramowanie i za jego pomocą nas szpiegować. Dlatego, jeżeli korzystamy ze smartfona, dobrze jest, żeby on był odpowiednio zabezpieczony, żeby to był nasz osobisty telefon, żeby nikt postronny nie mógł się na niego zalogować i wtedy będziemy mogli czuć się troszeczkę bezpieczniej. No i miejmy na uwadze, że telefon ma mikrofon, ma aparat, jest zawsze przy nas, ma GPS, ma naprawdę takie funkcje, które naprawdę pozwalają dowiedzieć się o nas wszystkiego.
0: Tak, możemy być szpiegowani niemalże na każdym kroku, nawet o tym nie wiedząc. Więc lepiej się przed tym zabezpieczyć, chociażby tak na wszelki wypadek. Warto być bezpiecznym w sieci, warto o to bezpieczeństwo zadbać, tym bardziej, że sami możemy, a jeżeli nie czujemy się na siłach, możemy zawsze kogoś do tego wynająć. I dlatego dziś w studiu moim waszym gościem był Tomasz Brzezowski, prywatny informatyk. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję państwu.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy znów z pasjonatem, człowiekiem czynnie uprawiającym sport, a ten sport no, jeszcze można potrenować. Gdzieniegdzie lód się znajdzie, lodowiska są czynne, działają. A moim i waszym gościem jest Michał Gałczyński, amator hokeja albo hokeista amator. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mówię amator, bo nie grasz w hokeja zawodowo, ale to amatorskie granie i tak się przełożyło na takie, no może półamatorskie, półzawodowe, bo jednak drużynę założyliście, ale zapytam na początku, jak to się zaczęło w twoim przypadku, kiedy założyłeś pierwszy raz łyżwę, a później dojdziemy do tego etapu, kiedy powstała drużyna hokejowa Kojoty Suchedniów, kiedy zorganizowaliście pierwsze turnieje, zaprosiliście inne amatorskie drużyny do tego, żeby razem pograć i kiedy spotkaliście się z gwiazdami hokeja, bo o to też będę chciał zapytać, ale początek, czyli pierwsza przygoda z łyżwami.
3: Powiedzmy, że teraz mając lat 30 kilka, moje pierwsze spotkanie z łyżwami odbyło się dość późno, biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości, bo miałem 20 kilka lat, wtedy założyłem łyżwy. No i tak się zaczęło od jakiejś sadzawki, lodowiska przyszkolnego. Wtedy to też z kolegami zbieraliśmy się właśnie na takich obiektach, które były wtedy tylko dostępne w naszym województwie, w województwie świętokrzyskim. No i co, zbieraliśmy ekipę, braliśmy z garażu stare kije, drewniane wtedy jeszcze, zakładaliśmy byle jakie łyżwy, no i udawaliśmy się czy to na przyszkolne lodowisko. Za bramki służyły nam nasze buty zimowe. No i tak oto rodził się po prostu pasja do hokeja i ogólnie hokej w województwie świętokrzyskim tutaj w latach obecnych, można tak powiedzieć.
4: No tak, bo byliście prekursorami takiej gry zespołowej, a dlaczego od razu postanowiliście postawić te buty jako bramki, zagrać się w hokeja, a nie jeździliście tak jak większość ludzi zakłada łyżwy i jeździ w kółeczko?
3: Myślę, że to ogólnie środowisko hokeistów, do którego ja należę, wywodzi się z takiej dużej grupy amatorów sportu, bo można w nim odnaleźć zarówno i kolarzy, i biegaczy, całą rzeszę piłkarzy. Sięgając wstecz, mogę także dodać, że hokej w województwie świętokrzyskim nie ma jakby takich, w takiej fajnej historii jak w innych województwach, w innych regionach, czy to na Pomorzu, czy na Śląsku. Natrafiłem na takie wzmianki, około roku 1938 odbywały się mecze pomiędzy jednym ze stowarzyszeń działających w Kielcach przy ówczesnym gimnazjum, a drużyną Granatu Skarżysko. I co ciekawe, właśnie zawodnicy Granatu Skarżysko, już wtedy piłkarze, gdy mijał sezon, schodzili z murawy i zakładali łyżwy i grali normalnie w hokeja, uczestnicząc tutaj między innymi w spotkaniach z zawodnikami Tęczy Kielce. Doszło to do pewnego momentu, nie wiem kiedy to dokładnie było, no ale cała ta pasja jakby umarła. Natomiast my, no tak chyba właśnie z całej tej pasji do sportu postanowiliśmy wziąć te kije, odnowić. Nasłuchaliśmy się swoich rodziców, bo kiedyś oni też grali na takich lodowiskach, które były utworzone przy szkołach, czy to na stawach zamarzniętych. No i po prostu tak od słowa do słowa zrodziła nam się tutaj drużyna, amatorska drużyna, ale dająca sobie radę.
4: Tak jak powiedziałeś, w innych województwach, w innych częściach Polski są głęboko zakorzenione tradycje hokejowe. Są drużyny, które działają zawodowo. Ta liga hokejowa w kraju istnieje, ale są też województwa, gdzie tego hokeja na próżno szukać. Trzeba zajrzeć na jakieś glinianki, zamarznięte stawy, tak jak powiedziałeś, przyszkolne lodowiska, gdzie amatorsko ktoś próbuje, ktoś się uczy. Szczęście, jeżeli znajdzie się trener, który ma jako takie pojęcie i zaczyna coś z tymi chłopakami robić. Wy zaczynaliście sami. Drużyna powstała, skąd wzięła się nazwa Kojoty Suchedniów, bo kojotów próżno tu szukać.
3: Tak, próżno szukać u nas w województwie. Ogólnie mogę powiedzieć, że na tafli świętokrzyskiego lodowiska możemy znaleźć kilka takich nazw egzotycznych, bo są i kojoty, i piranie, i są także sokoły z drużyna skońskich. Może tak od początku, skąd się to wzięło. Impulsem do założenia drużyny był rok 2011, ze względu na to, że w Skarżysku powstało pierwsze w województwie pełnowymiarowe lodowisko, które posiada bandy, posiada pleksę, która chroni kibiców przed uderzeniem krążka, a także pomaga w graniu. To był impuls do tego, że my żeśmy przeszli z sadzawek na prawdziwy obiekt, można tak powiedzieć prawdziwy. To jest tak naprawdę hala, taka wiata, nazywamy to wiata, bo to jest lodowisko pokryte dachem, obok znajdują się szatnie. Wchodząc z tych sadzawek, nie mieliśmy wyposażenia, nasze wyposażenie się nie zmieniło. No i tak po prostu uprawialiśmy taki wesoły hokej do momentu, kiedy w ostatnim meczu sezonu, ponieważ sezon na lodowisku też jest uzależniony od pogody, pomimo że to jest też sztucznie chłodzone lodowisko, to on trwa około 3,5 miesiąca. I takim impulsem do zakupu sprzętu hokejowego, takiego profesjonalnego, było zdarzenie właśnie w ostatnim meczu, kiedy to kilku kolegów się zderzyło, i jednemu podbił się taki, że po prostu złamał nos. Po czym na pierwszy mecz przyszłego sezonu każdy już miał kask z kratą, aby się chronić. No i tak z meczu na mecz po prostu dozbrajaliśmy się. Mieliśmy coraz lepsze łyżwy, coraz lepsze kije, coraz to bardziej nowoczesne, ponieważ w hokeju, tak jak w każdym sporcie, sprzęt odgrywa dość dużą, znaczącą rolę.
4: No i technika poszła do przodu w tej materii.
3: Tak, zdecydowanie technika poszła do przodu, ponieważ przeszliśmy z na przykład łyżew plastikowych na łyżwy już takie wykonane z różnego rodzaju, na przykład karbonu, z takich materiałów już nowoczesnych. No i cóż, te łyżwy są też dużo lżejsze. Kije są wykonane też z kompozytów. wszystko idzie ku temu, żeby po prostu lepiej grać, uprawiać tą dyscyplinę, no i podwyższać z roku na rok swój poziom, co po prostu się staje.
4: No to już ciężko mówić o was, drużyna amatorska, bardziej trzeba mówić pół albo ćwierć profesjonalna, skoro już tak daleko zeszliście w kompletowaniu stroju. Później przyszły koszulki jednolite dla wszystkich zawodników. Później nawiązaliście kontakt także z innymi drużynami, niekoniecznie z województwa świętokrzyskiego, bo współpracujecie też na co dzień z drużynami z Mazowsza, organizujecie wspólne turnieje. No po to, żeby się poruszać. Was ilu jest w drużynie? Możecie tak między sobą rozegrać mecz, czy właśnie przydałby się jakiś sparring partner, żeby zagrać tak na pełni swoich umiejętności, możliwości?
3: Więc nas w drużynie jest na tą chwilę około 18. Mówię około, ponieważ no tak jak mówię, jesteśmy amatorami, treningi mamy, spotkania dwa razy w tygodniu i to różnie bywa, różne mamy zajęcia, prace, obowiązki, dlatego nie zawsze te 18 osób się znajdzie. Na pewno jest nas 12 minimum. Jako sparring partnera naszego głównego tutaj mamy praktycznie najmłodszą drużynę województwa świętokrzyskiego, czyli to są Sokoły Końskie. Drużyna, z którą mamy bardzo dobry kontakt. Ponadto w naszym województwie gramy jeszcze z drużynami, przede wszystkim z drużyną, która tu wiedzie prym, czyli Piraci Skarżysko, Samson Samsonów. Dojeżdża także drużyna z Radomia, Rola Radom, oraz także z tego, co wiem, tutaj powolutku zbiera się drużyna w Sandomierzu, aczkolwiek oni troszeczkę daleko mają do Skarżyska, w związku z czym mają no, utrudniony dojazd. Wiem, że tam są pasjonaci, wiem, że zaczynają i mam nadzieję, że ta drużyna też powstanie, żebyśmy mogli z nimi skrzyżować kije na lodowisku. A jeżeli chodzi o drużyny z Polski, to udało nam się nawiązać kontakt z drużynami przede wszystkim dziecięcymi, ponieważ kilka lat temu powstała też taka drużyna, która funkcjonuje pod nazwą Piranie. Jest to, ja to nazywam świętokrzyską reprezentacją hokeja dzieci i młodzieży, ponieważ jest to jedyna drużyna w naszym województwie. Radzi sobie dość dobrze, widać postępy. Dwa tygodnie temu odbyła się druga impreza pod nazwą Świętokrzyski Piknik Hokejowy. Mamy nadzieję, że ta impreza przejdzie do historii, to raz, a dwa, właściwie już przeszła, ponieważ był to pierwszy turniej młodzieżowych i dziecięcych drużyn hokeja na lodzie. Mamy nadzieję, że będzie to impreza cykliczna i będziemy starali się po prostu tą cykliczność zachować w kolejnych latach. Co było dla nas dużym zaskoczeniem, to, że specjalnie do Skarżyska na tą imprezę przyjechała drużyna z Elbląga, Wikingowie Elbląg, czyli przejechali praktycznie pół Polski po to, żeby stawić się na tym mini turnieju. Przyjechała drużyna z Mińska Mazowieckiego, zaprzyjaźniona drużyna z Radomia, także wystąpiły w turnieju cztery drużyny, była bardzo fajna atmosfera. Jeżeli miałbym porównywać, to na pewno wskażę piknik hokejowy dzieci i młodzieży jako tą imprezę, która naprawdę niosła dużo większe emocje, a nawet w niektórych momentach wskazywała na dużo wyższy poziom rozgrywek.
4: Czysta rywalizacja wśród dzieci i młodzieży, ale dochodziliście do tego etapu organizacji takiego turnieju małymi kroczkami. Pierwszy turniej to było poszukiwanie drużyn. Powiedzieli, że teraz macie już kontakty z podobnymi do was drużynami, z podobnymi zapaleńcami z całego kraju. A pierwszy turniej, pierwsze takie spotkanie, co sprawiło największą trudność? Z czym musieliście się zmierzyć? Co było dla was taką nowością? No bo na pewno jak każdy organizator, chcieliście, żeby to wypaliło, żeby przyjechały media, relacjonowały wasze spotkanie, żeby dopisali kibice i na trybunach, żeby było bardzo, bardzo gorąco. Z drugiej strony pewnie były obawy, czy to wszystko uda się spiąć jedną klamerką na ten ostatni guzik, jak to wyglądało w praktyce?
3: Więc jeden z pierwszych turniejów, który my żeśmy organizowali, to był turniej o Puchar Prezydenta miasta Skarżyska Kamiennej. Powiem szczerze, że przygotowaliśmy się bardziej na regionalny charakter tego turnieju i od tego czasu, to było 3 lata temu, jest on kontynuowany, tylko że organizacyjnie przejmują to my żeśmy zaczęli, jako Kojoty Suchedniów, potem Samson Samsonów i w tym roku ten turniej organizowała ekipa ze Skarżyska. Jeżeli chodzi o organizację, to tak jak wspominałem, mamy tylko 3,5 miesiąca na to, żeby założyć łyżwy i kontynuować tą historię z hokejem.
4: No tak, nie jesteśmy drugą Kanadą.
3: No tak, także myślę, że na trzecią ligę hokeja starczy. Póki co organizacyjnie cieszę się, tak powiem na przykładzie tegorocznym, cieszę się, że w organizację włączyły się różne stacje radiowe, media, telewizja, portale internetowe, pojawili się reporterzy. Informacja poszła w świat, głęboko w świat, ponieważ na tym nam zależy, żeby promować tutaj nasz region jako ten, w którym odradza się hokej, ale osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają z dziećmi, specjalnie przyjeżdżają zobaczyć, jak ten piknik nasz, turniej wyglądał. Widzą, że coś, jakiś ruch w naszym województwie i sami są zainteresowani tym, żeby nam pomóc, wesprzeć całą inicjatywę, wesprzeć przede wszystkim reklamując hokej i przekazując tę informację dalej.
4: No właśnie, powiedziałeś, że robicie to dla popularyzacji samej dyscypliny, jaką jest hokej. Ludzie przychodzą, patrzą, że to jest świetna zabawa, zarażają się tym hokejem, bo dla wielu osób są to zupełnie nowe emocje. To jest tak, jak kiedyś Polacy nie wiedzieli, co to są skoki narciarskie, do czasu, kiedy pojawił się Adam Małysz i nagle były wyniki, pojawili się kibice. Myślisz, że z hokejem może być podobnie, jeżeli pojawią się jakieś wyniki, nawet tak lokalnie, w poszczególnych województwach naszego kraju, pojawią się drużyny podobne do was, które gdzieś będą tą jaskółką, jeżeli chodzi o zarażanie innych, to może się coś w tej materii zmienić i hokej będzie jeszcze bardziej popularny?
3: Myślę, że takich drużyn jak my jest na pewno w kraju wiele, tylko problem polega na tym, że nie ma takiego impulsu odgórnego, który spowodowałby to, że na przykład tworzymy Świętokrzyską Ligę Hokeja na Lodzie. Mamy 5 drużyn, tych drużyn może zjawić się zupełnie więcej. W związku z czym, gdyby była jakaś organizacja, nie wiem, czy to rządowa, pozarządowa, jakieś stowarzyszenie, które podjęłoby się takiego wyzwania, myślę, że jest to do zorganizowania. Tak jak mówię, drużyn mamy kilka, nie ma problemu, żeby drużyny przyjechały z Łodzi, z Krakowa, z Warszawy czy z Lublina. Jak wiadomo, zapewne wszystko będzie rozbijało się o koszty i o koszty organizacji. Myślę, że gdyby takowe się znalazły, to nie ma najmniejszego problemu, aby nawet w Skarżysku zorganizować taką ligę hokeja. Kolejnym problemem jest także to, że no, na miejscu w województwie nie znam nikogo, który,

0: sam powiedziałeś, że to 3,5 miesiąca w roku można tylko pograć w hokeja, więc ta infrastruktura większą część roku stałaby pusta, ale można zagospodarować już istniejące boiska, wylać na nie tylko odpowiednią warstwę wody, zrobić tafle i podobna infrastruktura, myślę, że mogłaby powstać w każdym mieście po jednym takim lodowisku na miarę Orlika. To dla was to byłoby chyba spełnienie marzeń.
1: Myślę, że tu jest temat troszeczkę bardziej skomplikowany. Nie wystarczy tylko zalanie wodą jakiejś tafli, która wcześniej jest na przykład wykorzystywana do grania w piłkę, czy na przykład w tenisa.
0: Ja oczywiście to bardzo spłuciłem tutaj, bo nie chciałem się aż tak bardzo zagłębiać.
1: Oczywiście. Wszystko dotyczy w naszym klimacie pogody. Wiadomo, że jeżeli pojawią się agregaty, które będą chłodziły tą powierzchnię, to wtedy po prostu ten lód będzie dużo dłużej wytrzymywał niż przy takich warunkach, gdzie mamy mrozy po minus 10-15 i wtedy dopiero tworzone są takiego typu ślizgawki. Natomiast do hokeja takiego, który my już chcemy uprawiać amatorsko, ale jednak uprawiać, no to jednak takie lodowiska jak w Skarżysku to jest bardzo dobra inicjatywa. Z tego co wiem, koledzy z Końskich też w planach jest utworzenie tam lodowiska troszeczkę mniejszego niż w Skarżysku, ale jednak takiego, na którym będzie można hokej bezpiecznie uprawiać. Natomiast takie orliki zimowe, to na pewno byłby także dobry impuls do tego, żeby pasję do hokeja, do grania w hokeja zaszczepić przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców takich miejscowości. Oni na pewno, gdy pojawiłyby się tam osoby z kijem, z krążkiem, to myślę, że spokojnie zachęciłyby do tego i najmłodszych, i trochę starszych. Może powiem, jak to było w naszym przypadku, ponieważ, tak jak wspominałem, Piranie Świętokrzyskie, czyli drużyna młodzieżowa naszego województwa, jedyna właściwie. Historia tej drużyny była taka, że do uprawiania hokeja swoje dzieci zachęcili rodzice, którzy już tą dyscyplinę uprawiali wcześniej. Tych dzieci zrobiło się coraz więcej, no teraz jest ich około 20. Są to zarówno dziewczynki, co ciekawe, bardzo dobrze dają sobie radę. Jest duża grupa chłopców i teraz sytuacja zrobiła się odwrotna, ponieważ z tego co widzę, to zaczynamy mieć też grających rodziców, czyli nie rodzice wciągają dzieci, tylko teraz dzieci, które przyszły, bo zobaczyły, że taka inicjatywa jest w Skarżysku i mogą grać w hokeja, zaczęły przyciągać swoich rodziców. I mamy takich rodziców, którzy pograli troszeczkę z dziećmi i teraz widzę, że mają chęć na to, żeby już troszeczkę na wyższy poziom wskoczyć i przychodzą też na nasze treningi, żeby z nami troszeczkę pograć.
0: Czyli trochę efekt domina, efekt motyla. Jedno napędza drugie. Wy też powiedziałeś, że daliście taki impuls w Polskę, że w Skarżysku, w Suchedniowie, czyli w stosunkowo małych miejscowościach, małych miastach, można zrobić coś fajnego, można się zjednoczyć, założyć strój, łyżwy, pograć w hokeja, a jak często kontaktujecie się i wymieniacie opinie, doświadczenia z innymi podobnymi grupami w naszym kraju?
1: Czy tutaj akurat każda z drużyn ma jakby swoich znajomych, więc jeżeli byśmy zebrali wszystkich, okazuje się, że ta siatka drużyn jest bardzo duża w naszym kraju. My jako drużyna kontaktujemy się przede wszystkim między sobą. Między sobą toczymy rywalizację. Na bieżąco tutaj z kolegami ze Śląska. Teraz, tak jak mówiłem wcześniej, no to kontakty się rozwinęły przede wszystkim na Elbląg i na Mińsk Mazowiecki. Będziemy pielęgnowali te kontakty i starali się, aby ta sieć powiązań wszystkich amatorskich drużyn rosła z roku na rok i stawała się coraz większa, tak żeby organizując kolejne turnieje, czy to dla seniorów, czy przede wszystkim dla dzieci, ponieważ chcemy stawiać w tym sporcie na dzieci, ponieważ to jest przyszłość w ogóle, jeżeli mamy mówić o hokeju, no to skądś muszą ci amatorzy starsi wyrosnąć, więc stawiamy na dzieci. Także chcielibyśmy, aby nie było takiej sytuacji, że my poszukujemy drużyn, które przyjadą do nas, żeby zagrać w turnieju, tylko po prostu same się drużyny zgłaszają i ta lista chętnych jest dużo dłuższa niż możliwości, jakimi my dysponujemy.
0: Gra w hokeja to nie tylko przyjemność z tych endorfin, które wydzielają się podczas wysiłku fizycznego. Wy, tak jak powiedziałeś, a przypomnę, że moim i waszym gościem jest Michał Gałczyński z drużyny Kojoty Suchedniów, jeden z założycieli tej drużyny, ale nie tylko amator hokeja, bo tak jak to padło na początku rozmowy, może nie każdy od początku słucha, drużyna powstała z zapotrzebowania na ruch. W jej składzie są kolarze, są biegacze, osoby uprawiające inne dyscypliny sportu, którym po prostu

0: Zimą brakowało tego ruchu. Założyły łyżwy i tak w kolejnych miesiącach ewoluowało to wszystko, że powstała drużyna hokejowa. Później, jak już drużyna była scalona, graliście, pojawiły się turnieje, pomysły na turnieje, a później od pomysłu do realizacji imprezy wypaliły. Na tych imprezach pojawiały się też gwiazdy hokeja, bo to też jest taki przykład, który idzie z góry. Powiedziałeś, że tym młodym zawodnikom, kilkuletnim często, ktoś musi dać przykład. Dla tych nieco starszych była to okazja, żeby sobie w ogóle przypomnieć o hokeju, powspominać stare czasy. Przyjechał do Skarżyska mistrz olimpijski Gabriel Samolej, czyli Archanioł Gabriel, który świetnie spisywał się w bramce polskiej reprezentacji. Opowieści trwały bardzo długo, ale też mieliście okazję skrzyżować kije na tafli.
1: Tak, zgadza się. Na zaproszenie kolegów ze Skarżyska pan Gabriel podjął wyzwanie, można tak powiedzieć, i zjawił się tu w Skarżysku na jednym z turniejów, które były organizowane kilka lat temu. No cóż mogę powiedzieć, mimo że pan Gabriel swoje lata już ma, to jednak poziom, jaki on reprezentuje, to myślę, że my nigdy jako amatorzy tak wysokiego poziomu no, nie osiągniemy. Dlatego z całym szacunkiem odnosimy się tutaj do tych zawodników. To jest naprawdę bardzo dobry przykład, przede wszystkim dla młodego pokolenia, które obserwując takie osoby, no po prostu dostaje jakby dodatkowej motywacji do tego, żeby tą dyscyplinę uprawiać. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta i jeszcze więcej gwiazd takiego światowego formatu odwiedzi nasze lodowisko w Skarżysku.
0: Dla was to była duża przygoda, skrzyżować kije właśnie na tafli, zagrać mecz?
1: Zgadza się, no takie sytuacje nie zdarzają się dość często. Praktycznie była to jedna i jedyna historia, taki wątek w całym tym okresie trwania lodowiska w Skarżysku. Na pewno bardzo duże przeżycie, bardzo, bardzo miła i fajna tutaj rywalizacja. Poziom, tak jak mówię, bardzo wysoki, dlatego wspominamy to wydarzenie i chętnie do niego wracamy. Po meczu odbyło się takie spotkanie mniej oficjalne, na którym był czas na wymienienie jakichś spostrzeżeń, tudzież na różnego rodzaju opowieści, także naprawdę cieszymy się z takich odwiedzin i liczymy na więcej.
0: No i była okazja też powspominać to, co wydarzyło się przed laty, coś, co sprawiło, że właśnie Gabriel Samolej zyskał ten swój słynny w świadku hokejowym przydomek, czyli Archanioł Gabriel.
1: Tak, zgadza się, to pamiętne mecze olimpijskie, w których właśnie wspomniany tutaj Gabriel Samolej niesamowicie bronił tutaj bramki naszej reprezentacji. No pozostaje tylko życzyć tutaj naszej reprezentacji osiągania takiego samego wyniku, no i mieć też takiego samego podejścia do sportu. No nie liczy się tylko osiąganie sukcesów, ale też według mnie to jest też pasja do sportu przede wszystkim. No i co za tym idzie, przyjemność z uprawiania tej dyscypliny.
0: Naszej rozmowy słuchają nie tylko mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jesteśmy słyszalni także w Warszawie, we Wrocławiu. Co mieszkańcom tych województw mógłbyś powiedzieć na początek? No jeżeli już są zaciekawieni, czym w ogóle jest ten hokej, jak się go uprawia, czy może spróbować, od czego najlepiej zacząć?
1: Myślę, że najlepiej wybrać się po prostu na lodowisko, przeszukać internet w miastach typu w Warszawie, we Wrocławiu, w tych dużych ośrodkach. Myślę, że nie ma problemu ze znalezieniem amatorskiej drużyny hokeja. Ja polecam też tutaj, jeżeli mogę, zareklamuję naszą stronę facebookową, na której można śledzić nasze poczynania. To jest strona Kojoty Suchedniów. Wrzucamy tam wszelkie informacje w czasie trwania sezonu. Nie tylko o nas, ale także i o naszych najmłodszych zawodnikach. Także jakieś wzmianki o hokeju w województwie świętokrzyskim na pewno tam można znaleźć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, naprawdę polecam wybrać się na lodowisko, znaleźć drużynę, która działa w danym regionie, poszperać w internecie. Drużyn jest naprawdę dużo. Czasem ludzie się nie spodziewają. Dzisiaj jadąc w windzie właśnie rozmawiałem z jednym panem i mówię, że gram w hokej, a on w hokeja? Taki zdziwiony, po prostu nie wiedział, że taka instytucja jak drużyna hokejowa działa czynnie w naszym województwie. To też wskazuje na to, że chcemy jak najszerzej z informacją o naszych zawodnikach, o naszych poczynaniach, turniejach docierać do jak największej liczby osób.
0: epoce internetu powszechnego na tyle, że każdy w telefonie ma jakiś pakiet internetu i może w każdej chwili poszukać odpowiedniej strony, poszukać informacji albo skontaktować się z innymi, jest o wiele łatwiej. Wy jak zaczynaliście, byliście jednymi z pierwszych w województwie, którzy postanowili wziąć kij i czynnie grać w hokeja. Później te kontakty rozszerzyły się. Jedne są częstsze i bardziej zażyłe, inne gdzieś może podupadają, ale tak jak powiedziałem, byliście prekursorami w województwie tej gry. Z was brali przykład inni. Trochę się to zaczęło rozrastać. Wspomniałeś, że w Końskich już jest plan zbudowania lodowiska na kształt lub na podobieństwo tego, co macie na co dzień w Skarżysku, czyli tego lodowiska, z którego korzystacie. Jak to się rozrastało? Jakie były te początki? Do was też przyjeżdżali inni podpatrywać, jak to wygląda, tak jak przed chwilą radziłeś innym?
1: Zgadza się. Właściwie w województwie świętokrzyskim takimi pierwszymi osobami, które zaczęły bawić się w hokej, to byli koledzy ze Skarżyska, czyli drużyna Piratów. Równorzędnie tutaj drużyna Samsona Samsonów oraz my jako Kojoty Suchedniów. Wtedy jeszcze nie mieliśmy nazwy, po prostu spotykaliśmy się w soboty, w niedzielę, gdy były ku temu warunki pogodowe, żeby pojeździć sobie i pograć w hokeja. Zaczynaliśmy od lodowiska na zalewie suchednioskim, przy szkołach, czy przy gimnazjum, czy przy wtedy jeszcze szkole podstawowej. Wyglądało to tak, że czasem, rzadko, ale jednak spotykaliśmy się z kolegami ze Skarżyska bez ochraniaczy, bez jakiegoś tam szczególne zasady mieliśmy co do gry mówiące o tym, że nie możemy podnosić krążka zbyt wysoko, ponieważ nie dysponowaliśmy ochraniaczami. Także tak jak mówię, taki wesoły hokej. Mimo wszystko, że to był taki poziom naprawdę bardzo, bardzo amatorski, sprawiało nam to dużą frajdę i do tego stopnia, że dalej kontynuujemy tą historię. Z roku na rok przychodzili nasi koledzy, podpatrywali, niektórzy grali czynnie z nami, odchodzili, a niektórzy z tej grupy, jednak ci tacy najbardziej zażyli, zostali i grają do dziś. I pomimo tego, że nauczyli się właśnie jeździć na łyżwach mając 20 kilka lat, to według mnie troszeczkę późno, ale wskazuje to też na to, że dla chcącego nic trudnego i wystarczy po prostu mieć w sobie troszeczkę pasji, zażyłości do sportu, chęci przede wszystkim, do tego, żeby no, kontynuować tą historię dość długo.
0: Wy pokazaliście, że jeżeli kończy się sezon rowerowy i nie macie opon z kolcami, które pozwalają jeździć na śniegu, chociaż niektórzy pewnie inwestują w taki sprzęt, to nie chcecie się zastać, tylko ścięgna, stawy, mięśnie muszą cały czas pracować i stąd ten pomysł na hokej. Jak gdyby nie hokej, to pewnie wymyślilibyście coś innego.
1: Powiem jeszcze odnośnie zastania, to w naszych drużynach, jeżeli wziąć pod uwagę przedział wiekowy, to zawodnicy mają od 8 do 63 lat, także kilka pokoleń zawodników, amatorów. Jeżeli nie hokej, no ciężko by powiedzieć, ale zapewne kiedyś, jeżeli nie, w czasach, kiedy nie było hokeja, no była to na pewno piłka halowa, futsal oraz siatkówka na hali. Było też wątek łuczniczy. Można powiedzieć o tym, że no, na bieganie jest zawsze pogoda i zawsze warunki, także to jest taka uniwersalna dyscyplina. Jest ich wiele, na pewno każdy wybierał to, co lubił, ale z tego, co widzę, to jednak bieganie, rower i hokej to są takie bardzo wytrzymałościowe, wymagające dużej kondycji, dyscypliny i właśnie w te dyscypliny widzę, że moi koledzy chętnie inwestują i chętnie je uprawiają.
0: To jest tak, że końcówka lata, w zasadzie końcówka jesieni, początek zimy, wy już z utęsknieniem patrzycie na łyżwy, a koniec sezonu zimowego z utęsknieniem patrzycie na rower?
1: Dokładnie tak, jak już zbliża się wrzesień, to już człowiek tak myśli o tym, że już sprzęt trzeba odkurzyć, łyżwy naostrzyć, już tylko wypatruje terminu, kiedy lodowisko zostanie otwarte, zazwyczaj jest to początek grudnia, teraz już mamy środek marca, więc już jesteśmy myślami przy rowerach i przy innych dyscyplinach sportu, dlatego no, jest ciągłość tego, ale to jest też dobre ze względu na to, że no, nie ma czasu na nudę i jakby płynnie przechodzimy z jednej dyscypliny w drugą. Jeszcze wszystko uzupełniamy między innymi siatkówką, bieganiem, także no nie ma czasu na nudę i na jakieś tam zastanie się czy stagnację.
0: Czyli od ruchu można się uzależnić.
1: Zdecydowanie. Od ruchu, adrenaliny, endorfin. To jest coś, co jest po prostu lekiem na wiele przypadłości dzisiejszych czasów, gdzie jesteśmy zabiegani, zalatani, zestresowani. Także to jest naprawdę bardzo dobre odreagowanie, oderwanie się od rzeczywistości. Człowiek zapomina, poświęca, skupia się na czymś innym. Przede wszystkim tutaj też uczy się wielu rzeczy, ponieważ naszym dzieciakom chcemy wpoić to, że jednak muszą się stawić na trening, uczą się przez to systematyczności, uczą się tego, że niestety na treningach nie bywa zbyt lekko, więc jakiegoś takiego hartu ducha. Uczą się także przegrywać. Myślę, że wszystko to przyda im się, po prostu przełożą to w jakimś stopniu na życie.
0: I tego się trzymajmy. Oczywiście, kto jeszcze nie próbował jakiejkolwiek aktywności fizycznej, to polecamy, żeby spróbować. Jak powiedział przed chwilą Michał, na bieganie pogoda jest zawsze, a to jest najtańszy sport do uprawiania. Wystarczą tylko wygodne buty i jakaś luźna koszulka, spodenki. Nie trzeba ubierać się grubo, bo od ruchu ciało samo się rozgrzewa, jest nam wtedy cieplej. A żeby się przekonać, trzeba spróbować. Oczywiście do tego namawiamy, a dziś serdecznie dziękuję za opowieści o hokeju, chociaż moglibyśmy też i o rowerach porozmawiać, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. A przypomnę, że moim i waszym gościem był członek drużyny Kojoty Suchedniów Michał Gałczyński. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Jak bez skrępowania rozmawiać z córką o dojrzewaniu? To temat kolejnego spotkania w Meloradiu, a to za sprawą kampanii Porozmawiajmy Mamo. W studiu jest ze mną pani Agnieszka Górecka, ekspert kampanii, wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagogzka, edukatorka seksualna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: To zaczynamy tradycyjnie od początku. Dlaczego powstała kampania Porozmawiajmy Mamo?
4: Kampania Porozmawiajmy Mamo powstała z tego względu, że uznaliśmy na bazie doświadczeń różnych. Ja mogę mówić z perspektywy osoby, która spotyka się z młodymi kobietami w szkole. Młodymi kobietami mam tu na myśli dziewczynki, które wchodzą w okres dojrzewania, albo też takie, które już w jego trakcie są. Ale również spotykam się ze studentkami, prowadząc różnego rodzaju zajęcia. No i na tej podstawie widzę, że rzeczywiście ta wiedza dotycząca w ogóle swojego ciała, kobiecości, intymności, ale również dojrzewania jest wiedzą, która nie zawsze jest wystarczająca do tego, żeby tak naprawdę bez wielkich kompleksów, bez skrępowania, bez wątpliwości myśleć pozytywnie o swoim ciele i o tych zmianach, które zachodzą. I oczywiście prowadząc zajęcia w szkole staram się bardzo, żeby tą wiedzę rzetelnie, merytorycznie przekazywać, żeby odpowiadać na wszystkie wątpliwości i pytania. Natomiast mam takie poczucie, też spotykając się z rodzicami, że dużo jest jeszcze takich wątpliwości w mamach szczególnie, jak o tym dojrzewaniu ze swoimi córkami rozmawiać, jak mówić o tych zmianach związanych z miesiączką na przykład. Szczególnie, że one same mówią, że po pierwsze czują, że nie mają wystarczającej wiedzy. Oczywiście, bazują na własnym doświadczeniu, ale to własne doświadczenie trzeba jeszcze w słowach przekazać.
3: Trzeba
4: wiedzieć jak. Po drugie, same też mówią o tym, że mają różne doświadczenia. Często to są bardzo trudne, traumatyczne doświadczenia związane z ich dojrzewaniem, z ich pierwszą miesiączką. I ten lęk powoduje, że trudno jest im z ich córkami rozmawiać. W związku z tym, oczywiście, realizując różnego rodzaju zajęcia w szkołach, staramy się gdzieś zapełniać tą lukę i pokazywać młodym kobietom i mężczyznom, że ta cielesność, że dojrzewanie, że te zmiany, można na nie patrzeć pozytywnie, tak? Że one mogą nas wzmacniać i mogą potem nam pięknie służyć w dorosłym życiu. Ale pomysł na kampanię jest taki, że właśnie kierujemy ten przekaz do mam. Mhm. I staramy się je wesprzeć. Staramy się dać im narzędzia poprzez to, co dostępne na stronie, na Facebooku, na YouTubie.
3: Za chwilę do tego wszystkiego jeszcze spokojnie dojdziemy i to omówimy.
4: Tak, właśnie. Jak je wspierać w tym, żeby mogły być takimi przewodniczkami wchodzenia w okres dojrzewania dla swoich córek. Taki jest zamysł.
3: Rozumiem, że kampania powstała między innymi dlatego, że temat dojrzewania to temat tabu w naszym społeczeństwie.
4: No wydawałoby się, że nie, w dobie internetu, prawda, mediów, literatury, która jest dostępna, natomiast rzeczywiście z takich rozmów z dziewczętami słyszę, że jest bardzo wiele wątpliwości. Oczywiście one znajdą w internecie dużo takich technicznych informacji, natomiast to, czego brakuje, to tak naprawdę takiego budowania relacji i więzi z mamą, z drugą kobietą, starszą.
3: Bo być może to jest tylko temat tabu w domu, w tych bliskich relacjach.
4: Tak, natomiast wydaje mi się, że ten temat tabu jest również widoczny na przykład w szkole, tak? Bo
3: właśnie
4: dziewczyny mówią o tym, że oczywiście no, były pewne treści na biologii, ale one zostały przekazane po to, żeby dowiedzieć się, zdać klasówkę i w ich głowach często zapomnieć, no bo odhaczyliśmy, dostaliśmy jakąś tam ocenę, która zaliczyła. Natomiast jak wchodzę na takie zajęcia z zewnątrz, gdzie nie stawiamy ocen, gdzie rozmawiamy o tym, jak to w praktyce tą wiedzę wykorzystać, to nagle się okazuje, że zupełnie od nowa o tych samych treściach rozmawiamy i mają one zupełnie inne przełożenie, właśnie takie bardziej praktyczne. Wtedy dziewczynki właśnie mówią o swoich lękach, o tym, że tak naprawdę na przykład nie wiedzą, którędy ta krew miesiączkowa się wydostaje. Niektóre myślą, tutaj akurat wyszło to z badań, które były do kampanii prowadzone, że były też dziewczynki, które myślały, że dostaną miesiączkę raz w swoim życiu, to będzie taki epizod i potem już się ona nie pojawi. Jak usłyszałam o tych wynikach badań, to aż ciężko mnie było też uwierzyć w to, że rzeczywiście takie przekonania nadal istnieją. Natomiast istnieją, tak?
3: No ale wróćmy jeszcze do tej szkoły, bo czasami w niektórych szkołach są organizowane zajęcia, może nawet nie takie jak pani zajęcia zewnętrzne, tylko po prostu to się nazywa przygotowanie do życia w rodzinie. Tak. Kiedyś pamiętam, że tak było, wychowanie seksualne, edukacja seksualna, ale nawet z własnego doświadczenia pamiętam, że to zawsze było owiane taką taką powłoką wstydu i takiego tematu, o którym bardzo trudno rozmawiać, prawda? Nawet na tym etapie szkolnym, kiedy nauczyciel w jakimś tam stopniu powinien te informacje przekazać.
4: Myślę sobie, że bardzo wiele zależy tutaj od nauczyciela. Ja sama też kiedyś w jednym z warszawskich liceów prowadziłam przedmiot wychowanie do życia w rodzinie i to, o czym mówili uczniowie, którzy przyszli z innych szkół, to że właśnie gro tego, czy to będzie owiane tabu, zależy od nauczyciela. Na ile on ma w sobie gotowość i otwartość mówienia językiem, który nazywa rzeczy wprost, otwartości na język, którym się posługuje młodzież i pokazywania im, jak na przykład te wulgaryzmy, które znają, ten potoczny język, można przekształcić w taki, który może spokojnie w takiej przestrzeni publicznej istnieć i gdzie o tej seksualności możemy w taki szanujący się wzajemnie sposób rozmawiać. No i myślę sobie, że bardzo ważne jest to, że odpowiadać na pytania młodych ludzi, tak? Bo jeżeli idziemy jako nauczyciel WDŻ-u na zajęcia i dostajemy jedno, drugie, trzecie pytanie i zaczynamy się czerwienić, albo mówimy, że to nie na teraz, to ci powiem później, albo jesteś za mały, albo wiesz co, inny jest temat dzisiejszej lekcji, no to rzeczywiście młodzież stwierdzi, że to nie jest człowiek do rozmowy i więcej nie przyjdzie na nasze zajęcia.
3: To też jest formuła takich lekcji, prawda, a nie rozmowy i takiej dyskusji.
4: Tak, natomiast rzeczywiście no WDŻ ma to do siebie, że wchodzimy z pewnym planem zajęć, a jak zajęcia przebiegną? Często bywa to odmienne od tego, co sobie zaplanowaliśmy, bo na przykład poruszymy jakiś temat, który jest dla młodzieży ważny i wtedy warto pójść w to, ale to rzeczywiście buduje tą więź i relację, o której mówiłam też w kontekście mamy i córki, tak, że kwestie techniczne o miesiączce, one są bardzo ważne, potrzebne młodym ludziom, ale jeżeli córka widzi, że mama jest chętna do rozmowy, że gdzieś też mówi o swoich doświadczeniach, że ją w tym wspiera, że słyszy na przykład, że ona się boi albo często dziewczynki mówią o jakimś takim obrzydzeniu, o lęku przed tym, że nie wiedzą, kiedy to się po raz pierwszy wydarzy, że ktoś będzie się śmiał, bo na przykład będzie widać, że mają brudne spodnie. Żeby nie minimalizować i nie twierdzić, że takie kwestie nie są istotne. A, nie przejmuj się tym. No, dla tej dziewczynki na ten moment
3: są
4: to jest bardzo ważne. Dokładnie. Dokładnie, więc to o to chodzi, tak? Żeby też mamy usłyszały swoje córki, czego one się obawiają, co je ciekawi. Ostatnio miałam konsultację z mamami i ojcami, którzy właśnie przychodzili radzić się, jak o tej miesiączce rozmawiać. I to, co się pojawiło, to taki ogromny lęk rodziców, że jak oni zaczną rozmawiać o tym dojrzewaniu, o tych zmianach, które zachodzą, to że dzieci będą pytały i pytały i pytały i wchodziły w tą intymność i seksualność swoich rodziców, tak? I że oni tak naprawdę nie będą wiedzieli, gdzie powiedzieć stop, jak pewne rzeczy nazwać. Natomiast z własnego doświadczenia, mam 4-letnią córkę, ale też no, od wielu lat spotykam się z rodzicami i młodymi ludźmi, wiem, że tak naprawdę młodym ludziom wcale nie chodzi o to, żeby zanurkować w naszą intymność i seksualność. Oni są ciekawi konkretnych rzeczy. Jeżeli dostaną konkretną odpowiedź, to albo zadadzą jeszcze dwa pytania dotyczące tego tematu, albo po prostu podziękują i zaczną się zajmować innymi rzeczami.
3: No i tu wszystko krąży wokół wiedzy. Pewnej wiedzy, prawda, której brakuje, tak jak już doszliśmy do wniosku, młodzieży, tej dorastającej, ale tak samo rodzicom brakuje tej wiedzy, prawda? A to wszystko może prowadzić, tak jak pani mówiła, do lęku, do strachu, do jakichś obaw, no i do nieporozumienia kompletnego.
4: Tak, ale tak naprawdę ta wiedza nie jest aż tak wielkim problemem, bo jeżeli nie mam wiedzy, też mi się to zdarza czasem na lekcji, że dostanę jakieś pytanie od młodego człowieka, i po prostu nie wiem, więc wtedy mówię, słuchaj, no nie wiem, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale dziękuję ci za nie, bo dzięki temu ja też będę mogła poszukać, sprawdzić, umówmy się, że na przykład za tydzień albo następnym razem, jak się zobaczymy, ci odpowiem. I myślę sobie, że to samo dotyczy rodziców. Moje 4-letnie dziecko też czasem zadaje mi pytania, na które nie znam odpowiedzi i wtedy się umawiamy, że ja sobie poczytam, poszukam i wtedy jej odpowiem. I dla niej to jest okej, więc to też do czego w tej kampanii zachęcamy mamy, że nawet jeżeli nie wiesz, to daj dziecku prawdziwą odpowiedź. Dziecko, nie wiem, przeczytam, a potem możemy jeszcze raz usiąść i do tego wrócić. I to jest jedno. Ale drugie to też takie zachęcenie, że wiedza to jedna kwestia, ale druga to takie, żeby mamy zanim podejmą temat, szczególnie jeśli czują, że on dla nich jest trudny, żeby tak sobie pomyślały w ogóle, jakie one chcą przekazać wartości swojej córce dotyczące właśnie dojrzewania, miesiączki, żeby trochę wróciły pamięcią do swoich doświadczeń. Jeśli one są trudne, to żeby sprawdziły, czy na pewno ten lęk chcą przekazać swojemu dziecku, czy to na pewno jest to, co ma tą młodą, rozwijającą się kobietę wspierać, tak? Bo jeżeli to dotyczy moich trudności, to może warto, żebym ja się nimi zajęła, a zobaczyła, odklejając je od tego, co pyta córka, co jej jest na ten moment potrzebne i co ją może w tym wesprzeć, tak? Więc na to też w kampanii kładziemy na to
3: No tu potrzeba bardzo dużej świadomości, prawda? I otwartości na to, żeby pogodzić się ze swoimi lękami.
4: Albo przynajmniej je zobaczyć,
3: albo przynajmniej je zobaczyć i pokazać drugą stronę córce.
4: Tak.
3: Dobrze, to wracamy już stricte do kampanii. Porozmawiajmy, mamo. Wokół kampanii dzieje się bardzo dużo, bo powstał portal internetowy, na którym znajduje się mnóstwo informacji. Są akcje na YouTubie, filmy na YouTubie, są media społecznościowe. To powiedzmy teraz o tym, co tam znajdziemy, co to za wiedza.
4: Jest jeszcze cudowny mural, którzy mieszkają w Warszawie, tak, mogą zobaczyć niedaleko hali Koszyki, który będzie do początku czerwca, chyba do 6 czerwca.
3: No to jeszcze można odwiedzić Warszawę.
4: Można jeszcze odwiedzić. Tak, natomiast jeżeli chodzi o stronę, o Facebooka, o YouTube, to jest właśnie to, o czym tak naprawdę rozmawialiśmy przed chwilą, czyli jeżeli, mamo, brakuje ci wiedzy, to tam ją znajdziesz. Tam znajdziesz naprawdę rzetelne informacje dotyczące cyklu, miesiączki, owulacji, ale artykuły, które są napisane takim prostym i przystępnym językiem, również dla osób, które zapomniały różne rzeczy ze szkoły, bo to było dawno, które nie do końca wiedzą, jak to ubrać w proste słowa, więc to może być ogromna podpowiedź. Znajdziecie tam Państwo również takie materiały, które mówią w ogóle o dojrzewaniu, o tych zmianach, o tym, dlaczego to nasze dziecko, mając te naście lat, zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego nas to złości, dlaczego czasem czujemy się bezsilni i co można z tym zrobić, tak? Czyli też takie wsparcie trochę w tym takim zakresie psychologicznym, emocjonalnym. Ale są tam też takie materiały, które mówią o tym, dlaczego ta więź, ta relacja z mamą, z tatą również w tym okresie dojrzewania jest tak bardzo ważna i dlaczego nie wystarczy internet, dlaczego nie wystarczą koleżanki. Dlatego, że ta kobiecość, intymność, takie zaufanie do swojego ciała buduje się oczywiście w tym, co usłyszę, ale przede wszystkim buduje się w tym, co zaobserwuję na co dzień. Więc jeśli widzę moją mamę, która lubi swoje ciało, która nie mówi o nim złych rzeczy patrząc w lustro, która wtedy, kiedy ma miesiączkę, nie kryje się z nią, kiedy obserwuje na przykład tatę, który robiąc zakupy przynosi mamie tampony czy podpaski, tak? Albo wtedy, kiedy ona źle się czuje, potrafi to uszanować i powiedzieć, słuchaj, mama teraz potrzebuje odpocząć, a my choć zajmiemy się czymś innym, to tak naprawdę to jest to, co w dziewczynce buduje takie poczucie, że moje dojrzewanie, moja miesiączka, moja kobiecość jest okej, tak? I że to, co cielesne, jest w porządku i że stanowi bardzo ważny element mnie samej.
3: Baza informacji w sieci, oczywiście możemy tam zajrzeć. To teraz chyba najtrudniejsze pytanie, tak mi się wydaje, chociaż z punktu widzenia pani być może bardzo proste. Jak rozmawiać, jak rozpocząć taką rozmowę? Z perspektywy mamy oczywiście.
4: To ja z perspektywy mamy, 4-letniej dziewczynki, mogę powiedzieć, że warto rozmawiać od samego początku. Od samego początku, to znaczy w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, to dostrzegam jego ciało, nazywam jego ciało, również nie pomijam jego narządów płciowych, tak żeby wiedziało, że je ma i że one nie są tematem tabu. I to buduje tak naprawdę już na początku tą więź, że dziecko wie, że może się o różne rzeczy zapytać. Że wtedy, kiedy na przykład wchodzi do toalety, kiedy mama zmienia podpaskę i się pyta, ale co to? To ta mama, nawet jeśli to trudne, bierze oddech i mówi na przykład, że to jest podpaska, bo mam miesiączkę, tak? Czyli takie krwawienie. I to jest ten moment, kiedy często mamy się boją, że dzieci zaczną dalej pytać, a im zazwyczaj to naprawdę wystarcza. I mówią, aha. I to jest też ten moment taki przełomowy, kiedy albo wzbudzimy w dziecku lęk, swoim lękiem, albo jakimś swoim obrzydzeniem, albo damy mu informację, że to normalne i że to po prostu tak jak jest. Inne rzeczy, tak fizjologiczne się odbywa. Moja 4-latka już wie, co to jest miesiączka od co najmniej roku, ze względu właśnie na to, że uczestniczy w tej przestrzeni, tak, w której żyjemy. Nie jest to dla niej żadne wielkie halo. No po prostu mama ma miesiączkę, a ona jak będzie w okresie dojrzewania, też ją będzie miała. Jak się mnie zapytała, po co ta miesiączka, więc jej powiedziałam, że to jest jeden z elementów takich ważnych, związanych z kobiecym życiem i zdrowiem, dzięki którym można mieć dzieci, dzięki którym też ona jest na świecie. W związku z tym ona, też mówiąc o miesiączce, kiedy też przygotowywałam się do tej akcji, widziała różne książki, mówiła o tym, mamo, jak ja będę duża, będę miała miesiączkę, to ja też będę mogła dzięki temu mieć dzieci. I na razie na tym etapie to się zakończyło, natomiast mam takie poczucie, że to już kształtuje w niej taką wizję bardzo pozytywnych pewnych schematów. Pewnie będą dalej różne, trudniejsze pytania się pojawiały, ale dzięki temu ja też mam czas na przygotowanie się do tego. Więc to, do czego zachęcam, to rozmawiajmy od początku. Jeśli są takie mamy, które słuchają naszej audycji i sobie myślą,
3: nie rozmawiałam,
4: no to co mogę zrobić? Ja zawsze zapraszam do tego, żeby sprawdzić, czy lepiej trzymać się, bronić i oszukiwać, że jakoś tak przypadkiem to wyszło, czy lepiej po prostu odwołać się do prawdy i powiedzieć, wiesz co, córka, słuchałam takiej audycji i sobie zdałam sprawę z tego, że my właściwie nigdy żeśmy nie rozmawiały, bo ja jakoś, nie wiem, nie czułam potrzeby albo się trochę tego obawiałam. Wiesz co, chciałabym, żeby to się zmieniło. I może to jest pierwsze, a drugie może być to, że pojawi się jakaś reklama, pojawi się jakiś film, jakaś kwestia i ta córka, wiedząc, że ta chęć w mamie zaistniała, zacznie zadawać pytania, tak? Chyba najgorsze, co możemy zrobić, to zaprosić córkę do stołu, powiedzieć, teraz będziemy rozmawiać dziecko o miesiączce. Wiem, że tego nie robiłam przez 12 lat, ale już jestem gotowa. No to ja też bym uciekła i się wcale nie dziwię, że dziewczynki nie chcą rozmawiać, ale naprawdę korzystajmy z takich rzeczy, które po prostu się pojawiają gdzieś w rozmowie. Mhm. Przychodzi córka i mówi, wiesz co, mama, Kasia chyba dostała miesiączkę. Super, korzystam z tego. To jest ten moment, w którym możemy porozmawiać. Kupujemy podpaski i na przykład zapraszamy córkę, żeby nam pomogła wybrać, tak? I to jest też moment do porozmawiania o tym, jakie są rodzaje, a dlaczego ta ma jedną kropelkę, a ta ma 4 narysowane, tak? Więc dla mnie to, co myślę też i mamą, kiedy prowadzę z nimi konsultacje, ułatwia tą rozmowę o miesiączce, to właśnie to takie korzystanie z tych codziennych sytuacji, które nam się po prostu zdarzają.
3: A kiedy dziecko cały czas ucieka od takiej rozmowy, nie chce rozmawiać, wzbrania się, mówi, mamo, nie rozmawiajmy o tym.
4: Okej. Tak też się może zdarzyć. Jeżeli dotychczas te rozmowy nie były prowadzone, no to też się nie dziwmy, bo nie kojarzy nas tak, z taką osobą, z którą może na ten temat porozmawiać. Może też uciekać dlatego, że nie chcemy usłyszeć, a raczej staramy się dawać dobre rady. I też rozumiem intencje, no bo rodzic oczywiście, że nie chce, żeby jego dziecko doświadczyło czegoś trudnego, przykrego. Warto, żeby uczyło się na jego doświadczeniach, ale wróćmy do swojego. Czy rzeczywiście tak chętnie korzystaliśmy z rad rodziców? Zwykle nie. Zwykle musieliśmy spróbować, żeby się przekonać, że może rzeczywiście miała rację. I tu jest podobnie. Jeżeli dajemy rady, dzieci będą się odsuwać. Jeśli będziemy ich słuchać i zadawać pytania, to wtedy chętnie rozmawiają. Jest też taki moment, w momencie, kiedy dzieciaki są w okresie dojrzewania, nie u wszystkich, ale u części dzieci, kiedy one naprawdę nie chcą rozmawiać, bo mają takie poczucie, że to jest ten moment oddzielenia od rodziców, że one sobie znajdą tą wiedzę w internecie, że są już zaradne, a jak czegoś będą potrzebowały, to się może kogoś innego zapytają, kto dla nich jest na przykład większym autorytetem niż rodzic, tak, kiedy mają naście lat. I to jest okej. Okay. Uszanujmy to. Powiedzmy, że to widzimy, natomiast, że też jesteśmy obok, że jak będzie chciał o coś zapytać, to jesteśmy w gotowości, tak? Natomiast nic na siłę, bo im większy stawiamy napór, tym większy opór z drugiej strony, w każdej kwestii.
3: Znana zasada. Tak. Oczywiście kampania skierowana jest do mam, tak jak nazwa wskazuje, porozmawiajmy mamo, ale też nie możemy chyba tutaj zapominać trochę o ojcach, ponieważ oni też są w tej przestrzeni, prawda? A czasami mamy nie ma. Dokładnie. I wtedy tato musi przejąć tę inicjatywę. Dokładnie. Czy tutaj tak. To wszystko możemy przełożyć tak samo na relacje tata-córka?
4: Zdecydowanie. I z takich moich rozmów i z dorosłymi już kobietami, i z dziewczynkami wynika, że rzeczywiście no, mama ma tutaj ogromną rolę do odegrania, ale tata też ma wielką. Jeśli tej mamy nie ma, no to w pewien sposób on ją zastępuje. Jeśli nie ma bliskich, takich dojrzałych kobiet, które mogłyby dziewczynkę wprowadzić w ten świat miesiączki, no to tutaj rola taty, zdecydowanie. Więc myślę, że te materiały dostępne na porozmawiajmymamo.pl będą pomocne, ale też z drugiej strony czasem nawet jeżeli tam mama jest, to ta wiedza taty na ten temat i to właśnie jak on podchodzi do cielesności, do miesiączki, do kobiecości dziewczynki jest niezwykle ważne. Czy na przykład mówi, a matka znowu ma dzisiaj te swoje fochy, tak? Jakby mówiąc, że miesiączka jest związana z tym, że ma na przykład gorsze samopoczucie, czy też właśnie w takim szacunku mówi, okej, mama ma dzisiaj miesiączkę, gorzej się czuje, ma gorszy nastrój, to zróbmy coś, żeby mogła sobie spokojnie odpocząć i żeby jej jakoś ułatwić ten czas. Nie każda kobieta rzeczywiście ma te objawy takie emocjonalne, okołomiesiączkowe, trudne, ale takie też się zdarzają. Natomiast myślę sobie jeszcze o ojcach, jak rozmawiam z kobietami, że naprawdę wielka ich rola tutaj, szczególnie jeżeli ta pierwsza miesiączka się pojawia, bo to z jakim wielkim uśmiechem na twarzy kobiety mówią o tym, kiedy wspominają swoją pierwszą miesiączkę i mówią, wow, ja od taty na przykład dostałam bukiet róż, tak? Albo mówią, no, tata zaprosił mnie i mamę na kolację, albo właśnie dostałam jakiś mały prezencik od mamy i taty, bransoletkę, nie wiem, z czerwonym serduszkiem, tak? I nawet jeżeli to są kobiety, które mają lat 40 czy 50 i wracają do tego pamięcią, to po prostu ten ich wyraz twarzy no, mówi wszystko, że ta rola taty w tym takim docenieniu, że tam dziewczynka przechodzi w okres kobiecości i że tata mówi temu tak i że nie zaprzecza, że ona jednak dojrzewa, jest bardzo, bardzo ważny i tak naprawdę buduje pewność siebie dziewczynki, buduje jej zaradność, buduje umiejętność jej stawiania granic. To wszystko bierzemy od taty, więc ta rola ich tutaj jest niezastąpiona.
3: No właśnie, bo to też o to chciałem zapytać. Jak podejść do tej pierwszej miesiączki? Czy właśnie w jakiś sposób ją, nie wiem, czy to dobre słowo, ale celebrować, czy żeby doprowadzić do tego, że to jest na porządku dziennym, jakie podejście tutaj należałoby przybrać?
4: Tak naprawdę nie jestem ekspertem od życia każdego, więc myślę sobie, że to, co chyba najważniejsze, to żeby to robić w zgodzie ze sobą. Jeżeli nie czuję tego, że chcę to, że moja córka dostała miesiączkę celebrować kolacją czy bukietem róż, to lepiej tego nie robić, bo dziecko wyczuje, że to nie jest w zgodzie z nami, tak? Natomiast wydaje mi się, że to, co jest pomocne, to to, żeby rzeczywiście dziewczynka zanim dostanie pierwszą miesiączkę, miała o niej wiedzę, żeby to nie było dla niej zaskoczeniem, że nagle krwawi, a jednak krwawienie kojarzy nam się z jakimiś ranami, z bólem, no z czymś, co może nas przestraszyć, tak? Więc to przygotowanie wcześniej jest naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. To, żeby mama czy też tata wytłumaczył, jak chociażby używać tej podpaski, tak? Samo to, że zostawię dziecku na stole i powiem, jak zaczniesz krwawić, to sobie załóż, no naprawdę nie wystarczy, tak? Oczywiście techniczne rzeczy w internecie możemy znaleźć, ale inne emocje wiążą się z tym, kiedy ja sobie o czymś czytam w internecie, a inne wtedy, kiedy na przykład mama towarzyszy mi, pokazuje, jak użyć tych środków higienicznych, tak? I też możemy sobie o tym porozmawiać. Wiele dziewczyn też pyta na przykład o ból, tego się obawia. Więc takie uspokojenie przez mamę, że i nie zakłamywanie, nie będzie cię bolało, tak? A potem pojawia się ten ból. Tylko powiedzenie, że może być różnie, ale jeśli boli, są też różne sposoby na to, żeby się sobie z nim poradzić. I to też na stronie zostało zawarte, tak? I takie sposoby medyczne i niekonwencjonalne, takie, z których każdy w domu może skorzystać. Więc jeżeli mama nie ma pomysłu, tam też może to znaleźć, tak? Więc dlatego mówię, że ta kampania jest do mam po to, żeby po prostu je wesprzeć i w tej takiej sferze wiedzowej i w tej sferze emocjonalnej, jeśli nie wiem, jakie kroki robić.
3: No tak, bo jakby cały ten proces dojrzewania, wchodzenia w dorosłość, to oczywiście nie jest tylko kwestia fizjologiczna, czyli miesiączkę, krwawienie, tylko to jest w bardzo dużej mierze kwestia psychiczna. Wtedy, prawda, zmienia się cała psychika dziecka, dziecko dojrzewa. Więc nie możemy, oczywiście wiedza jest istotna, ta techniczna, ale musimy też pamiętać o tym rozwoju psychicznym.
4: Zdecydowanie i to jest taki bardzo trudny dla rodziców moment, kiedy muszą sami przed sobą przyznać, że dziecko przestało już być tym dzieckiem. Małym dzieckiem, tak, o którym oni mogą decydować, mówić co wolno, czego nie wolno, gdzieś oczywiście poszerzając jego granice, ale to jest ten moment, w którym dziecko daje to bardzo wyraźnie i zaznacza, że...
3: Nie da się tego nie zauważyć.
4: Nie da się już tego nie zauważyć, tak. I myślę sobie, że szczególnie właśnie to pojawienie się pierwszej miesiączki też dla rodziców może być już takim namacalnym sygnałem, że to już nastąpiło, że w domu już mamy małą kobietę, która dojrzewa. To nam się wiąże jak najbardziej z rozwojem seksualności, płodności, więc u rodziców gdzieś też pojawiają się kolejne lęki, tak, związane z tym właśnie, jak ona sobie poradzi, jak będzie wchodziła w te pierwsze takie relacje miłosne. Gdzieś od razu pojawia się też myśl związana z ciążą ewentualną i z tym, jak porozmawiać w związku z tym z dzieckiem o antykoncepcji, o inicjacji seksualnej.
3: No, tematów jest już coraz więcej, prawda?
4: Tak,
3: z każdą chwilą.
4: Więc rzeczywiście dojrzewania, szczególnie miesiączka, otwiera nam rzeczywiście taki duży worek ważnej wiedzy, z którą bardzo wielu rodziców, ale też i nauczycieli, nawet ekspertów, nie do końca wie, jak sobie poradzić. Trochę to też co innego, ja też to doświadczyłam, iść do szkoły i prowadzić zajęcia z młodzieżą, a co innego, kiedy mamy takiego malucha w domu, który zadaje pytania, z którym mamy tą bliską więź emocjonalną, no i zaczynamy kombinować, dobierać słowa, więc wiem, że dla rodziców to może być trudne, tym bardziej właśnie zgodziłam się i z wielką radością przystąpiłam z ramienia Fundacji Edukacji Społecznej do tej kampanii, bo wydało mi się to naprawdę bardzo, bardzo ważnym tematem. Mhm.
3: Myślę, że też ważnym tematem przy tego rodzaju kampanii jest też ten aspekt rówieśniczy, bo to nie tylko to, co mamy w domu, prawda? Nie tylko to, co wyczytamy w internecie, ale przecież dziewczynki spotykają się z różnymi reakcjami, z różnymi sytuacjami w szkole, na podwórku, wśród koleżanek.
4: Tak, i rzeczywiście... Tu taką rzeczą, która dochodzi, są takie trudności, że na przykład koleżanki już mają miesiączkę, a ja jeszcze nie, więc czuję się taka trochę gorsza, nie wiem, kiedy to się wydarzy, z tego powodu mogą się pojawić kompleksy. Albo jest w drugą stronę, koleżanki jeszcze jej nie mają, a ja już ją mam, co może być przyjęte jako pozytyw, bądź jako negatyw. To również się wiąże z tym, że wtedy, kiedy idę do szkoły, są koledzy, koleżanki i na przykład mam miesiączkę, no tragedia wielka, o której dziewczyny mówią, na przykład kolega zauważy, że ma podpaskę w plecaku, albo że ona wypadnie, tak, i zaczynają się śmiać. Dlatego ja też jestem wielką zwolenniczką tego, żeby na przykład zajęcia edukacji seksualnej, a tym bardziej o dojrzewaniu i o miesiączce, były zajęciami, w których uczestniczą i dziewczynki, i chłopcy, dlatego że tak samo jak edukujemy w tym temacie dziewczynki, tak samo powinniśmy edukować chłopców.
3: Absolutnie.
4: Bo część z nich w przyszłości będzie miało partnerki, będzie miało żony, w związku z tym no fajnie by było, żeby w ogóle w tym temacie...
3: No i to będą ci świadomi ojcowie, prawda, którzy będą mogli wspierać. Edukacja to podstawa, prawda?
4: Nie tak, więc chłopcy zawsze są obecni na moich lekcjach w tym temacie i to, co mnie zawsze bardzo zaskakuje, że oni są naprawdę otwarci i ciekawi, że jeżeli mam łączone koedukacyjne grupy, no to dziewczynki z różnych względów trochę bardziej się wstydzą, natomiast to oni zadają pytania, często naprawdę tak dogłębne, tak dociekliwe, że aż dziewczyny widzę, że potem jak z nimi rozmawiam indywidualnie, dziwią się, że panowie myślą o takich rzeczach, ale jednocześnie też przyznają, że one chyba by nie miały odwagi się o to zapytać. W związku z tym ta obecność chłopaków jest bardzo wspierająca i takie też oswojenie tego tematu, nazwanie go wprost, potem powoduje, że ta podpaska, która wypadnie koleżance z plecaka, w ogóle nie robi wrażenia, tak? Bo już o tym rozmawialiśmy i wiadomo, o co chodzi.
3: Czyli to jest tak, że na przykład mamy chłopaków, które teraz nas słuchają, też powinny w jakiś sposób w domu porozmawiać na przykład ze swoimi synami?
4: No zdecydowanie. Znaczy, dla mnie to jest dokładnie ta sama sytuacja. Czyli jeżeli taki mały chłopczyk wchodzi do łazienki i pyta się, co mama robi, to właśnie to jest ten moment na tą edukację i tak powiedzenie, co się dzieje u dziewczyn i kobiet, co się dzieje u mężczyzn i chłopców. I ta edukacja tak naprawdę idzie tutaj równolegle. Wiadomo, że oni pewnie będą tym w pewnym momencie mniej zainteresowani, bo to ich bezpośrednio nie dotyczy, ale znowu, jeżeli to będzie temat, który nie jest w domu gdzieś zamiatany pod dywan, to jak najbardziej on powinien istnieć tak samo jak wtedy, kiedy mamy w domu dziewczynkę.
3: Dobrze, to załóżmy jeszcze, że mamy w domu dziewczynkę i ta dziewczynka być może chciałaby z nami porozmawiać o tym, co się dzieje w jej życiu, o tym, co się dzieje z jej ciałem, ale też nie do końca wie, jak nam to zasygnalizować. Na co rodzice, czy też mama powinna zwrócić szczególną uwagę w tym momencie? Może dziecko wysyła jakieś sygnały?
4: No zwykle, jeżeli dzieci chcą porozmawiać, to robią to w taki sposób, że na przykład opowiadają, co u koleżanki, albo co usłyszały, albo czasami też mamy mówią, że dziwią się, że córka do nich nie przyszła, ale wiedzą, że rozmawiała z sąsiadką i jej córką, tak? Więc no to też jest taki moment takiego zagajenia i podzielenia się właśnie, że słyszałyśmy, że ten temat zaistniał, tak? Albo też dzieci to robią wtedy, kiedy oglądamy jakiś serial, albo jakąś reklamę i zaczynają podpytywać, tylko ważne jest, żeby nastawić uszy.
3: Bo ty żeby nie mówić, poczekaj, bo oglądam serial.
4: Dokładnie, albo żeby nie mówić, o, te głupie reklamy i w ogóle one tyle trwają, tylko żeby wykorzystać ten moment, że dziecko o coś nas pyta, nastawić uszy i mieć taką gotowość do rozmowy, bo te różne pytania są właśnie pomiędzy czymś innym, tak? Jest jakiś serial, w którym coś się pojawia, jest jakaś kwestia właśnie dziewczęca, bądźmy na to otwarci, bo tak naprawdę dzieci zadając tu pytania chcą poszerzyć swoją wiedzę, ale bardzo często w tym tak naprawdę jest dużo o nich, tak? Więc taka uważność i otwartość, chęć rozmowy, to jeżeli to nam będzie towarzyszyło, to na pewno wyłapiemy te sygnały.
3: Czyli podsumowując, po pierwsze wiedza, po drugie rozmowa, albo równocześnie.
4: Zdecydowanie i taka też to, o czym rozmawialiśmy, takie sięgnięcie trochę do swoich doświadczeń, do swoich przeżyć, do swojej przeszłości, skontaktowanie się ze swoimi uczuciami w związku z tym, co było, ale w związku z tym również, co jest, jak ja tą miesiączkę traktuję, jak ja traktuję swoje ciało, myślę tutaj o mamach, tak, które zadają sobie te pytania i czy rzeczywiście to są takie wartości i schematy, które chcę przekazać swojemu dziecku, czy być może wolałabym, żeby jednak moje dziecko miało trochę inaczej i na tym bazując edukować.
3: To my już kończymy, ale oczywiście odsyłamy do wszelkich źródeł kampanii Porozmawiajmy Mamo. To oczywiście serwis internetowy, to YouTube, to media społecznościowe. Można odwiedzić w Warszawie i zobaczyć mural. Są też webinary dla mam.
4: Tak, więc będą we wrześniu, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też na stronę Fundacji Edukacji Społecznej fesedu.pl, bo tam również zamieszczamy różnego rodzaju informacje o kampanii i innych działaniach.
3: Ważne jest źródło, więc zaglądajmy na te źródła, tak, rzetelne, prawda? Bo informacji w sieci jest bardzo dużo. Dziękuję serdecznie. Agnieszka Górecka, ekspert kampanii Porozmawiajmy Mamo, wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagogzka, edukatorka seksualna była w naszym studiu. Dziękuję uprzejmie.
4: Dziękuję za rozmowę.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Kiedyś studia i idące za tym tytuły były wyznacznikiem. Dziś chyba tylko doktorat robi na kimś wrażenie, a taki zwykły licencjat czy magisterka no, przestają być postrzegane jako klucz do sukcesu. Czy warto studiować, a może lepiej mieć w ręku konkretny fach? O tym dzisiaj rozmawiam z Karoliną Krzeską z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Cześć Karolina.
5: Cześć, witam.
3: No właśnie, bo chyba widoczna jest zmiana w tym, co młodzi ludzie wybierają teraz.
5: Dokładnie. W naszej fundacji postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają wybory młodych ludzi. To, co jest bardzo ważne, na przestrzeni ostatnich 2 lat zmienił się bardzo obraz, jak młodzi ludzie postrzegają zawody. I to, co jest najważniejsze, okazało się, że wcale nie magister, a zawodówki.
3: No właśnie. Też mam takie spostrzeżenie. Wiesz, chyba gdybym drugi raz miał decydować o mojej przyszłości, to chyba wolałbym znaleźć w sobie jakiś taki konkretny zawód. Nie wiem, ślusarz. Podaję przykład. To mam wrażenie, byłoby trochę łatwiejsze niż 5 lat studiów, po których bardzo często nic nie wynika.
5: Dokładnie. Czyli ten obraz zmienił się w ciągu ostatnich 2 lat, chcę zaznaczyć. Bo 2 lata temu jeszcze zauważyliśmy, że młodzi ludzie typu właśnie zawód ślusarz odbierają negatywnie. Powiedzmy, nie zostanę ślusarzem, potrzebuję tytułu magistra, żeby lepiej zarabiać. Teraz to się zmieniło. Uważamy, że ta zmiana nastąpiła poprzez, po pierwsze, jedną z naszych kampanii, bo także w ramach Fundacji Sukces Pisany Szminką mamy projekt JEB Academy i prowadziliśmy kampanię, gdzie mówiliśmy o tym, że właśnie zawody rzemieślnicze nie są złym wyborem. To jest także pokłosie obecnej polityki, no bo także wiele się mówi o zawodach rzemieślniczych, że zawodówki nie są złym wyborem. A po trzecie, wszyscy widzimy, chcemy zamówić sobie nową kuchnię, przychodzi do nas stolarz i okazuje się, że to jest kilkanaście tysięcy złotych.
3: Tak,
5: i
3: tak,
5: ma tydzień na realizację i zastanawiamy się, jak dużo oni zarabiają. Mhm. I tacy specjaliści są właśnie cenieni, nie ma ich dużo na rynku i przez takie prozaiczne spotkanie z takimi osobami widzimy, że te zarobki są naprawdę dobre.
3: A czy z waszego badania wynika, które konkretnie takie zawody rzemieślnicze, czy powiedzmy jakiś fach w ręku, jest najlepiej postrzegane, albo najczęściej pozytywnie o tym myślą uczniowie?
5: Nie zrobiliśmy takiego badania konkretnie, ale wydaje mi się, że to jest dobry temat na kolejny raport.
3: O proszę, zainspirowałem. Świetnie.
5: Dokładnie.
3: To będzie
5: dokładnie
3: kolejny powód do spotkania w Meloradiu.
5: Dokładnie tak. Ale wydaje nam się, że te zawody, które opisujemy na naszej stronie JEP Academy, są to na pewno zawody, gdzie można zarobić po kilkanaście tysięcy. No ale wiadomo, w każdym zawodzie można zarobić, czy to jest ekonomista, może być i 5 tysięcy, a ekonomista, ekonomiście nierówny, kolejny zarabia 15. Mhm. Niemniej jednak myślę, że to jest taka sprawa, że to zależy od kwalifikacji, po prostu doświadczenia.
3: Kto lub co decyduje o wyborze ścieżki zawodowej u młodego człowieka?
5: Też jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni, ale już wiemy, jak młodzi ludzie podejmują decyzje zawodowe. Informacje na temat zawodów, pracy ludzie czerpią z internetu. Mhm. Według naszego raportu jest to ponad 80% młodych ludzi. Wyobraźmy sobie sytuację, że młodzi ludzie oglądają youtuberów i wszyscy chcą być youtuberami.
3: Tak, mój 7-letni bratanek ostatnio mi powiedział, że chce być youtuberem.
5: I właśnie, i moich trzech też. Więc to jest dosyć niepokojące. Oczywiście nadal funkcja, jakie pełnią rodzice, jest bardzo ważna, bo młodzi ludzie pytają się o zdanie. Mhm. Chcą wiedzieć, jaką mają opinię rodzice. Ponad połowa z nich liczy się ze zdaniem rodziców, tak? Więc to jest nadal bardzo ważne.
3: Ciekawe, czy zdarzają się jeszcze sytuacje spełniania ambicji rodziców? Prawda? Bo to jest też zawsze problematyczne, bo ten prowadzi do zmiany studiów, zmiany zawodu i tak dalej, bo to są nie nasze plany i marzenia.
5: W naszej nowej kampanii Wybieram, w której wystartowaliśmy w lipcu, mamy trzy postacie, tak zwane nasze hero stories, i nasi główni bohaterzy, są to trzy osoby, to są prawdziwe historie. I właśnie na przykładzie ich pokazujemy, że w każdym przypadku rodzic inaczej próbował ukierunkować tą ścieżkę zawodową młodego człowieka. Mamy tam dziewczynę, można powiedzieć koleżankę już, która miała zostać bodajże notariuszem, a de facto została bokserką, jest szczęśliwa.
3: Super. Takie zmiany najbardziej lubię.
5: Tak, tak, tak. Więc tak jakby nadal to funkcjonuje, ale młodzież jest pewna siebie i jednak oni decydują.
3: A jak myślisz, bo powiedziałaś o tym, że szukają jakby tej ścieżki zawodowej, tych propozycji, tych możliwości, szukają w internecie, ale to są poszukiwania na konkretnych stronach specjalistycznych, które pomagają w doborze zawodu. Czy to są inspiracje po prostu z seriali, z YouTube'a, czy z jakichś innych rzeczy?
5: Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, bo tu jest ogromny problem, który dostrzegliśmy już rok temu. Niestety, jak wpiszemy w typowej wyszukiwarce, czyli Google, słowo testy kompetencji, trafiamy na testy przypadkowe, gdzie głównie albo testy są po to, żeby generować przychody, albo żeby wyświetlić jakąś reklamę, albo zareklamować szkołę zawodową wyższą, gdzie wychodzą nam nie do końca prawidłowe odpowiedzi, bo nie wiem, typowo szkoła chce zachęcić, żeby przyjść do nich na studia. I naprawdę tego nie ma. I tu pojawia się problem, że nie ma tych profesjonalnych, obiektywnych narzędzi do sprawdzania swoich predyspozycji i kompetencji.
3: A młodzież i tak korzysta z internetu,
5: tak,
3: więc
5: tak,
3: skąd?
5: Korzystamy.
3: Więc to są źródła takie niekoniecznie.
5: Niekoniecznie, dlatego została stworzona nasza platforma JEP Academy, gdzie mamy profesjonalne narzędzia, takie jak testy kompetencji przygotowane przez sztab profesjonalistów. Również mamy kalkulator wynagrodzeń, który jest bardzo ciekawy. Odpowiadając na kilkanaście prostych pytań typu, czy chcemy mieć dwa samochody, czy jeden, czy 40 metrów, czy 50 metrów, a może dom dwupiętrowy, jak często chcemy wyjeżdżać na wakacje, czy pijemy raz dziennie kawę z kawiarni, czy dwa razy, dowiemy się, ile chcemy zarabiać.
3: Tak, no tak, no to są realne koszta, prawda?
5: Tak. No i wtedy się okazuje, bo zrobiłam taki test, że powinnam zarabiać 15 tysięcy złotych. I okazuje się, że
3: po jednak
5: nie stać
3: nie będę dopytywał, czy tak, tyle to, zarabiasz.
5: Tak. I powiem szczerze, że wtedy zaczynam się zastanawiać, jaki mam mieć zawód, jakie mam predyspozycje, w którym kierunku powinnam iść, żeby te swoje marzenia spełnić, tak? Bo nasze życie też zależy od tego, gdzie będziemy pracować i jak będziemy zarabiać. Oprócz tego na platformie są też opisy zawodów, więc jeśli zrobimy już sobie taki test, możemy sprawdzić, jak to wygląda. Jest wiele artykułów, gdzie możemy poczytać na temat prawdziwych problemów młodych ludzi. Niektórzy się zastanawiają, czy mam jednak być na swoim, a może jednak pójdę do jakiegoś pracodawcy, ale nie wie, jakie są koszta założenia działalności. Też u nas na portalu możemy znaleźć takie informacje.
3: No właśnie, bo tak mi się wydaje, że w jakim wieku taki młody człowiek podejmuje decyzję? To jest chyba 18 lat, prawda? 18, 19, może czasami trochę wcześniej. A skąd on ma mieć taką wiedzę, prawda? O życiu, o tym, co ile kosztuje i o tym, jakie są procedury przy zakładaniu firmy. To jest bardzo trudny moment. Kiedyś mam wrażenie, że w tym, przynajmniej w szkołach, czasami pojawiały się jakieś spotkania z doradcami zawodowymi i to jakoś trochę kierunkowało młodych ludzi. Ja teraz nie słyszę o takich spotkaniach, a podejrzewam, że nawet jeżeli są, to młodzi ludzie nie reagują na nie zbyt dobrze.
5: Doradztwo zawodowe nadal funkcjonuje. Niemniej jednak uważamy, że jest one dosyć nieaktualne i mało nowoczesne. Doradcy zawodowe obecnie w szkołach nie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku i niestety zdarza się, że te decyzje za pomocą takich właśnie spotkań z doradcą są nietrafione. Też bardzo często młodzi ludzie, jak zauważymy, po podjęciu nieświadomych decyzji, bo nie znają swoich kompetencji, zmieniają pracę po kilku latach albo zawód zupełnie i są sfrustrowani po prostu. Mhm. Więc jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, sprawdziliśmy też to w naszym raporcie i jest bardzo ciekawy wniosek, że 77% respondentów twierdzi, że zna swoje kompetencje, ale prawie 2/3 nigdy tego nie sprawdziło.
3: Czyli jest skorzystała. Taka wiedza intuicyjna.
5: To jest pokolenie, które jest bardzo pewne siebie. Młodzi ludzie są pewni siebie, swoich kompetencji, swoich mocnych, słabych stron, ale nigdy tego nie sprawdzili i nie wiedzą, czy tak naprawdę mają rację. I to jest dosyć błędne, bo później się okazuje, że mamy dramaty życiowe, bo ktoś został kontrolerem lotów, a powinien być ekonomistą, albo powinien być stolarzem, a został muzykiem, tak? Więc tak naprawdę pamiętajmy o tym, by korzystać z profesjonalnych narzędzi, tak?
3: Rozumiem, że właśnie przed tym mogą uchronić nas profesjonalne testy predyspozycji.
5: Tak, tak. I doradztwo zawodowe, które też rekomendujemy. No i po pierwsze głęboka refleksja nad tym, czy na pewno to jest w zgodzie z nami, co robimy w naszym życiu. A tutaj bym się z chęcią zapytała ciebie.
3: Ojej, to odwrócą się teraz role.
5: Tak, tak. Czy jaka jest twoja historia zawodowa i czy jesteś spełniony w tym, co robisz?
3: Nigdy nie myślałem o tym, że będę dziennikarzem. Tak naprawdę to dziennikarstwo i radio pojawiło się bardzo wcześnie w moim życiu, bo miałem wtedy 16 lat, natomiast ono pojawiło się z ulicy. Ja byłem gościem w audycji radiowej i ówczesna szefowa tej stacji, w której byłem gościem, usłyszała mnie na antenie i powiedziała: muszę mieć go u siebie. No i tak się zaczęło i tak pojawiło się radio. Wcześniej zawsze chciałem być aktorem, więc to był numer jeden, a po tym jak spróbowałem radia, zostało radio. No i to radio jest ze mną już od 10 lat i jakby no jest super, fajnie jest.
5: Czyli też studia skończyłeś w kierunku...
3: Tak, studia skończyłem, miałem 3 próby rozpoczęcia studiów. Kiedyś to było kulturoznawstwo, była realizacja dźwięku. Skończyłem dziennikarstwo na poziomie licencjatu, a teraz studiuję język polski.
5: Sebastian Misiuk.
3: Tak, to ja właśnie. Bardzo duże zwierzenie z mojej strony. Nie, ale dobrze. To jest też dowód na to, że z mojej perspektywy studia nie zawsze przygotowują do konkretnego zawodu. Możemy spędzić 5 lat na studiach i zupełnie nie wiedzieć, czym jest zawód, w którym mamy pracować, nie mieć takiej praktycznej wiedzy. Ja tę praktyczną wiedzę zdobywałem siedząc w redakcji po godzinach i ucząc się od o wiele starszych ode mnie kolegów. A studia są tak naprawdę tylko poszerzeniem horyzontów, stąd u mnie zmiana, nie kontynuacja studiów dziennikarskich, a jednak szukanie innych rzeczy, które mogą pomóc, bo język polski dziennikarzowi trochę się przydaje. Prawda?
5: No ale czy ty zrobiłeś te testy kompetencji?
3: Nie, nie zrobiłem
5: nie
3: nigdy.
5: Było, raczej doradca zawodowy był w radiu.
3: Tak, doradca zawodowy był w radiu, to była moja szefowa, która powiedziała, musisz pracować w radiu.
5: Ja miałam podobną historię. Mój były szef też dostrzegł potencjał we mnie mediowy i też powiedział, Karola, powinnaś pracować właśnie w mediach. Chociaż zawód zupełnie inny. Skończyłam technologię żywności i żywienia, jestem magistrem inżynierem, bądź inżynierką, tak jest bardziej teraz poprawnie, i 3 specjalizacje skończyłam równolegle. A rzeczywistość jest inna i powiem, że troszkę żałuję, bo jak byłam w podstawówce, chciałam być prezenterką telewizyjną.
3: No widzisz, i gdyby trzeba od początku było to robić, to teraz już byś po prostu miała to za sobą, prawda? No ale wniosek z tego jest jeden, że chyba na bardzo wczesnym etapie i tutaj już być może kierujemy te słowa do rodziców, powinniśmy to dziecko w cudzysłowie oczywiście przebadać, tak? W jakim kierunku ono powinno się rozwijać i w jakim kierunku może podrzucać mu jakieś informacje i pokazywać, słuchaj, zobacz, jesteś lepszy z matematyki, może faktycznie ekonomista, prawda? Może finanse, rachunkowość, bankowość, tego typu rzeczy.
5: Sama jestem matką, więc zgadzam się jak najbardziej. To, co jest najważniejsze, rozmawiajmy z młodymi ludźmi, podsuwajmy im profesjonalne narzędzia, rozmawiajmy o tym, co chcą robić, bo czasami też pasje i taki sam

0: zrobić. I tu przy okazji chciałabym wspomnieć o kampanii Wybieram i pozwól wybrać. Właśnie wystartowaliśmy z tą kampanią i kierujemy ją do młodych ludzi, a tak samo właśnie do rodziców, żeby te wybory zawodowe były świadome, sprawdzone i żebyśmy pozwalali wybrać młodym ludziom to, co naprawdę chcą robić, tak?
1: Ja jeszcze wrócę do platformy JEP Akademii. Ile osób skorzystało do tej pory? Macie takie dane?
0: Od połowy lipca do końca sierpnia testy przeprowadziło 35 tysięcy osób. To jest bardzo dużo i świadczy to o tym, jak duże jest zapotrzebowanie, że ci ludzie jednak szukają informacji, potrzebują takich rozwiązań i to bardzo pomaga w procesie właśnie wyboru najlepszej ścieżki rozwoju. Dlatego zachęcamy, tak, jak najbardziej, żebyście korzystali z tej naszej platformy, którą jest JEP Akademii.
1: No dobrze, wspomniałaś też o tym, że w tym kalkulatorze, który możemy znaleźć na platformie JEP Akademii, możemy sobie wyliczyć wedle naszych zapotrzebowań i ile powinniśmy zarabiać w przyszłości, tak, żeby wystarczyło nam pieniędzy. A powiedz, z tych badań, które przeprowadziliście teraz, jakie są oczekiwania młodych ludzi co do zarobków?
0: Sprawdziliśmy na dwie kwestie. Pierwsza kwestia, ile młodzi ludzie chcą zarabiać na początku kariery i później w wieku 35 lat, bo to jest mniej więcej okres, kiedy już nabieramy doświadczenia, mamy pewne już kompetencje, pewność siebie w tym, co robimy.
1: Czyli tak na dzień dobry ile?
0: Minimum 2000 zł netto, ale wyłonił się obraz młodego człowieka z naszego raportu właśnie. 2000 zł netto, chciałby mieć elastyczny czas pracy i mieć własną działalność. To jest to są obecnie oczekiwania młodych ludzi, ale pamiętajmy, że jeśli ktoś pracuje, ma własną działalność czy zakłada firmę, to te 2000 na rękę to jest dużo, dlatego że trzeba zapłacić ZUS, trzeba zapłacić za swój telefon, za
1: Czyli
0: samochód,
1: de facto
0: jeśli chcemy.
1: Przychody powinny być o wiele większe.
0: Około 4000, 5000, tak? Mm-hmm. Czyli to jest zupełnie inny obraz. Oczywiście u pracodawcy no to już jest troszeczkę inaczej, tak?
1: Zwłaszcza, że młodzi ludzie często zaczynają swoją pierwszą pracę od nie umowy o pracę, a umowy o dzieło, prawda? I wtedy też te pieniądze są trochę większe.
0: Więc 40% respondentów chce zarabiać kwotę 2000 zł, a 36% pomiędzy 2 a 3 tysiące zł. Są też tacy, którzy by chcieli zarabiać 3-4 tysiące zł i to jest jedynie 13%. Czyli te oczekiwania
1: to są może programiści.
0: Tutaj to jest około 5000, z tego co pamiętam, więc jest więcej. Początkujący programiści, czyli juniorzy tak zwani, to oni mają 5500, ale brutto, czyli netto to jest około 4,5.
1: No to zmieściliby się w tych 13%, które wyszły. No dobrze, ale to jest początek naszej kariery, powiedzmy pierwsze lata po studiach albo po szkole zawodowej. No a co dalej? Co w wieku 35 lat?
0: No i w wieku 35 lat chcemy zarabiać w większości, czyli prawie 70% młodych ludzi, 5000 zł na rękę. Biorąc pod uwagę, że będzie inflacja, rozwój, to też wydaje mi się, że to jest przeciętne wynagrodzenie, niewygórowane. No 1/4 chciałaby zarabiać między 5 a 7 tysięcy. A uważam, że to jest sporo. Aż 22% chce mieć ponad 10 tysięcy złotych. No to też jest spore grono, ale cieszę, że ludzie mają aspiracje i ambicje, tak? Że jednak mierzą wysoko, prawda?
1: Dobra interpretacja.
0: Bo gdyby chcieli wszyscy zarabiać te 2-3 tysiące, czy tam 4, czyli...
1: Ponura byłaby to wizja przyszłości
0: naszych młodych ludzi.
1: Tak, którzy będą nas leczyli na przykład. Dobrze, to jeszcze uściślimy ten temat, bo on gdzieś się co chwilę pojawia. U kogoś, czy na własną rękę? Bo to też jest bardzo niebezpieczny temat, bo wydaje nam się, że tak jak powiedziałaś o tych elastycznych godzinach pracy, tak? Jak będę miał swoją firmę, będę powiedzmy, nie wiem, kreatywną osobą, która będzie prowadziła jakieś kampanie w mediach społecznościowych, to będę sobie mógł to robić o 23:00, wtedy mam największą aktywność, a potem będę spał do 2:00-3:00 w ciągu dnia. I jak młodzi ludzie do tego podchodzą? Czy woleliby właśnie taką usystematyzowaną robotę od 8 do 16, czy jednak właśnie freelancerka tak zwana?
0: Freelancerka.
1: Zdecydowanie.
0: Tak.

0: Każdy chce decydować o swoim czasie, o swoim rozwoju, także i tym zawodowym, i większość, bo aż prawie 90%, chce mieć elastyczny czas pracy. Wydaje mi się, że wiele firm już wprowadza takie rozwiązania, bo my jako Fundacja Sukces Pisany Szminką mamy styczność z wieloma korporacjami, które wprowadzają dobre praktyki nie tylko w kwestii równości dla kobiet i płac, ale w ogóle różne dobre praktyki, tak? I ten elastyczny czas pracy już dla kobiet jest wprowadzany przykładowo, żeby mogły na przykład sprawować opiekę nad dzieckiem. Elastyczny czas pracy to też jest domena właśnie w branży IT, gdzie informatycy głównie pracują zdalnie, mogą decydować, czy pracują 9 godzin, czy 7, więc to już zaczyna się zmieniać, tak? Widzimy tą różnicę, no ale jeszcze trochę przed nami, ale my jako fundacja właśnie po to jesteśmy, żeby to zmieniać i mamy nadzieję, że tak będzie.
1: Ciekawe, co na to na przykład urzędy skarbowe albo urzędy gminy czy miasta, prawda? Tam elastyczne godziny pracy.
0: No niestety, tak, tutaj jest gorzej. Ale jeszcze warto powiedzieć, że nie tylko elastyczny czas pracy, ale praca zdalna. Młodzi ludzie nie chcą siedzieć w biurze, przy biurku, czy w jednym miejscu, ale chcą wziąć laptop pod pachę i pójść do kawiarni, a jutro na Mazurach pracować 8 godzin z widokiem nad jezioro, tak?
1: A co na to pracodawcy? Bo wy macie też kontakt z pracodawcami. Czy oni na to patrzą przychylnym okiem?
0: No już część osób wprowadza jeden dzień tak zwany home office. Nie jest to jakiś problem, tym bardziej, że jeżeli chcemy mieć dobrego pracownika, no to takie ukłony zaczynają się pojawiać w ich stronę. No ale myślę, że to już jest kwestia porozumienia przed rozmową o pracy, żeby taka osoba powiedziała jasno i klarownie, chcę mieć jeden dzień home office, tak, przykładowo.
1: Bo ja często słyszę zarzuty, że taka praca zdalna w momencie, kiedy na przykład w normalnych warunkach pracuje ze sobą zespół, który musi współpracować, trochę rozbija tę atmosferę w pracy i trochę prowadzi do jakby dezinformacji i do braku komunikacji pomiędzy tymi osobami. Jest to jakiś argument, ale z drugiej strony taki home office jest naprawdę dobrym rozwiązaniem na to, by się chyba nie spalić do końca, prawda, w tej firmie, w tej pracy.
0: Trudno się nie zgodzić, więc jak najbardziej tak, ale to nie są tylko jedyne ważne czynniki, bo tak samo dla młodych ludzi jest też ważna możliwość rozwoju. To prawie dla 40%. 1/4 patrzy na pensję. Tak samo atmosfera w pracy, tak? 1/5 to niedużo, ale jednak ludzie zwracają uwagę, czy jest miło, czy chce się przyjść do tej pracy, czy mam ochotę patrzeć na mojego szefa i czy zrobię ten kolejny projekt, żeby było coś fajnego, tak? Już coraz mniej młodzi ludzie patrzą na takie rzeczy jak benefity czy dodatki. Kiedyś to główne były punkty w ogłoszeniach o pracę, gdzie widzieliśmy karta sportowa, tak, telefon komórkowy, karta do kina. Teraz to nikogo nie interesuje. Raczej patrzymy na to, czy mogę właśnie mieć jeden dzień home office, czy jest miło w pracy, jak przychodzę. No, jakby te oczekiwania się zmieniają.
1: Ale to chyba ładna perspektywa, że już nie patrzymy na takie dobra materialne, tylko patrzymy na to, co nam bardziej odpowiada tak wewnętrznie, bo taki home office to podejrzewam właśnie odpoczynek dla przepracowanego umysłu, który musi iść znowu na 8 godzin do pracy i siedzieć przy biurku, a tak może, tak jak mówisz, spędzić ten czas na przykład na Mazurach w pięknych okolicznościach przyrody.
0: Dokładnie tak, zgadzam się jak najbardziej, ale to jeszcze, co jest ciekawe, nasi młodzi ludzie w naszej ankiecie odpowiedzieli, że w większości chcą pracować w Polsce.
1: O proszę.
0: Tak.
1: To jest bardzo dobra informacja.
0: To jest bardzo dobra informacja, bo jednak polska gospodarka potrzebuje naszych młodych, zdolnych ludzi, którzy będą tworzyć przyszłość, którzy są zdolni, bo umówmy się, nie ma lepszych informatyków niż Polki i Polacy, bo Polek jest coraz więcej, mimo że domena zdominowana przez mężczyzn. I tylko co dziesiąta osoba chciałaby wyjechać, tak? Ale to nie jest dużo. A kiedyś ta emigracja jednak do Londynu, do Danii, do Szwecji była znacznie większa, a teraz już jednak wszyscy wybierają nasz kraj, bo mają tą możliwość rozwoju właśnie.
1: No jeszcze ten problem się pojawia w naszym kraju. Jeszcze mamy za mało Polaków do pracy z tego, co obserwuję doniesienia ekonomiczne, ale jeżeli ci młodzi ludzie teraz tak odpowiedzieli w tym badaniu, to znaczy, że za kilka lat ten problem może po prostu zniknąć i zostaną tutaj w Polsce.
0: No mamy taką nadzieję, jak najbardziej, że zostaną i będą świadomie wybierać swoje zawody, przez co będą zadowoleni nie tylko życia zawodowego, ale prywatnego i będą się po prostu spełniać, tak? Bo nie ma ani dobrego, ani złego wyboru, jest tylko wybór świadomy, który powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, tak?
1: No właśnie, a przeciwwagą tego, taką niedobrą przeciwwagą jest to, co zaznaczacie w tym raporcie, że takie nieumiejętne albo brak świadomego doboru swojej przyszłości zawodowej prowadzi bardzo często do frustracji, do częstej zmiany pracy, ciągłego niezadowolenia. Tutaj mi nie odpowiada to, a tu mi nie odpowiadają pieniądze. Tutaj okazuje się, że mamy jakiś zgrzyt, że nie chcemy wykonywać danego zawodu, bo czujemy, że to nie jest zgodne z naszą osobowością. I to się bardzo często chyba pojawia.
0: No chcielibyśmy, żeby się nie pojawiało. Jak najbardziej się zgadzam. Dlatego chciałabym zachęcić do kampanii Wybieram. Opisujcie swoje historie. Rozmawiajmy o tym, jakie były wasze decyzje zawodowe. Rodzice, też opowiedzcie, jakie wydajecie wybory swoim dzieciom. I po prostu sprawdzajcie swoje kompetencje, tak? Bo to, że nam się wydaje, że dobrze pisze, dobrze śpiewa albo dobrze tańczy, to wcale może nie oznaczać, że powinniśmy właśnie taki zawód pełnić, tak? Więc jak najbardziej oznaczamy Wybieram, oznaczamy Pozwól Wybrać i już u nas na profilu fundacji możecie znaleźć pierwsze posty. Bardzo się cieszę, że właśnie przy takich akcjach społecznych, bo to jest akcja społeczna, bardzo dużo znanych i lubianych osób też się dołącza, bo chcą zrobić coś, co zmienia polską rzeczywistość, tak? Chcemy, żeby nasi młodzi ludzie zaczęli troszeczkę zatrzymali się i znaleźli chwilę na refleksję nad tym, tak? I zastanowili się. Ja pamiętam swój wybór zawodowy, który nastąpił na zasadzie, tata mi powiedział, iść na technologa, dobra. Po 5 latach, a to były bardzo ciężkie studia razem z łaciną, inżynierią, 5 latach tylko nauki, zero życia prywatnego, a jednak robię zupełnie co innego. I szczerze mówiąc żałuję, bo wolałabym mieć bardziej warsztat dziennikarski. Może studia właśnie polonistyka. Tak jak
1: no to zdecydowanie podniosłoby teraz twoje kompetencje i poszerzyło horyzonty, prawda? Panie. Bo działasz, zupełnie nie działasz chyba w branży, którą wybrałaś do studiowania. Ale też taki mój wniosek, że nie bójmy się, jeżeli poczujemy, że te studia nie są dla nas, to nie bójmy się z nich zrezygnować i poszukać na przykład innych, bo lepiej stracić rok na studiach niefajnych, nietrafionych, niż 5 lat i potem żałować, bo po 5 latach już chyba nie ma szans na to, żeby rozpocząć kolejne studia. Mało kto ma ochotę na to, żeby kontynuować.
0: Dokładnie. Jeżeli czujemy się, że robimy coś, co nie sprawia nam radości ani szczęścia, sprawdźmy swoje kompetencje.
1: No właśnie, tu chciałem cię poprosić jeszcze o takie dobitne podsumowanie. Słucha nas młody człowiek, który, no może teraz zaczyna klasę maturalną i on sobie myśli, no nie wiem, no i fryzjerem bym chciał być, i aktorem. Chciałbym też być, pracować w banku i jeszcze chciałbym tak naprawdę być muzykiem. Gdzie szukać pomocy?
0: Jeżeli jesteśmy przed ważnymi decyzjami, wybieramy, możemy też liceum wybierać, to nie muszą być studia, bo już na poziomie liceum.
1: Tak, bardzo często się kierunkujemy, prawda?
0: Tak, wybieramy, czy to matematyka, czy polonistyka, czy języki.
1: Albo zawodówka po prostu.
0: Albo zawodówka, tak, to korzystajmy z profesjonalnych narzędzi, gdzie możemy znaleźć testy kompetencji, jak JEP Academy. Znajdziemy też tam kalkulatory wynagrodzeń, a także opisy zawodów. I sprawdzajmy. Zastanówmy się, poczytajmy, jak dany zawód wygląda. Postarajmy się zrozumieć, czy wyobrażamy siebie w takim fachu, bo może się okazać jednak, że nie. czy na przykład jak mój tata jest prawnikiem, czy ja jednak będę w stanie czytać tyle ustawodawstwa, później jednak w sądzie walczyć o prawa mojego klienta. Może się jednak okazać, że to nie jest to, co chcę robić. Dlatego podejmujmy te decyzje świadomie, jeżeli korzystamy z internetu, a internet jest wszędzie, więc korzystamy. Sprawdźmy na naszej stronie JEP Academy wszystkie możliwości, a także zachęcam nie tylko młodzież, ale też, żeby rodzice sprawdzili, bo może się okazać, że jakiś ciekawy wniosek i chwila refleksji.
1: Tak, taką zmianę można przeprowadzić w każdym wieku, to nie musi być, prawda, moment wyboru. Ja sam boję się zrobić ten test.
0: Zapraszamy.
1: Boję się tego, że wyjdzie mi coś innego i będę musiał wtedy zmienić pracę, no co ja zrobię?
0: Róbmy to, co uważamy za słuszne, ale najpierw sprawdźmy, czy naprawdę mamy do tego predyspozycję.
1: No i tym pięknym przesłaniem skończymy tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Karolina Krzeska z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: W dzisiejszym odcinku Miasta Młodości dwa tematy. Na początku o studenckim forum Business Center Club, czyli o tym, jak studenci dążą do tego, żeby mieć swój własny biznes i gdzie można szukać pomocy. W drugiej części magazynu Miasto Młodości Karol Muniewski i jego gość. Trenerka Marta Henik, która opowie o tym, jak zacząć trening i co zrobić z przeszkadzającą nam oponką na brzuchu. Sebastian Misiuk. Zapraszam. Dominik Piliszek-Słowiński, wiceprezes studenckiego forum Business Center Club w studiu ze mną. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I właśnie o tej organizacji, o studenckim forum Business Center Club dzisiaj rozmawiać będziemy. Dominik, powiedz, co to takiego jest w ogóle?
3: Organizacja Studenckie Forum Business Center Club jest jedną z większych organizacji studenckich w Polsce. Działamy od 2001 roku. Obecnie mamy około 450 członków w całym kraju. Działamy głównie w miastach wojewódzkich. Mamy w tej chwili 14 oddziałów w Polsce. Zajmujemy się oczywiście pracą projektową, jak to w większości organizacji studenckich. Prowadzimy główne 4 projekty, które są dosyć rozpoznawalne w skali kraju. Mamy Festiwal BOS skierowany dla ludzi przedsiębiorczych w młodym wieku. Mamy przedsiębiorczą kobietę typowo skierowaną do kobiet zainteresowanych przedsiębiorczością i własnym rozwojem. I mamy też projekty bardziej edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, czyli mamy Biznes Juniora, gdzie tłumaczymy podstawy przedsiębiorczości młodym ludziom w szkołach podstawowych oraz mamy najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości, czyli konkurs dla licealistów.
1: Okej, o te projekty jeszcze ci dzisiaj podpytam, ale jeszcze uściślijmy. Kogo skupiacie? To są tylko studenci?
3: Nie tylko. Studenci stanowią u nas większość członków fundacji, ponieważ działamy jako fundacja. Jesteśmy tak zarejestrowani. Natomiast jeśli osoby po studiach, czy nawet przed studiami są zainteresowane działalnością u nas, jesteśmy jak najbardziej na to otwarci.
1: A jak zaczęła się twoja kariera?
3: Moja kariera zaczęła się w 2016 roku, kiedy zaaplikowałem. Przeszedłem cały proces rekrutacyjny. Ludziom w fundacji się spodobałem. Wzięli mnie. W pierwszym roku organizowałem 2 projekty. Byłem członkiem zespołu właśnie w najlepszych zajęciach z przedsiębiorczości i w przedsiębiorczej kobiecie. Natomiast w następnym roku stwierdziłem, że chciałbym coś więcej i zdecydowałem się kandydować wyżej.
1: Okej, i tak stałeś się wiceprezesem.
3: Tak.
1: Super. Powiedziałeś, jak wyglądała twoja rekrutacja właśnie. Kto może do was dołączyć?
3: Prowadzimy rekrutację na uczelniach. Naszym głównym celem jest rekrutowanie studentów. Na początku października wystawiamy się ze stoiskami na uczelniach. Również prowadzimy promocje na naszych kanałach online, żeby tych ludzi zachęcić do aplikowania do nas. Na ogół kończymy proces aplikacyjny na początku listopada i głównie właśnie rekrutujemy studentów.
1: Proces rekrutacyjny to brzmi trochę przerażająco.
3: Nie, to nie jest bardzo skomplikowane. Prosimy o wypełnienie formularza, żebyśmy byli w stanie się zorientować, jakie umiejętności mają dane osoby. Nie wymagamy jakichś kosmicznych umiejętności ani wiedzy. My jesteśmy właśnie po to, żeby ich tego nauczyć.
1: Mhm. A powiedz tak z twojej perspektywy albo z perspektywy ludzi, których obserwujesz, co takie członkostwo daje młodym ludziom?
3: Przede wszystkim doświadczenie. Jeśli jest się trochę dłużej w takiej organizacji studenckiej, można zacząć zarządzać ludźmi. Jest to coś, czego w normalnej pracy no, nie zdobywa się, nie ma się tego od razu. Na ogół trzeba swoje odpracować, na ogół 5, nawet trochę więcej lat, żeby wejść na jakieś stanowisko menedżerskie i móc tego spróbować. Natomiast tutaj młodzi ludzie mają szansę na pierwszym, no, raczej rzadziej na pierwszym, raczej na drugim, trzecim roku studiów spróbować swoich sił w zarządzaniu zespołem. To jest przede wszystkim główne doświadczenie i praca projektowa, praca zespołowa to jest, powiedziałbym, kolejne istotne doświadczenie, ponieważ tego też ludzie się za bardzo nie mogą nauczyć na studiach, a tu mają okazję fajnie się wykazać.
1: No właśnie, bo przeszliśmy bardzo płynnie do tych praktycznych części waszej działalności i do projektów. No to teraz po kolei. Chciałbym, żebyś opowiedział o waszych projektach i co konkretnie się dzieje podczas realizowania tych projektów. Mam na myśli na przykład Festiwal BOS.
3: No akurat Festiwal BOS jest naszym największym projektem. Organizujemy go we wszystkich naszych regionach. Jest to cykl prelekcji, warsztatów, czasami też paneli. W tym roku też i w poprzednich udało nam się trochę rozszerzyć formułę tego festiwalu. Mamy też wydarzenia dodatkowe, na przykład region Wrocław w trakcie roku robi spotkania z BOS-em, czyli takie jednodniowe spotkanie z jedną osobą, krótka prelekcja, czy nawet warsztat. Natomiast tak źródłowo ten projekt polega właśnie na prelekcjach, szkoleniach i panelach. Na ogół są to 3 dni, chociaż nasze regiony mają teraz tendencję, żeby to wydłużać. Zdarza się nawet, że to cały tydzień trwa od poniedziałku do piątku. Formuła jest dosyć otwarta, skupiamy się na przedsiębiorczości. Staramy się zaprosić ludzi doświadczonych, żeby mogli się tym doświadczeniem właśnie podzielić.
1: No właśnie, kto jest waszym gościem przy takich spotkaniach?
3: Staramy się, żeby to były osoby też rozpoznawalne. Na przykład w Warszawie w 2017 roku gościliśmy profesora Andrzeja Blikle, również Romana Kluskę wtedy gościliśmy. Staramy się też, żeby to byli nasi członkowie, którzy byli wcześniej i osiągnęli jakiś sukces, żeby się mogli podzielić ze studentami, żeby to byli też ludzie doświadczeni, ale niekoniecznie tacy dużo starsi od nas. Mhm. Ponieważ oni też lepiej czują obecny rynek, obecną sytuację gospodarczą i mają bardzo fajne już też doświadczenia, którymi się mogą podzielić.
1: No właśnie, tutaj wspomniałeś o absolwentach, chyba tak możemy powiedzieć o tych ludziach w waszej organizacji. Wielu ich jest i wielu ich osiągnęło duży sukces.
3: Trudno mi powiedzieć, jaka jest konkretna liczba tych osób. Mniej więcej co roku 200 osób wychodzi z organizacji. Mamy dosyć sporą rotację, jako że to jest organizacja studencka, także co roku osoby mają jakiś inny pomysł też na siebie i próbują się realizować też gdzie indziej. Określiłbym, że to jest właśnie około 200 osób. Sporo osób zakłada też swoje biznesy, niekoniecznie zaraz po wyjściu z organizacji, ale na przykład zaraz po zakończeniu studiów. Sporo osób też zaczyna jakąś pracę zawodową. Takie doświadczenia zdobyte w fundacji bardzo im się przydają na dalszych etapach. Jest to też zawsze bardzo dobrze postrzegane przez przyszłych pracodawców, że w trakcie studiów nie tylko się studiowało, ale też się robiło coś więcej. Jest to dosyć specyficzna grupa. Wszyscy w fundacji są dosyć podobni do siebie, mają podobne zainteresowania. Także jest też z tego powodu łatwiej osiągnąć sukces, bo w fundacji można znaleźć sobie ludzi do współpracy.
1: Mhm. I potem w przyszłości kontynuować tę znajomość, także biznesowo.
3: Tak, dokładnie.
1: Okej, no dobrze. Macie też taki projekt, który nazywa się Przedsiębiorcza Kobieta i mnie tutaj zastanawia, dlaczego akurat to kobiety zostały wyróżnione?
3: Ten projekt jest w skali naszej organizacji jednym z nowszych, ponieważ ma 8 lat, bo powstał w 2010 roku. był to po prostu odpowiedź na to, co zaobserwowaliśmy na rynku, że kobiety się coraz bardziej aktywizują, szukają czegoś więcej. Jeśli to jest praca zawodowa, to chcą się rozwijać w ramach tej pracy zawodowej, a nie tylko pracować. Ewentualnie chcą przejść na własną działalność, chcą być bardziej niezależne. I stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobra nisza, którą możemy wykorzystać.
1: Mhm. I co się dzieje podczas takich projektów?
3: Przedsiębiorcza kobieta jest naszym jedynym komercyjnym projektem, czyli takim, za który pobieramy bilety. Dlatego też staramy się, żeby był jak najlepszy jakościowo. Zapraszamy kobiety doświadczone w biznesie czy w pracy zawodowej. Mieliśmy okazję gościć panią Joannę Pruszyńską-Witkowską, która prowadzi własną agencję PR-ową. Prowadzi też szereg innych biznesów i przy okazji ma czwórkę dzieci. Także chociażby z tego względu mogła się podzielić doświadczeniami o tym, jak łączyć pracę zawodową z życiem osobistym. Staramy się też zapraszać osoby prowadzące różnego rodzaju biznesy. Gościliśmy też panią Ritę Amaral, która założyła Contigo. Także staramy się, żeby szereg tych doświadczeń był, żeby jak najszersze były te doświadczenia, które możemy przekazać uczestnikom.
1: Czyli to są takie spotkania, inspiracje, tak? Spotkania z takimi ludźmi, którzy mogą być wzorem dla innych.
3: Tak, tak. Którzy mogą się podzielić doświadczeniem, którego no, nie można w żaden sposób ani przeczytać w książce, ani w inny sposób nabyć. Jedynie można się... Ktoś może się tym podzielić i w ten sposób można spróbować nauczyć się na czyichś doświadczeniach.
1: Mhm. No dobrze, to mieliśmy kobiety, teraz najmłodsi. Jak zainteresować dzieci biznesem?
3: Trzeba myśleć jak dzieci przede wszystkim, żeby trafić do dzieci. Także staramy się maksymalnie dostosować to, co chcemy przekazać do tych młodszych osób. Staramy się, żeby zajęcia były jak najbardziej interaktywne, żeby dzieciaki nie czuły, że się uczą, tylko że się bawią. I staramy się przemycić taką wiedzę podstawową o finansach, o biznesie, o tym, jak działa bank, jak się poruszać, podstawowe rzeczy w świecie finansów, czyli rachunki bankowe, jak oszczędzać, jak działa pieniądz.
1: I myślisz, że tych kilka lat, które ma ten młody człowiek, do którego trafiacie, to jest ten odpowiedni moment, żeby zacząć taką edukację biznesową?
3: Bardziej bym powiedział edukację finansowo-biznesową, ponieważ to się nie powinno ograniczać tylko do edukacji biznesowej. Ja myślę, że tak. Jest to odpowiedni moment. Poza tym też ludzie młodzi bardziej chłoną wiedzę, a takiej wiedzy praktycznej o tym, jak działa system finansowy, o tym, jak się poruszać w tych finansach w ogóle, no nie ma w szkole, czyli to jest też nisza, którą staramy się wypełnić.
1: Dobrze. A powiedz, co to tak, czym są akademickie inkubatory przedsiębiorczości?
3: Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są bardzo mocno z nami związane. Przede wszystkim przez założycieli, głównie przez pana Darka Żuka, który był założycielem Studenckiego Forum Business Center Club, a później we trójkę założyli Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jest to taka organizacja, która pozwala założyć przede wszystkim swój własny biznes bez całych procedur urzędowych. Zmniejsza też koszty wejścia z biznesem na rynek, także ułatwia start młodym przedsiębiorcom, odpowiada na te potrzeby, które ludzie mają. Mają jakiś pomysł, nie mają kapitału, nie znają się też często na funkcjonowaniu czy możliwości pozyskania finansowania i akademickie inkubatory im w tym bardzo pomagają.
1: Czyli to jest, można powiedzieć, dla każdego, kto ma plan na biznes.
3: Tak.
1: Dla każdego młodego człowieka, który ma plan na biznes. Okej, no właśnie, to teraz przechodzimy do mojego kolejnego pytania, które nieco wiąże się z tym, co przed chwilą powiedziałeś. Interesuje mnie z twojej perspektywy, czy młodzi ludzie, którzy teraz właśnie chcą wejść do świata biznesu ze swoim pomysłem, mają łatwo, czy mają pod górkę?
3: Uważam, że mają łatwiej. Wcześniej bywały momenty w ostatnich 20, no prawie już 30 latach, że było łatwiej pozyskać finansowanie na własne projekty biznesowe. Teraz na ogół stosuje się więcej wskaźników, metod wycen, oceny też zdolności kredytowej i często finansowanie bywa trudniejsze w pozyskaniu. Nie jest to taka decyzja uznaniowa. Często kiedyś bywało tak, że no, po prostu było łatwiej uzyskać czy kredyt, czy jakieś inne finansowanie. Natomiast w tej chwili jest to zdecydowanie bardziej różnorodne. Jest też lepsza kultura z tego względu, że finansowane są nie wszystkie pomysły, ale te lepsze. Z punktu widzenia rynku jest to zachowanie lepsze. Nie ma takiego marnotrawienia na pomysły, które raczej by nie wypaliły. Jest bardzo szeroka gama możliwości finansowania, czy to właśnie można spróbować zacząć biznes w AIP, można spróbować pozyskać do współpracy jakiś fundusz inwestycyjny, lub też można spróbować własnymi siłami uzbierać kapitał początkowy i wystartować z własnym biznesem. Także jeśli chodzi o zaczynanie biznesu, uważam, że sytuacja jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o start z karierą na rynku pracy, też jest sytuacja lepsza niż była wcześniej. Mamy coraz bardziej rynek pracownika, bezrobocie jest bardzo niskie. Ofert pracy jest z tego względu też właśnie bardzo dużo. Dlatego z punktu widzenia młodego człowieka, niezależnie jaką drogę wybierze, czy pójdzie we własny biznes, czy też będzie szukał pracy na rynku, sytuacja jest bardzo dobra.
1: Ale mimo wszystko wydaje mi się, że na tych dwóch drogach, biznesowej i takiej zawodowej, niezwiązanej z własnym biznesem, muszą pojawić się jakieś problemy. Czy ty jakieś dostrzegasz przeciwności losu, na które może trafić młody człowiek?
3: To dużo zależy od osoby. Mhm. Tak naprawdę są pewne ograniczenia, czy to prawne, które utrudniają pewne działania. Ale jeśli osoba jest bardzo zdeterminowana, nastawiona na to, żeby coś zrobić, to oczywiście jej się to uda. Także powiedziałbym, że jeśli są jakieś bariery, to one zależą tylko i wyłącznie od nas.
1: No właśnie, a co musi mieć w sobie przyszły biznesmen, który teraz planuje swój biznes w wieku takim studenckim? Jakie cechy powinien w sobie pielęgnować i odnaleźć?
3: Przede wszystkim nie powinien się bać porażek, bo to się będzie bardzo często zdarzało. Powinien być na to przygotowany, że przegra raz, drugi, trzeci, czwarty i dopiero za którymś kolejnym razem może mu się udać. Dlatego oprócz przygotowania na te porażki powinien być dosyć pewny siebie i zaparty. Jeśli jest pewny swego, to powinien drążyć tak długo, aż mu się uda.
1: Okej. No dobrze, to powiedzmy, że znalazłem w sobie te cechy, a teraz chciałbym zostać biznesmenem, chciałbym mieć swój biznes i... ale nie mam jeszcze pomysłu. Więc... jak znaleźć ten pomysł? Gdzie go szukać? Gdzie szukać inspiracji?
3: Trudno mi tak naprawdę powiedzieć, gdzie można znaleźć inspirację na swój własny biznes. Na ogół ma się w sobie jakiś pomysł i się zaczyna go realizować. Natomiast myślę, że jeśli ma się umiejętności, a niekoniecznie ma się pomysł, to zawsze można spróbować być wspólnikiem i komuś pomóc w rozkręceniu biznesu. Jest szereg różnych organizacji, które wspierają różne biznesy w starcie, nie tylko właśnie akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Obracając się w tym środowisku, myślę, że można po prostu spotkać ludzi, z którymi można zacząć współpracę.
1: Mhm. A jeżeli już znajdę swój pomysł na biznes, to co wtedy mam zrobić? Jakie są pierwsze kroki? Olśniło mnie, chcę mieć super innowacyjny sklep internetowy i co dalej?
3: Ja bym zaczął od analizy rynku. Czy nie ma takiego pomysłu, czy już ktoś tego nie zaczął realizować. Sprawdziłbym też pod kątem budżetowym, ile ja potrzebuję, żeby zrealizować taki pomysł. I też od razu szukałbym ludzi, ponieważ samemu jest bardzo ciężko zbudować biznes. Jeśli ma się więcej niż jedną parę rąk do pracy, jest też łatwiej wystartować z działaniami. Najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby to zaplanować dobrze, bo planowanie to jest zdecydowana część sukcesu. Bez tego jest ciężej cokolwiek zrealizować. Także powiedziałbym, że to jest w tym najistotniejsze. I sprawdzenie możliwości finansowania.
1: Mhm. Mottem studenckiego forum Business Center Club jest: jutro należy do ludzi działających dzisiaj. Co to oznacza dla ciebie?
3: To ma dla mnie kilka różnych wymiarów. W takim studenckim wymiarze powiedziałbym, że należy zacząć działać wcześniej, a nie po skończeniu studiów. Im wcześniej, tym lepiej. Można, powiedzmy, niekoniecznie u nas w organizacji musi się spodobać. Jest bardzo dużo alternatyw, żeby znaleźć siebie. No jest to też takie motto, które mnie zachęca osobiście do pracy, żeby zacząć wcześniej, bo jeśli zacznę dzisiaj, to będę krok przed innymi, którzy no albo są niezdecydowani, albo czekają, a nie warto czekać, warto zacząć od razu.
1: Raz do roku Studenckie Forum Business Center Club organizuje specjalną galę. Powiedz, co to takiego?
3: Jest to wydarzenie podsumowujące rok kalendarzowy naszej pracy. Nagradzamy naszych najlepszych członków, też osoby, które z nami współpracowały i się bardzo wyróżniały, niekoniecznie od nas z organizacji. Nagradzamy osoby z zewnątrz, które uważamy, że na to zasłużyły w trakcie ostatniego roku. Jest to nagroda dla naszych członków. Wydarzenie staramy się, żeby było na jak najwyższym poziomie, żeby ludziom się podobało, żeby czuli, że to jest wartościowa nagroda dla nich za cały rok ich pracy.
1: Mm-hmm. No to dobrze, już teraz tak podsumowując zupełnie, powiedzmy naszym słuchaczom Meloradia, tym młodym, którzy chcieliby na przykład dołączyć w wasze szeregi, jak to zrobić, jak to uczynić i po co?
3: To może zacznę od tego, jak to uczynić. Niektóre regiony prowadzą teraz rekrutację, wiosenną rekrutację. Można się do nas zgłosić poprzez naszą stronę. Trzeba wybrać odpowiedni region, wypełnić formularz i wysłać swoje CV i my po pewnym czasie się odzywamy i zapraszamy na rozmowy. Natomiast jeśli któryś region nie prowadzi rekrutacji, to też jak najbardziej można wysłać swoje CV i może nie odezwiemy się od razu w terminie rekrutacji, natomiast po tygodniu, dwóch odezwiemy się i zaprosimy na rozmowę. A dlaczego warto dołączyć? Bo to jest świetna zabawa, świetne doświadczenie. Tego na studiach się nie nauczycie. Dlatego między innymi warto do nas zaaplikować.
1: No i to jest super puenta. Dominik Piliszek-Słowiński, wiceprezes Studenckiego Forum Business Center Club w studiu Meloradia. Dziękuję bardzo.
3: Również dziękuję.
1: I do zobaczenia w szeregach organizacji.
3: Do zobaczenia.
1: A my zmieniamy temat. W studiu już Karol Łuniewski i jego gość. Zapraszamy.
4: W studiu Marta Henik, trenerka, autorka bloga Codziennie Fit. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Marta, wiesz jak jest, jesteśmy zapracowani, często brakuje czasu nawet na półgodzinny trening. Jak ty odpowiadasz na takie argumenty? Nie mam czasu.
5: Jeśli nie ma się czasu, to należy pomyśleć o tym, co możemy zrobić z tym czasem, który mamy. Mhm. Czyli w takich momentach proponuję albo 15-minutowy trening, 10-minutowy trening. Chodzi o to, żeby wyrobić sobie taki nawyk ruchu, który sprawi, że będzie nam łatwiej te treningi regularnie prowadzić. I tak samo jest z jedzeniem. Jeśli nie mamy czasu przygotowywać sobie cały czas zdrowych posiłków, uprośćmy sobie te życie, próbujmy jakichś prostych przepisów, które zajmują mało czasu i pamiętajmy o tym, że nie wszystko musi być idealne na 100%. Chodzi o to, żeby się postarać.
4: Chcesz mi powiedzieć, że kwadrans wystarczy, żeby pracować nad kondycją?
5: Jak najbardziej, jeśli ten trening jest dopasowany. Oczywiście nie mogę powiedzieć tutaj, że po kwadransie raz w tygodniu będziesz miał super kondycję jak maratończyk, natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś zaczyna albo chce utrzymać to, co już ma, to jak najbardziej taki kwadrans wystarczy, zwłaszcza w takim okresie gorącym, kiedy mamy tej pracy więcej.
4: A później się może okazać, że z kwadransa robi nam się pół godziny.
5: Dokładnie.
4: W skrócie mam wrażenie, że sprawdza się zasada mierz siły na zamiary.
5: Tak. I też to, żeby wykorzystać to, co mamy, tak? Jeśli nie mamy tego czasu na godzinny czy dwugodzinny trening, czy trening codziennie, to nie zmuszajmy się do tego, bo będziemy tylko sfrustrowani, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
4: Czy w takim razie 15-minutowym treningiem może być szybszy spacer?
5: Jeśli chcemy być zdrowym, to jak najbardziej. Jeśli mamy jakieś bardziej sportowe cele, na przykład właśnie przebiegnięcie półmaratonu czy coś w tym rodzaju, no to tutaj może ten spacer nie wystarczy. A jeśli chcemy po prostu zachować zdrowie, formę, to jak najbardziej.
4: Czyli trzeba się raczej zmęczyć, jeśli chcemy sportowo coś uzyskać.
5: Jak najbardziej. Zmęczenie jest tutaj wymagane.
4: Oponka i boczki to zmora wielu pań i panów. Co zrobić, jeśli mamy dość swojego brzucha?
5: Najpierw należy spojrzeć na to, co jemy, ponieważ rzeczywiście jest to prawda, że 70% naszego sukcesu to jest rzeczywiście dieta. Nie chodzi tutaj o to, żeby przerzucić się na sałatę, ale żeby po prostu sprawić, żeby ta dieta była trochę zdrowsza. Mniej przetworzonych produktów, więcej warzyw, więcej wody, lepsze posiłki, tutaj patrzeć bardzo na ich jakość i dzięki temu rzeczywiście możemy widzieć pierwsze efekty. Dodać do tego jeszcze aktywność fizyczną i efekt powinien być gwarantowany, ten brzuszek powinien zniknąć.
4: Czyli najpierw robimy rewolucję w lodówce, później bierzemy się za trening. No właśnie, a niektóre plany treningowe zakładają, że na przykład codziennie robimy 100 brzuszków. Czy to ma jakiś sens?
5: Jeśli mamy tutaj dużo tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, to niestety nie ma to żadnego sensu, bo rzeczywiście wzmocnimy te mięśnie brzucha, one będą silniejsze. Natomiast jeśli ta tkanka jest tam na tym brzuchu, no to ona będzie te mięśnie zasłaniać. Czyli tutaj nic takiego nie osiągniemy. Musimy ją spalić, się jej pozbyć, żeby ten kaloryfer odsłonić.
4: Mówimy o treningach. W takim razie, jaki plan zaproponowałabyś naszym słuchaczom, którzy mają oponkę i już jej więcej nie chcą?
5: Trudno tutaj zarzucić jakąś uniwersalną radę czy uniwersalny plan, bo to zależy tak naprawdę od tego, czy słuchacz już ćwiczył do tej pory, czy jeszcze nie. Jeśli jeszcze nie, to taki ruch 3 razy w tygodniu, na przykład na zajęciach fitness, w jakimkolwiek klubie fitness, będzie odpowiedni i będzie świetnym początkiem do tego, żeby tą oponkę zrzucić.
4: Jak rozumiem, to nie muszą być ćwiczenia skoncentrowane na brzuchu.
5: Jak najbardziej nie. Im bardziej ćwiczenia są ogólne, trening jest ogólnorozwojowy, tym nawet lepiej.
4: Czyli rozumiem, że popularny jogging będzie wbrew pozorom naprawdę dobrym pomysłem, żeby zrzucić tłuszcz z brzucha.
5: Jak najbardziej. Jeśli połączymy to z dietą, to myślę, że będą efekty.
4: Rozumiem w takim razie, z tego co mówisz, niekoniecznie musimy zaczynać od godzinnego treningu w siłowni, bo najzwyczajniej w świecie możemy nabawić się kontuzji, która nam będzie towarzyszyła przez lata.
5: Tak, możemy się też przy tym zniechęcić, bo dużo osób dopiero wtedy zaczyna i będzie to dla nich wyzwanie, taki godzinny trening, więc 10 minut, 15 minut, nawet zwykłego spaceru, czy wydłużenia sobie drogi z pracy do domu, jak najbardziej będzie świetnym początkiem i będzie czymś, co pozwoli nam tą wagę zrzucić.
4: Na pewno są słuchacze, którzy pomyśleli sobie, że godzinny spacer ok, ale on nie pomoże mi się pozbyć tłuszczu.
5: Jeśli chodzi o to, najważniejsza tak naprawdę i tak będzie dieta. Jeśli będziemy jeść zdrowo, do tego dołączymy ten spacer, to zapewniam, że te efekty się pojawią i ta waga spadnie. Wcale nie potrzebujemy tutaj ani restrykcyjnych diet, ani katorżniczych treningów do tego, żeby tą wagę zrzucić. To naprawdę nie jest takie trudne. Czasami małe zmiany przynoszą duże efekty.
4: I rozumiem, że na początek bardzo delikatny trening, a później w miarę upływu kilogramów możemy jego intensywność zwiększać.
5: Jak najbardziej.
4: Marta, chyba nigdy nie uzyskamy pożądanych efektów treningów, jeśli nie połączymy ich z dietą, to prawda?
5: To prawda.
4: Powiedz mi, skąd to się bierze? No bo w siłowni tracimy mnóstwo kalorii, pocimy się nieziemsko, nie możemy sobie pozwolić później na ucztę?
5: Jak najbardziej możemy sobie pozwolić na więcej, ale dużo osób wpada ze skrajności w skrajność, czyli pozwala sobie na bardzo, bardzo dużo jedzenia, co sprawia, że to, co spaliliśmy, tak naprawdę potem zjadamy czasami dwukrotnie. Często zdarza się tak, często to spotykam u moich czytelników, że osoby zaczynają ćwiczyć i zamiast chudnąć, zaczynają tyć. To wynika właśnie z tego, że idą pobiegać, wracają, są głodne, no i przecież biegły te 5 kilometrów, więc ta tabliczka czekolady nie zaszkodzi. Nie dajmy się zwariować. Oczywiście, że można sobie zjeść i pozwolić na coś więcej, jeśli robimy trening, natomiast nie może to przekraczać jakichś norm.
4: To ja zadam takie pytanie teraz. Co w takim razie jada Marta z bloga Codziennie Fit?
5: Ja jadam różnie. Oczywiście moja dieta jest w większości zdrowa, natomiast mam taką zasadę 80-20. Mhm. 80% czasu staram się jeść zdrowo, natomiast te 20% przeznaczone jest na przykład na wyjście ze znajomymi, czy na jakiś dobry kawałek ciasta mojej mamy, więc myślę, że w ten sposób zachowujemy też czystą głowę, zdrową głowę, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nie wpadamy wtedy w restrykcje.
4: Dokładnie i też myślę, że nie wpadamy wtedy w skrajność i ten zdrowy styl życia możemy utrzymać dłużej.
5: Dokładnie. Wtedy to jest zmiana tak naprawdę na całe życie, bo nie przeszkadza nam to, że jemy zdrowo, bo możemy sobie też pozwolić na coś niezdrowego i jednocześnie osiągamy efekty.
4: A jak w takim razie trenujesz? Na lekkim głodzie czy po posiłku?
5: Nie jest zalecany trening po posiłku, ponieważ może to spowodować jakieś problemy żołądkowe, dlatego zaleca się odczekać przynajmniej te 1,5 godziny i to jest taki czas, który ja najczęściej polecam moim klientom czy moim czytelnikom. 1,5 godziny, 2 godziny to jest taki odpowiedni czas między posiłkiem a treningiem.
4: No dobrze, ale dieta i treningi może zabraknąć czasu. Czy gotowanie obiadu na 2 dni sprawdza się, twoim zdaniem?
5: Jak najbardziej. To jest jedna właśnie z metod, które często polecam na blogu, ponieważ dzięki temu oszczędzamy czas, tak? A mamy to jedzenie gotowe, ono jest w lodówce, dzięki temu też nie kusi nas tak bardzo zamówienie pizzy czy zjedzenie czegoś na szybko, bo mamy to jedzenie gotowe.
4: Wybierając się na trening, zazwyczaj pamiętamy o rozgrzewce, ale później o rozciąganiu już zapominamy. Nie masz takiego wrażenia?
5: Jest rzeczywiście tak. Wydaje mi się też, że do rozciągania nie mamy tyle cierpliwości. To jest jednak najczęściej czynność, która wymaga właśnie takiego spokoju, cierpliwości, zostania w jakiejś pozycji. My śpieszymy się po treningu do domu, chcemy jak najszybciej wrócić i mieć to z głowy, więc rzeczywiście naprawdę bardzo często się o tym po prostu zapomina.
4: Po co w takim razie jest nam potrzebny stretching?
5: Rozciąganie potrzebne jest nam przede wszystkim po to, żeby utrzymać naturalny dla nas prawidłowy zakres ruchu. Dużo osób ma teraz siedzącą pracę, jesteśmy przykurczeni, nasze mięśnie są pospinane także przez stres, ale też przez to, że właśnie o tym rozciąganiu zapominamy, a ćwiczymy siłowo czy jakoś intensywnie. I to rozciąganie pomaga nam wrócić do tego prawidłowego zakresu ruchu, a co za tym idzie, też pomaga ustrzec się przed kontuzją, która może wynikać właśnie z zaburzonego zakresu ruchu. I też poprawia naszą mobilność.
4: Czyli rozumiem, że jeśli zapomnimy o rozciąganiu, no może nie raz, ale co najmniej kilka razy, możemy nabawić się jakiejś kontuzji.
5: Możemy, ponieważ jeśli mięśnie będą nadmiernie napięte, to rzeczywiście istnieje ryzyko, że prędzej czy później przypałęta się jakaś kontuzja.
4: To teraz pytanie za 100 punktów. Jak się rozciągać, żeby było to efektywne?
5: Wcale nie musimy rozciągać się kilka godzin dziennie, żeby osiągnąć efekty. Tak naprawdę 10 minut wystarczy po treningu, tylko po to, żeby właśnie zapobiec tym przykurczom, żeby zapobiec temu napięciu w mięśniach, które się gromadzi. Tutaj zalecałabym po treningu rozciąganie statyczne, czyli wytrzymanie w jakiejś pozycji przez te 30-45 sekund. To jest taka zalecana przez trenerów i fizjoterapeutów. Taki zalecany czas na to, żeby właśnie ten mięsień rzeczywiście się rozciągnął.
2: Z Martą Henik rozmawiał Karol Łuniewski i to wszystko w tym Mieście Młodości. Do usłyszenia niebawem. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM. Hasło muzyka klasyczna wielu młodym ludziom kojarzy się z nudą, z czymś starym i czymś tylko dla starszych ludzi, ale ty jesteś bardzo dobrym przykładem, który zaprzecza tej wypowiedzianej przeze mnie tezie. Ze mną w studiu jest Juliusz Goniarski, pianista, student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Cześć Julek.
6: Cześć, cześć, witam wszystkich.
2: Powiedz, co ty robisz w życiu z tą muzyką klasyczną?
6: Muzyka klasyczna to jest właściwie, jak tak się zastanowić na poważnie, to jest właściwie, no może nie całe moje życie, ale znaczna część tego mojego życia. I to, co powiedziałeś na początku, no to jest absolutna nieprawda, zdecydowanie. I całe właściwie moje życie jest tylko zaprzeczeniem.
2: I dlatego właśnie zaprosiłem cię do naszego studia i do naszej audycji, żebyśmy spróbowali ten stereotyp, bo mam wrażenie, że taki stereotyp gdzieś krąży wśród młodych ludzi.
6: Tak, na pewno.
2: Że jak się mówi naszym rówieśnikom, ej, posłuchaj Mozarta czy Bacha, to mówią, ale nuda, nie? Wolę posłuchać czegoś
6: tak,
2: współczesnego.
6: Tak, no jest na pewno taki stereotyp, że ta muzyka jest dobra, jest przeznaczona do konkretnych zadań, na przykład do uczenia się. Mhm. Ona pomaga w uczeniu się, pomaga się albo się wyciszyć na przykład przed snem, czy wprowadzić w jakiś taki spokojniejszy nastrój.
2: W sprzątaniu pomaga, ostatnio no, sprawdziłem.
6: Tak, coś takiego, jest coś takiego, jest taki mit. No i to jest nieprawda, absolutnie, bo są rzesze ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo, ale to jest właściwie nie tylko zawodowo, bo to jest życie tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się muzyką klasyczną i to nie są bynajmniej nudne, stare, pomarszczone osoby, tylko to są...
2: Ja potwierdzam, Julek nie jest stary i pomarszczony, spokojnie, to jest młody człowiek.
6: Nie mam jeszcze to dużo zmarszczek, tak. Nie, absolutnie jest taki mit i strasznie szkoda po prostu, że coś takiego jest, bo nawet się zastanawiałem, od czego można zacząć w ogóle całą rozmowę o muzyce klasycznej, która no, powinna trwać chyba kilkanaście godzin, jeżeli byśmy chcieli wyczerpać temat. Ale wydaje mi się, że najprościej można to porównać do muzykę klasyczną w ogóle do drugiej osoby, do relacji z drugą osobą przede wszystkim, że nie warto zniechęcać się przy pierwszym kontakcie z taką osobą, tylko warto jej dać drugą szansę albo spróbować podejść ją od innej strony. I tak samo z muzyką klasyczną. Nie warto, nie wiem, słuchać tylko jednego rodzaju muzyki klasycznej, właśnie na przykład, posłuchałem sobie Mozarta, no to już, aha, no to nuda, bo akurat trafiłem na przykład na słaby utwór, albo chociaż Mozart akurat ma bardzo mało słabych utworów, ale załóżmy, trafiłem na słaby utwór, to już nie dam drugiej szansy, to już nie spróbuję się czegoś o tym dowiedzieć, bo to już zaszufladkowałem. To jest dla starych ludzi, takich, którzy mają za dużo czasu, wtedy sobie gdzieś tam chodzą na koncerty. Może jak będę stary, nie będę już miał nic do roboty, to może wtedy
1: to do mnie trafi, prawda? Bardzo ładne jest to porównanie, które przed chwilą powiedziałeś, ale nadal uważam, że jest to trudna rzecz. Tak samo jak trudną rzeczą jest poznawanie ludzi i danie im drugiej szansy, tak samo w przypadku muzyki klasycznej to może być bardzo trudne rozwiązanie.
6: Jasne, i to wymaga przede wszystkim, tak jak właśnie w kontakcie z drugą osobą, zrozumienia języka tej osoby. To jest najtrudniejsze chyba, żeby się to coś nazywamy docieraniem się na przykład, tak? Że wiemy, co dana osoba chce powiedzieć konkretnymi słowami, co chce wyrazić. Czasami dochodzimy już do takiego stopnia komunikacji, że się rozumiemy praktycznie bez słów. I tak samo jest z muzyką, tak samo jest z książką na przykład. Znam masę swoich książek, które przeczytałem, które powiedzmy przez pierwsze 100 czy 200 stron były, umówmy się, średnie.
1: Albo nudne,
6: tak jak muzyka klasyczna, ale po opanowaniu języka i po zrozumieniu autora, że używa takich sformułowań, żeby wyrazić to, albo zwraca uwagę na takie i takie elementy gdzieś tam w świecie, które go otaczają, to po zrozumieniu tego i po zrozumieniu właściwie, to znowu to samo wychodzi, człowieka, który stoi za tą książką, okazuje się, że to są porywające rzeczy, przecież to są szalenie ciekawe rzeczy.
1: A czy w zrozumieniu tego jest konieczna wiedza specyficzna, którą na przykład poznajesz na Uniwersytecie Muzycznym?
6: Powiem tak, ona czasem potrafi przeszkadzać nawet.
1: Dlaczego?
6: Bo tak jak rozmawiałem między sobą, no ja z konieczności niejako większość znajomych mam muzyków, jak rozmawiałem między sobą, to my naprawdę coraz rzadziej możemy posłuchać muzyki klasycznej dla przyjemności. Bo my zaczynamy analizować, słuchamy jakichś nagrań czy występów na żywo, to analizujemy, aha, tu tak, a tu tak. I według mnie bardzo fajnym punktem wyjścia w ogóle, żeby zacząć słuchać muzyki klasycznej, to jest po prostu poszukanie przyjemności. Ta przyjemność, tak jak ludzie, no ludzie mają różne swoje przyjemności. Tak samo z muzyką klasyczną, jeżeli załóżmy nie spodobał mi się ten Mozart, no to spróbuję, nawet sobie przejrzę Wikipedię, zobaczę na przykład, kto jeszcze był fajnym kompozytorem. Podejrzewam, że każdy, nawet kto się nie interesuje muzyką klasyczną, ma kilka nazwisk gdzieś tam w tyłu głowy, właśnie Bach, Mozart, Chopin.
1: No właśnie tutaj chciałbym jeszcze się zatrzymać, bo my sobie cały czas mówimy muzyka klasyczna, rzucamy jakimiś nazwiskami, tak. Ale czy w jakiś sposób muzykę klasyczną da się sklasyfikować?
6: No na pewno można ją podzielić na epoki, tak jak właściwie każdą dziedzinę sztuki, tak? Możemy podzielić tak samo malarstwo, możemy podzielić literaturę, nie wiem, rzeźbę, architekturę, tak samo. Więc oczywiście możemy to podzielić na takie najbardziej klasyczne formy, powiedzmy sprzed baroku, jakieś średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm. Potem mamy późny romantyzm, który też jest trochę inny. I potem mamy XX wiek, w którym tak naprawdę doszło do takiej eksplozji w muzyce klasycznej, która podzieliła się na tyle nurtów, że nie wiem, czy mi wystarczy czasu, żeby o wszystkim powiedzieć.
1: To już może w szczegóły się nie wdawajmy, to tak. Zalecamy przeczytanie jakiejś mądrej książki, ale generalnie do którego roku możemy mówić o twórcach muzyki klasycznej?
6: No właściwie to jest cały czas, bo u nas na uniwersytecie i są ludzie cały czas komponujący i to jest cały czas muzyka klasyczna.
1: Właśnie pytam o to, bo pokutuje kolejny mit na temat muzyki klasycznej, że to jest coś, co kiedyś się wytworzyło, ktoś to wytworzył, no i teraz już się tego nie robi, teraz już się nie robi muzyki klasycznej, tak? No młodzi ludzie często spotykają się z takim sformułowaniem.
6: Nie no, absolutnie to jest też nieprawda, ale to może się brać z tego, że po prostu muzyka klasyczna jest teraz tak naprawdę bardzo niszową sprawą, bardzo, bardzo niszową sprawą i chyba nigdy w historii nie była aż tak niszowa. A to dlatego, że zostajemy po prostu wypierani przez całą inną muzykę, która teraz przyszła. I która przyszła tak naprawdę na przestrzeni właśnie tego XX wieku. Podejrzewam, że na początku XX wieku, czy nie wiem, w XIX wieku, ta muzyka klasyczna była w wielu więcej miejscach, dlatego że nie było nagrań, nie było płyt. Była na przykład bardzo fajna tradycja taka, że ludzie niemuzyczni grali amatorsko na jakichś instrumentach i spotykali się po to, żeby pograć sobie jakiś, w cudzysłowie, fajny kawałek. Teraz to się dzieje na imprezach i my ten fajny kawałek możemy sobie puścić gdzieś tam, nie wiem, z laptopa.
1: Odtworzyć, nie zagrać.
6: Tak. Możemy to odtworzyć. Nie potrzebujemy się spotkać, tylko potrzebujemy kliknąć ten przycisk, tak? I to jest ta różnica. I my jesteśmy wypierani przez muzykę która jest po prostu łatwiejsza w odbiorze, bo nie wymaga właśnie, nie wymaga tego przygotowania, nie wymaga dotarcia do tej drugiej osoby, do tego języka tej drugiej osoby. Jeżeli chcemy posłuchać jakiejś dobrej symfonii, powiedzmy, Czajkowskiego, to podejrzewam, że nie znając innych utworów Czajkowskiego, powiedzmy tego lżejszego kalibru, będzie nam bardzo trudno dosłuchać do końca, bo się właśnie się zanudzimy, bo nie będziemy znali całego sposobu narracji, zwrotów retorycznych, już nie chcę mówić jakimś takim bardzo naukowym bełkotem.
1: Kontekstu nie będziemy znali, w jakim tworzył Czajkowski, prawda?
6: Nie będziemy znali jego jakichś, nie wiem, lżejszych rzeczy, nie będziemy znali naprawdę mnóstwa fajnych rzeczy, które napisał, ale to nie rzecz nie dotyczy tylko Czajkowskiego, tylko właściwie wszystkich kompozytorów. W Polsce może najpopularniejszym jest Chopin, dlatego że jest bardzo promowany. Jeżeli chodzi o tą niszę, no to Chopin jest najmniej niszowym kompozytorem w Polsce z tych wszystkich niszowych. Rzeczywiście coś takiego pokutuje i według mnie bardzo szkoda. Ja słuchałem bardzo różnej muzyki w swoim życiu i powiem szczerze, że gdybym nie dał niektórym gatunkom muzycznym szansy, to bym bardzo dużo stracił w życiu. I tylko dlatego, żebym właśnie stwierdził, że to jest nie dla mnie, albo że ja słuchałem zawsze tego, to nie będę się wychylał, nie będę szukał jakichś nowych miejsc. A ta muzyka klasyczna jest naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na rynki inne muzyczne, tej muzyki popularnej, rozrywkowej, to muzyka klasyczna jest najszerszym polem muzyki w ogóle, który powstawał przecież przez setki tysiące lat. To nie jest, nie wiem, w przypadku muzyki rockowej ostatnie 50-60 lat, tylko to jest no, kilkaset
1: kawał czasu,
6: lat.
1: Nie? Więc mówisz o tym, że muzyka klasyczna jest niszowa, a ja teraz sobie pomyślałem, że w sumie to, co niszowe, staje się coraz bardziej interesujące dla młodych ludzi i być może muzyka klasyczna ma szansę się wybić jeszcze. Coraz częściej obserwuję też to, że muzyka klasyczna pojawia się w bardzo nietypowych przestrzeniach. Mam tutaj na myśli przestrzenie miejskie, czy też miejsca, w których młodzi ludzie zazwyczaj słyszą właśnie muzykę współczesną, czyli pop, nie wiem, daj Boże jazz, a w tych miejscach pojawia się teraz muzyka klasyczna. Ty też jesteś twórcą albo współtwórcą takiego projektu, słychać was na mieście i gracie też muzykę klasyczną.
6: Tak, w tym roku z kilkoma właśnie pianistami z Uniwersytetu Fryderyka Chopina założyliśmy koło pianistów, które na razie organizuje razem z Fundacją Juliana Kochrana, organizują koncerty w hali Koszyki.
1: Połączenie jest bardzo ciekawe, ponieważ tam spotykają się młodzi stosunkowo ludzie, prawda, którzy potencjalnie nie byliby zainteresowani tego typu muzyką. Słyszałem, że odbiór jest niesamowity, że ci ludzie usłyszeli te dźwięki i poczuli się bardzo magicznie, tak, że w takim miejscu może być muzyka klasyczna i ona nie przeszkadza, wręcz pomaga w zbudowaniu fajnej atmosfery.
6: Część tych ludzi była w takim pozytywnym szoku, że no wreszcie ktoś do mnie trafia, wreszcie ktoś odpowiada na jakieś moje potrzeby. Nie wszędzie w przestrzeni tej, w której my się obracamy, nie wszędzie musi być właśnie muzyka taka popowa, nie wszędzie musi być z drugiej strony dubstep, nie wszędzie musi być jazz, oczywiście, który też jest, powiedzmy, na pograniczu tej muzyki popularnej, klasycznej. Może to być muzyka klasyczna i no właśnie ona z drugiej strony też nie wprowadza takiej atmosfery, co mi się bardzo podoba w tych koncertach hali Koczyki, takie atmosfery trochę świątyni, trochę sakralnej, bardzo patetycznej, bardzo podniosłej, że musimy być we fraku, czy panie w sukniach wieczorowych, wchodzimy do filharmonii i prawda, połykamy kij od szczotki i okej, to teraz będziemy słuchali muzyki klasycznej. I teraz
1: bo to często
6: poważni.
1: Bardzo może odstraszać młodych ludzi, prawda?
6: Tak mi się wydaje, że jest taka atmosfera z takim namaszczeniem, z takim nabożeństwem. Słuchamy tej muzyki klasycznej w bardzo podniosłych, wyniosłych chwilach. Cała rodzina zbiera się raz do roku, mam nadzieję, albo częściej, na wyjście.
1: W niedzielę
6: pójdziemy
1: po obiedzie,
6: do opery,
1: prawda?
6: Pójdziemy do opery, tata założy najlepszy garnitur, mama założy sukienkę. Dzieci jakoś też ładnie ubierzemy i będziemy tacy eleganccy, podniośli, będziemy słuchali teraz muzyki klasycznej, bo tak trzeba słuchać muzyki klasycznej. Ja i nie tylko, ja jestem przykładem na zupełnie inne podejście do muzyki klasycznej, bo ja muzyki klasycznej słucham jadąc sobie metrem, czy jadąc sobie autobusem.
1: W słuchawkach, tak normalnie.
6: W słuchawkach, tak jak ludzie słuchają, nie wiem, jakiejś fajnej płyty, którą lubią. Ja sobie słucham też fajnej płyty, którą lubię, tylko że u mnie to będą, powiedzmy, późne kwartety Beethovena, a ludzie słuchają, nie wiem, innych rzeczy, tak? Mi to w niczym nie przeszkadza i też to według mnie w żaden sposób nie jest obraza tej muzyki klasycznej, że ja tego słucham tak. a ktoś tego słucha inaczej. Nic nie mam do ludzi, którzy chodzą do opery i do filharmonii, aby było ich jak najwięcej.
7: I celebrują tę chwilę w ten sposób, o którym wcześniej mówiliśmy, prawda? W odpowiednim stroju i z pełną powagą.
6: Tak, oczywiście, ale też no na Boga, nie dajmy się zwariować. Absolutnie jestem za tym, żebyśmy tej muzyki słuchali jak najwięcej i jak najróżniejszej. I żebyśmy słuchali muzyki klasycznej takiej, jak nam pasuje. I było kilka takich akcji, zdaje się, promowania czytelnictwa, prawda? Żebyśmy te książki czytali wszędzie. Pojawiły się jakieś książki, nie wiem, w kawiarniach, punkty wymiany książek, różne tego typu akcje. A z muzyką klasyczną jakoś to nie działa.
7: Idzie.
6: Jakoś to nie idzie właśnie. I ja jestem absolutnie za tym, żebyśmy różnych rzeczy próbowali, żeby po prostu ludzie zaczęli tego słuchać. I okej, komuś się to może nie spodobać. Jasne. Ktoś stwierdzi, że okej, to jest jednak dla mnie nudne. Ci dwaj w radiu nie mieli racji. Ja będę słuchał swojego dubstepu. Proszę bardzo, ale trzeba zawsze wiedzieć, co się lubi, a czego się nie lubi i dlaczego.
7: Ja myślę, że ważne jest to, żeby po prostu poznać coś i wtedy możemy stwierdzić, czy się to lubi, czy się tego nie lubi, bo jeżeli czegoś nie poznaliśmy, a mówimy, że nie lubimy, no to jest trochę nie fair, prawda?
6: No więc właśnie, to jest znowu zniechęcanie się po tych pierwszych stronach książki, które okaże się, że no jest arcydziełem.
7: Dokładnie. Prawda? Ja właśnie jeszcze tutaj zostanę przy tym poznawaniu muzyki klasycznej. Przygotowując się do tej rozmowy, wpisałem sobie hasło w wyszukiwarkę internetową muzyka klasyczna. I wyobraź sobie, że naprawdę na pierwszych stronach wyszukiwania pojawiły mi się artykuły na zasadzie 10 utworów, od których możesz zacząć słuchanie muzyki klasycznej. Od czego zacząć słuchanie muzyki klasycznej. Mnóstwo tego typu poradników, które pokazują jakby od czego zacząć, więc ja mając tutaj eksperta w studiu u siebie zapytam od czego zacząć, bo jak się okazuje jest to chyba wyzwanie, żeby wiedzieć od czego zacząć, żeby się tak do końca nie zniechęcić do tej muzyki klasycznej przy pierwszym spotkaniu.
6: Od czego bym zaczął? Na pewno bym zaczął od klasycznej muzyki klasycznej, która

0: popularna. To jest ta bardziej przyjemna, łatwiejsza,
1: często ta,
0: lżejsza,
1: którą znamy z popkultury też, no bo można powiedzieć, że muzyka klasyczna wdziera nam się w popkulturę. Słyszymy ją jako podkład muzyczny w reklamach, czy w filmach, czy gdziekolwiek. Potem okazuje się, że to są utwory Mozarta, Chopina, czy innego wielkiego kompozytora, prawda?
0: Jak najbardziej. No my podejrzewam, że bardzo wiele tej muzyki znamy i też dużo będziemy znali akurat nasze pokolenie z dzieciństwa, bo bardzo dobrą robotę zrobił Disney na przykład, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, który w bardzo wielu tych starszych bajkach gdzieś tam wplatywał muzykę klasyczną, albo bajki typu Smurfy, w której też było bardzo dużo muzyki klasycznej, tylko my do końca o tym teraz nie wiemy, bo to już było ileś lat temu, pozapominaliśmy.
1: To też jest dla mnie ciekawostka. Muszę wrócić do tych bajek, żeby faktycznie zwrócić uwagę. Kojarzę to, ale faktycznie to jest ciekawy trop.
0: Tak, no i to są, co ciekawe, to są rzeczy napisane nie na potrzeby Smurfów, nie tak jak się teraz robi film, że na potrzeby filmu pisze się muzykę, tylko muzyka napisana 100-200 lat temu, która jak widać no się tak sprawdza, że może być użyta jako ścieżka dźwiękowa, czy nie wiem, zarysowanie jakichś charakterystycznych momentów w tych serialach czy filmach, tak?
1: I mówiąc kolokwialnie, dzieci to łykały.
0: Oczywiście, że tak. I to się świetnie sprawdzało.
1: Często też słyszę połączenia muzyki właśnie klasycznej z muzyką współczesną. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tego typu projektów, ponieważ rzesza ludzi twierdzi, że to jest właśnie sposób na to, żeby pokazać ludziom, że jest też coś takiego jak muzyka klasyczna, ale przez to, że na przykład połączymy to z muzyką współczesną. No mnie się wydaje, że jeżeli mam posłuchać muzyki klasycznej, to chciałbym posłuchać muzyki klasycznej, a jeżeli słucham muzyki współczesnej, no to robię właśnie to. Jak ty do tego podchodzisz? Czy połączenie muzyki klasycznej z muzyką popularną jest dobrym połączeniem?
0: Wszystko zależy od tego, w jakiej formie się to zrobi na pewno. Wszystko zależy, kto i jak przede wszystkim to zrobi. To nie może być takie na siłę. To musi być bardzo dobrze fachowo zrobiona robota. Są na przykład bardzo dobre aranżacze jazzowe Chopina, które są świetnym przykładem na to, że to może być chwytliwe, może być lekkie, ale jednocześnie nie musi być, to nie musi tracić na wartości tej muzyki, która tam jest, i ta wartość jest ogromna. No to naprawdę musi być bardzo duże wyczucie i to jest naprawdę bardzo duża sztuka, żeby muzykę klasyczną przetłumaczyć na ten język lżejszy. Ja bym raczej, jeżeli bym kogoś zachęcał do słuchania muzyki klasycznej, to bym raczej wyszedł do tego, żeby słuchał sobie w takich warunkach, w jakich jest mu wygodnie słuchać muzyki, ale raczej też się skłaniam do tego, do twojego podejścia, że muzyka klasyczna to muzyka klasyczna, a muzyka współczesna to muzyka współczesna i niech tak będzie.
1: Myślę, że na miksowanie przyjdzie czas wtedy, kiedy poznamy, może nie dokładnie, ale zapoznamy się z muzyką klasyczną, wtedy możemy szukać eksperymentów, prawda? Ale na początek wydaje mi się, że...
0: Myślę, że tak. Myślę, że pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić tak globalnie wszyscy, to zrzucić taką zasłonę, taką oprawkę patetyczności w tej muzyce klasycznej, bo ona tam oczywiście jest, ale ona jest wszędzie. To niestety przed tym się nie uniknie. Jest jakiś taki dziwny trend klęczenia na kolanach, stawiania na świeczniku tej muzyki. Oczywiście czasem zdarzają się, nie wiem, rekwiem czy jakieś msze, które wymagają jakby z natury formy, tak? Wymagają trochę takiego sakralnego podejścia, takiego wywyższenia tej muzyki.
1: Wiesz, ja myślę, że to jest kwestia edukacji, bo jak ja pamiętam moją szkolną edukację muzyczną, i to była edukacja w normalnej szkole, nie w szkole muzycznej, to jakby przedstawiano nam zazwyczaj utwory, które powstawały w trudnych dla Polski czasach, ewentualnie powstawały z natchnienia tymi trudnymi czasami, tak? I jakby o tym się głośno mówi, a nikt w szkole na muzyce nie mówił nam o tym, że właśnie powstają numery żartobliwe, jeżeli tak możemy je nazwać, prawda? Więc chyba cały czas pokutuje w nas ta myśl, że te utwory powstawały tylko i wyłącznie jako pieśni czy utwory patriotyczne, takie z duchem patriotyzmu i takiego właśnie, jak mówisz, patosu w sobie, tak?
0: Na pewno jest coś takiego, ale no właśnie to jest jednocześnie i bardzo duża zaleta, ale może być paradoksalnie problem, jeżeli chodzi o konkretnie muzykę Chopina, bo wydaje mi się, że to krąży trochę wokół muzyki Chopina. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, żeby muzykę klasyczną nazywać jakimiś innymi treściami i żeby próbować się doszukiwać w tej muzyce treści, których tam po prostu nie ma. Jeżeli powstawały na przykład wariacje na temat Kurek Trzech, to one nie powstały dlatego, że nie wiem, ktoś miał jakieś tam trudne przeżycia, tylko po prostu takie

0: doznania, a jeżeli chodzi o twórczość w ogóle Chopina, oczywiście, że były inspirowane sytuacją Polski wtedy i nie tylko Chopina, mówię tylko też innych kompozytorów. Oczywiście też, że kompozytorzy z innych krajów jakoś inspirowali się sytuacją w kraju wtedy, ale to nie zmienia faktu, że to są cały czas właśnie to, co jest jakby clue tego wszystkiego, co mówię, to jest to, że tam są ludzie za tym wszystkim. Ja na przykład, gdybyśmy chcieli sami napisać muzykę, oczywiście, żebyśmy się inspirowali swoim życiem, przyjaciółmi, swoją rodziną, swoimi doświadczeniami, nieraz bardzo ciężkimi, tak? Tak, takie jest po prostu życie ludzkie, ale z drugiej strony są też momenty, kiedy po prostu sobie żartujemy, kiedy naprawdę to są tak wysublimowane żarty, że no właśnie, trzeba trochę poznać kontekst, trzeba poznać trochę historię, która za tym jest, ale to się okazuje, że to są wtedy po prostu fajni goście, z którymi można by pójść i po prostu spędzić gdzieś super wieczór, tak, na mieście. To są tacy ludzie. I bardzo często, tak jak między sobą muzykami rozmawiamy, to jeżeli pozna się już dostatecznie dobrze dany utwór, co też nam zajmuje dużo czasu nawet dla muzyka, to w pewnym momencie my się naprawdę czujemy, jakbyśmy mieli taką bardzo głęboką rozmowę z tym kompozytorem. Może to już jest nadinterpretacja tego, co my gramy, ale dochodzi się w pewnym momencie do czegoś takiego. Dochodzi się do treści, które on naprawdę bardzo głęboko chciał przekazać. No i znowu, to mogą być treści dramatyczne, tragiczne, ale to mogą być treści, no, takie kuglarskie. To mogą być treści bardzo żartobliwe. I nie traćmy tego z oczu po prostu. Nie skupiajmy się tylko na jednej, tylko na drugiej formie, tylko na jednym kształcie tej muzyki klasycznej, tylko szukajmy jak największego spektrum. A to spektrum jest naprawdę olbrzymie, bo powstawały różne utwory okoliczne, powstawały msze, powstawały oratoria, powstawały sonaty, powstawały pieśni, właściwie wszystko, co chcesz.
1: Jest w czym wybierać, tylko trzeba być otwartym na to wszystko. Ty mówisz, że doszedłeś już do takiego bardzo wysokiego poziomu rozumienia muzyki klasycznej. Ja cię cały czas podpytuję od tego, jak zacząć, a powiedz, jak ty zaczynałeś? Skąd ta muzyka klasyczna pojawiła się w twoim życiu i jak ona narastała do tego momentu, w którym jesteś teraz?
0: Ja miałem na pewno łatwiejszy start w muzykę klasyczną, ponieważ jestem z muzycznej rodziny i moja mama uczy teorii muzyki w szkole drugiego stopnia i moja siostra skończyła też na wiolonczeli drugi stopień, więc miałem trochę łatwiejszy start i pamiętam, że mając chyba 6 czy tam 5-6 lat, ganiając po domu jak to każdy młody chłopak, cały czas coś tam sobie gdzieś nuciłem, zawsze w domu było pianino, na którym sobie gdzieś tam też plumkałem jednym palcem czy dwoma. Zawsze bardzo dobrze naśladowałem jakieś śpiewy i zawsze czysto śpiewałem. Jeżeli słyszałem jakąś piosenkę w radio, która akurat mi się spodobała jakiemuś sześciolatkowi i się starałem to powtórzyć, to zawsze mi to ładnie wychodziło, czysto. Mhm. Dlatego moja mama się długo nie zastanawiała i w wieku 7 lat, idąc do szkoły podstawowej, tej ogólnokształcącej, posłała mnie równocześnie do szkoły muzycznej na fortepian, jako że pianino było zawsze w domu, więc nie musiałbym wypożyczać instrumentu. Poza tym mama też grała na fortepianie, więc mogła mnie trochę poduczyć na początku. No i tak się zaczęło i tak skończyłem pierwszy stopień, potem drugi stopień, teraz studia i właściwie ten fortepian jest, no, cały czas w moim życiu, bo ja już powiem szczerze, nie mam za wielu wspomnień z czasów, w których nie było fortepianu w moim życiu. Czy w ogóle pianina na początku, tak? Bo potem to się zmieniło na fortepian. I to jest cały czas we mnie i ja właściwie od 7-8 roku życia mam tę muzykę klasyczną, bo raz, że sam grałem od wtedy, a dwa, że siłą rzeczy, będąc w muzyce klasycznej i ucząc się muzyki klasycznej gdzieś w szkole, to trzeba słuchać przede wszystkim. To jest chyba tak, jak powiedział Kapuściński o pisaniu, tak? Że na jedno słowo napisane przeze mnie jest 10 tysięcy słów przeczytanych. Mhm. Więc no nie wiem, czy ta proporcja jest dokładna w muzyce klasycznej, że na jedną nutę przeze mnie zagrano 10 tysięcy posłuchanych.
1: Byłoby trochę ciężko, no ale myślę, że z pisaniem podobnie też ciężko byłoby to zweryfikować.
0: Tak, ale no przede wszystkim to jest słuchanie, bo wydaje mi się, że wtedy właśnie mając to całe spektrum, my sobie możemy dobierać właśnie te doświadczenia, historię, ekspresję, możemy sobie dobierać do tego, co gramy. Jeżeli my tego nie znamy, albo jeżeli po prostu tylko gramy, to też jest druga skrajność, tylko gramy w życiu, bo są tacy ludzie, to w pewnym momencie już ta nasza gra nic nie mówi. Mhm. Nie mamy o czym opowiadać. To jest też ważne, że muzyka klasyczna, ta dobra muzyka klasyczna, to nie jest tylko zorganizowanie iluś tam nut, które brzmią, jakichś tam dźwięków poukładanych, brzmi ładnie, okej, mamy utwór. To jest naprawdę historia i to jest naprawdę wyrażenie czegoś przede wszystkim, tak jak chyba każda sztuka ma za zadanie wyrazić coś, prawda? Jak patrzymy na architekturę, tak samo, architektura ma coś wyrażać. Patrzymy na malarstwo, no, które jest przecież wybitnie wyrażające, to tak samo. Z muzyką jest podobnie i szukajmy tego. Jeżeli chcemy też zaczynać, szukajmy tego, co stoi za tą muzyką, tak? Bo to nie będzie tylko dubstep, to nie będzie tylko rytm. To będzie duża większa różnorodność, duża większa zmienność tej muzyki, bo to jest bardzo zmienna i bardzo dynamiczna muzyka. To nie jest właśnie nawet rap, tak? Który się cały czas powtarza. To nie jest muzyka popowa, która ma układ piosenki. To jest duża większa różnorodność i to może być też trudne przede wszystkim, że my nie mamy w głowie takich schematów, bo słuchając jakiejkolwiek piosenki, powiedzmy popularnej, ja już wiem, czego się mniej więcej spodziewać, tak? Będzie refren, będzie zwrotka, to się ileś tam razy powtórzy i będzie koniec. Słuchając muzyki klasycznej, idąc na koncert symfonię, no...
1: Nie wiesz, co cię czeka, a przede wszystkim chyba czeka cię więcej emocji niż w muzyce popowej na przykład, nie?
0: Tak, i to też może być... wydaje mi się, że też może być podświadomy taki strach w części ludzi przynajmniej, nie wiem w jakim stopniu, ale to jest muzyka, która bardzo ingeruje w człowieka przede wszystkim. Bardzo się wkręca do środka i no nie zdarzyło mi się widzieć na przykład nikogo płaczącego na wernisażu jakiejś wystawy, ani patrzącego na... No mi osobiście, nie wiem jakie...
1: Nie się zdarzyło.
0: Ale... No ja się z tym nie spotkałem, albo kogoś patrzącego na rzeźbę, czy na architekturę, czy nawet w teatrze, chociaż to jest już powiedzmy tam bliżej, bo to opowiada jakąś historię człowieka zawsze. Natomiast na koncertach muzyki klasycznej no bardzo
1: jest, często. Jest coś w tym poruszającego, faktycznie. Coś, co chyba w dzisiejszym świecie najmocniej trafia do drugiego człowieka. Ostatnio usłyszałem taką odpowiedź od mojego znajomego, który powiedział, że on się może wzruszać różnymi rzeczami, ale jeżeli nie ma przy tym muzyki, to jest mu o wiele trudniej, tak? W sensie łatwiej mu się wzruszyć przy jakiejś innej sztuce, której towarzyszy właśnie muzyka. I to chyba od zarania dziejów tak jest, że ta muzyka nam towarzyszy i faktycznie wzbudza w nas bardzo różne emocje i często bardzo silne, pozytywne lub nie.
0: Zgadzam się absolutnie i to jest bardzo ciekawy temat też do rozmowy, bo jak się zastanowimy tak głębiej, nie wiem, czy może to kogoś zanudzi, czy nie, ale muzyka jest przecież najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich sztuk, które mamy. Nie ma po niej żadnego śladu tak naprawdę. Mm-hmm. Nagranie to przecież nie jest muzyka, prawda? Tak. Nuty to nie jest muzyka. I to jest jedyna sztuka, którą odbieramy uszami. Nie odbieramy jej oczami ani dotykiem. Ani jeżeli weźmiemy pod uwagę, że może być sztuka zapachu, to nie odbieramy jej węchem. Ale... To jest jedyna sztuka odbierana przez uszy i która trafia, no chyba najbardziej bezpośrednio do człowieka.
1: I tu i teraz, prawda? Tak. Bardzo, bardzo ulotna sztuka.
0: Tak, i to jest ciekawe, bo tak naprawdę, jeżeli porozmawia się z muzykami, czy z filozofami muzyki nawet, czy w ogóle z filozofami, to tak naprawdę nikt nie wie dlaczego. Właściwie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego ludzie tak bardzo się zmieniają też i tak bardzo są dotykani przez muzykę, tak głęboko. Może być też tak, że ludzie dzisiaj boją się tego po prostu, bo jest im dobrze tak jak jest i dlaczego mają się zmieniać? Bo muzyka zmienia, oczywiście, że tak. Może to być też strach, ale to mówię, to wymaga trochę odwagi, żeby się rzucić w to, bo muzyka nie zrobi krzywdy. Absolutnie. Nic nie poprzestawia, nie tak.
1: I ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, że muzyka nie skrzywdzi i myślę, że po tej audycji jesteśmy w stanie śmiało powiedzieć, że polecamy muzykę klasyczną, polecamy rozpoczęcie swojej przygody z muzyką klasyczną, a może się okazać, że to przygoda na całe życie, tak jak jest w twoim przypadku.
0: Zapraszam i naprawdę dużo odwagi i próbujcie. Szukajcie i będzie wszystko dobrze.
1: Juliusz Goniarski, bardzo ci dziękuję za wizytę i za bardzo piękne opowieści o muzyce.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

0: oknem powoli budzi się piękny dzień na ulicach Kielc. Na razie totalny luzik. Od 8 ruszają szybkie roboty na trasie ekspresowej S7 na odcinku Kielce-Jędrzejów. Wykonawca zajmie tam prawy pas, a prędkość zostanie ograniczona do 90. No i budzimy się powoli w ten poniedziałek.
1: Tak, to już w 6:30 w poniedziałek rano. Mamy 8 czerwca, podkręcamy tempo w Meloradiu, tak żeby łatwiej było ten dzień ogarnąć. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Jonathan Pezet i Liwka w Melo. A my obejmujemy ten poranek i od razu z prezentami wjeżdżamy. Mam dla was kubek Meloradia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To jest nasz numer. Kubek Meloradia czeka na kogoś, kto już jest obucony i gotowy na poniedziałek. Dzwońcie, czekam. 321-321-777.

0: Jane Sky w Meloradiu i Be Mine. No to teraz po królewsku przywitajmy Tomka. Siema Tomek, cześć, cześć.
1: Witam, witam, cześć kochani, witam was serdecznie.
0: Cześć Tomek, nawijaj, co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A jest wspaniale, bo jest piękna pogoda, świeci słoneczko. Ja jestem wypoczęty po weekendzie, jadę właśnie ładować asfalt, bo znajomi żartują sobie, że jestem królem asfaltu. Jadę do Gdańska załadować asfalt, żebyśmy wszyscy mieli piękne drogi.
0: Ty, no tak to powiedziałeś, królo złoty, że aż normalnie muszę coś tutaj dla ciebie odpalić, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Tomka. Tomek, stokrotka czy mak?
1: Stokrotka.
0: Zaskoczyłem go trochę. Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Jeszcze raz, poproszę.
0: Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Czapka z daszkiem.
0: Tomek, pisać na kartce czy w telefonie?
1: W telefonie
0: jednak. No to zapisz sobie, że kubek Meloradia to ty dzisiaj zgarniesz. Już go wysyłamy i on już, królu, do ciebie frunie.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night.

0: Overdrive i Offenbach. No siemanko, newsy masz podobno.
1: No cześć, mamy i w nich będzie o tym, że coraz więcej pociągów się będzie pojawiało na torach, bo idą wakacje.
0: I to jest ta dobra informacja. To znaczy dwie dobre informacje.
2: A już o siódmej zagramy
0: And the Dust i Zakaria w Melo Radio. Za chwilę też coś więcej o pogodzie na poniedziałek w Melo Radio.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Pogoda.
16: Po poniedziałkowy poranek w Kielcach odpalamy z przytupem. Za oknem czeka na was bezchmurne, czyste, piękne, niebieskie, błękitne w sumie niebo i słońce, które od razu ładują baterie na cały nadchodzący tydzień. Jak idealnie pokazują nam termometry, mamy już 14 stopni, a będzie cieplej w ciągu dnia. W najcieplejszym momencie dobijemy do 23.
0: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Ataki Iranu na Izrael. Po raz pierwszy od kwietniowego rozejmu Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy izraelskiego terytorium. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez system obrony powietrznej. W odwecie rakiety spadły też na kilka miast w Iranie. Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszy ogień o 9:00 będzie egzamin z języka polskiego. Przystąpią do niego uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać tego egzaminu w maju. A w wakacje łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. Najwięcej pociągów pojedzie ze stolicy, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
17: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta.
1: Nowy rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać już od najbliższej niedzieli.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Powiedzcie mi, jak to jest, że poniedziałek jest tak blisko piątku, a piątek tak daleko od poniedziałku? Co? Kto to wymyślił? Na szczęście my podkręcamy tempo, szybko minie. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, w poniedziałek rano. Jest siódma.

Armin van Buuren. To wszystko w Melo Radio wcześnie rano, w poniedziałek, już 11 minut po godzinie 7, a dzisiaj wyobraźcie sobie w ten poniedziałek, to my mamy Dzień Informatyków. Pozdro dla tych wszystkich, którzy już tam klikają od samego rana, albo może w zasadzie przez całą noc klikali i dalej to robią. Anima w Melo teraz. A za chwilę słuchajcie o tym, na jaki temat można przygotować bardzo zaskakującą prezentację.

Galantis, No Money. W Melo Radio już 17 minut po godzinie 7. Słuchajcie tej historii. Pewna Amerykanka, 27-latka, została aresztowana po tym, jak przyszła na ślub swojego byłego faceta z prezentacją zatytułowaną "Dlaczego to jest błąd?". W tej prezentacji miała kilkadziesiąt slajdów przygotowanych w PowerPoincie. Miała projektor, wskaźnik laserowy, wydrukowane materiały i podobno ćwiczyła tą prezentację przez 11 dni. Nieźle, co? Na wykresach przygotowała analizę czasu odpisywania tego faceta na jej wiadomości. Różne zestawienia różnych głupich tekstów, które on tam opowiadał, jak byli razem. Ale uwaga! Też było w tej prezentacji porównanie jej i panny młodej. Czujecie to? A wy mówicie, że mieliście ciężki weekend. Nie podali, jak ta dziewczyna miała na imię, ale ja mam jedno pytanie. Daria, gdzie byłaś i co robiłaś?

0: Hello, Kikalet. Dajmy to my w Melo Radio. Dzisiaj dzień informatyka. Co tam informatyka? Wszystkich informatyków. No i tak się zastanawiamy, czy macie jakieś dobre lifehacki i dobre sposoby, co robić, jak radzić sobie z urządzeniami, gdy na przykład przestają działać komputery, laptopy, telefony, to wy się zwracacie o taką pomoc, czy może, tak jak Daria mi tu podpowiada, najlepszym sposobem to co jest? Włączyć, wyłączyć, włączyć jeszcze raz, powinno zacząć działać. Jak nie? To wtedy będziemy się zastanawiać, no nie? Meloradio.pl, tam zapraszamy, wbijajcie i czekamy na wasze głosówki. Nagrywajcie głosówki przez WhatsAppa, można wejść na meloradio.pl i tam na dole zielona słuchawka. Nagrywacie, wysyłacie do nas, słyszycie się później w Melo, a my mamy za najfajniejsze dla was fajny merch. Może jakieś dowcipy o informatykach, co?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Radio Kielce.
1: W poniedziałek rano podkręcamy tempo w Meloradiu. To Adam Lambert i Ghost Town. Już za 26 minut będzie 8:00.

Love is the only thing, lost frequencies w Melo Radio. Takie dźwięki będą słyszalne na Tomorrowland, a to będzie mocno imprezowe lato. Zapewniamy wam przeżycie i emocje, które zostaną z wami na długo. Razem z Meloradiem możecie pojechać właśnie na Tomorrowland. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I bądźcie kreatywni, pomysłowi, odjechani i oryginalni. Koniecznie dołączcie filmy i fotki. No i zapewnijcie sobie przeżycie takich emocji razem z Melo. David Guetta też tam będzie. Wy też musicie. Wbijajcie. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Chcecie więcej? Więcej takich numerów? Proszę bardzo, da się zrobić. Chcemy też więcej na termometrach i więcej tego lata, a Marcin ma więcej newsów dla was.
1: A w tych newsach mam skandal w Poznaniu, dotyczy baneru Lecha Poznań.
0: Za 8 minut będzie 8. Niektórzy powiedzą, to jest dopiero skandal. Już?
2: A już o 8 zagramy.
0: Jazzy Can't Deny w Melo.

słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
3: Kieleckie ulice gęstnieją w oczach, a my sprawdzamy, gdzie w tym momencie postopujemy najdłużej i na pewno na Warszawskiej jest Kocioł, do tego na Łódzkiej, Olszewskiego i Hubalczyków. Pamiętajcie o ograniczeniach, a wokół dworca także sporo aut.

0: Bielecka aura, pogoda podkręca tempo, temperatura bez wahania maszeruje w górę i melduje 16 stopni. No to ładny, niezły mamy skok. O 2 stopnie. Wiatr minimalnie przyspieszył, ale słońce świeci na całego, nie dając chmurom żadnych szans na debiut. Zapowiada się naprawdę piękny dzień, bo synoptycy nie przewidują dzisiaj deszczu, a ciśnienie mamy umiarkowane.
1: To już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Nie żyje polski taternik. Spadł z kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem na Słowacji. Mężczyzna w sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Słowaccy ratownicy znaleźli wczoraj jego ciało. Afera o wielki baner Lecha w centrum Poznania, szyld celebrujący zdobycie Mistrzostwa Polski przez klub, znajduje się na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego. Został tam zawieszony nielegalnie, twierdzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski.
3: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano.
2: A w tym przypadku zgłoszenia nie było. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas mitingu Diamentowej Ligi. Lepszy okazał się Australijczyk Curtis Marshall.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: I jak tam zdążyliście ze wszystkim? No tak pytam, bo jest już 8. Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, siema, hej. Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Monsy Money Talk leje w Melo Radio. 321-321-777 podpowiadamy, to jest numer do nas, który powinniście już teraz wybierać na swoim telefonie, bo zabawa gotowi na wszystko startuje i czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, dzwońcie.
0: Czekamy na was. Mamy fajne skiety i torbę Melo Radia są do zgarnięcia. Taki merch czeka na was. Czekamy na dwie osoby.

0: 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: To Bambi i Anglosia przed chwilą, a to Kasia i Mariusz. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: A to, sorry, to ja tak zrobiłem, że Mariusz ciebie jako Kasia, nie? Rzuciłem, że ty cześć.
2: Cześć. Witam konkurencję.
0: Standardowy poniedziałek. Nikt nie wie, o co chodzi. Jest totalne zamieszanie. W końcu pierwszy kwadrans po 8 w końcu. Kasia, dzisiaj na rowerze trasę ma do zrobienia. Siemanko, Kasia, jeszcze raz.
2: Tak. Cześć.
0: A Mariusz, ale ty się wyrywasz. Chłopie, no powiedz coś, proszę. W radiu jest.
2: No witam.
0: Siemanko. No. Mariusz, to jakby normalnie tak za każdym razem. Witam. Słuchajcie, Mariusz to przyznał się przed chwilą, że może dzisiaj se trawę skosi. No, ale może. No. Natomiast na pewno weźmie udział w zabawie Gotowi na wszystko. Tutaj za dwie poprawne odpowiedzi są skiety do zgarnięcia za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga Kasia, uwaga Mariusz. Który kraj ma oficjalnie dwa hymny? Nowa Zelandia czy Chile?
2: Kasia. Mariusz.
3: Kasia była pierwsza.
0: Kasia?
4: Chile.
2: Nowa Zelandia.
0: Ej, Mariusz wiedział chyba, no?
3: Tak, serio? Teraz to każdy już wie, no.
0: Ale ja mu wierzę, no, on wiedział. Ale punktu nie ma, dobra. Słuchajcie, uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Kategoria kwiat. Pytanie układała Daria. Czy mniszek lekarski i mlecz polny to samo, tak czy nie?
4: Kasia. Tak, to samo.
3: Nie! Kasia, no!
0: Ja myślę, że my musimy tutaj przeprowadzić, jak to mówią, w tym takim okrągłym budynku. Co trzeba zrobić, żeby jeszcze raz? Nie powtórkę, tylko coś tak ładnie nazywa, nie?
3: Nie wiem, o co ci chodzi.
5: Też nie mam pojęcia, Waldek.
3: Waldek, jest poniedziałek, daj spokój.
0: 0-0, no. Nieźle zaczynamy, trzeba przyznać. Słuchajcie, mnie się podoba. Czyli co? Pakujemy merch i wysyłamy do Kasi, do Mariusza taką niespodziankę od nas. Coś fajnego wam tutaj wyślemy, dobrze?
2: Dobrze.
4: Dobra, super.
2: No, okej.
0: Zadowoleni, to mi się podoba, o to chodzi w końcu.
2: Od poniedziałku na pewno.
0: No, jasne. Odpaliliśmy ten tydzień w całkiem niezłym stylu.
1: Gotowi na wszystko.

0: Hej, Benny, halo. W Melo Radio tak podkręcamy tempo od samego rana, od samego początku nowego tygodnia, w poniedziałek, 28 minut po godzinie 8, a już niedługo Kołobrzeg zamieni się w stolicę muzyki elektronicznej. W samym środku lata razem z Melo Radiem będziecie mogli pobawić się właśnie tam. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, żebyście wyjątkowo wspominali to lato i to wakacje. Bilety do zdobycia w Melo już dzisiaj. Słuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Jedź na tu Morulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroën.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
18: po reklamie.

0: Czyli Psiku Bańczyk w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Coś chyba sobie nie pospałaś dzisiaj.
1: Tak, a to po prostu przez dwóch panów tylko.
0: A, coś wiem na ten temat. Chyba wiem dlaczego.
1: Dokładnie tak. Kid Leroy wczoraj miał koncert i zagrał tę piosenkę, która zyskała nowe życie dzięki serialowi Off Campus. No i główny bohater wyszedł do tej piosenki, potańczył trochę. Widziałam pełno filmików, nie mogłam zasnąć, a do tego jeszcze był tam Justin Bieber, więc combo po prostu idealne, naprawdę.
0: No, zobaczcie, no, tyle trzeba. Wyszedł, potańczył, pokręcił się.
1: Slay!
0: I Daria miała noc nieprzespaną.

0: I to jest największy plus poniedziałku. Wjeżdżają takie gorące nowości w Melo, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls w Melo. Tuż przed 9, a dokładnie to 9 minut przed. Jesteśmy i będą newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie o tym, że wraca do nas, do kraju, wicemistrzyni z French Open Maja Chwalińska.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Jane Smokers, All the Time. Tak, podkręcamy tempo w Melo.

0: to promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: Pierwsza poranna fala powoli odpuszcza, Kielce łapią oddech, a my robimy szybki meldunek. Przypominajka dla pomykających w rejonie Alei Solidarności. Odcinek ścieżki rowerowej i chodnika jest bezpiecznie wydzielony, ale mocno zwężony. Uważajcie przy mijaniu się z pieszymi. Osiemnaście stopni na kieleckich termometrach, niebo błękitne, słońce świeci na całego. No może tam jakieś naprawdę delikatne, pojedyncze, małe chmurki gdzie niegdzie widać na tym kieleckim niebie. W ciągu dnia w najcieplejszym momencie w Kielcach dobijemy do 23 stopni. Po południu mogą pojawić się nieco większe zachmurzenia.
1: Już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Budownictwo, logistyka, rolnictwo, hotele i gastronomia to te branże nie dadzą sobie rady bez migrantów, pisze Rzeczpospolita. Zdobycie polskich pracowników jest w nich mało realne, bo starsi odchodzą na emeryturę, a dla młodych praca bywa za ciężka i nieatrakcyjna. Na stacjach paliw bez zmian. Benzyna 95 dziś za 6 zł za litr, diesel za 6,48. To ceny maksymalne, ustala je minister energii. Po największym sukcesie w życiu czas na zasłużony odpoczynek. Maja Chwalińska po tym, jak została wicemistrzynią Rolanda Garrosa, łapie oddech. Chce teraz spokojnie oswoić się z tym, czego dokonała i po prostu odpocząć.
3: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
2: Dziś Maja wraca do Polski, samolot wyląduje w Warszawie o 9:25.
1: A na razie to my wszyscy wylądowaliśmy w poniedziałek i trzeba przyznać, że jak na razie jest naprawdę nieźle. Podkręcamy tempo, niech tak będzie i dalej. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej! Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Bella Ciao, El Profesor. W Bella Radio podkręcamy tempo. Jest 11 minut po godzinie 9. Co robicie, jak na przykład się nie wyspaliście, a w pracy macie dużo zajęć? Bo na przykład Daria to wtedy śpiewa. I ona śpiewa bardzo różne piosenki, takie, które sama sobie nagle wybiera albo jej się przypominają. I czego to my tutaj dzisiaj już nie słyszeliśmy?
1: Głównie, nie ma za co.
2: Głównie takie, których nie da się powtórzyć na antenie, no.
0: Ups! Też żałuję.

Tiesto, On My Way. W Melo Radio tak dla was gramy w poniedziałek rano. Jest 17 minut po godzinie 9. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej. Słuchajcie, co zrobić, gdy potrzebujecie porady, domowego obiadu albo po prostu kogoś, kto was wysłucha i pocieszy? No, w Japonii odpowiedzią na to pytanie stała się usługa, uwaga, tak się ona nazywa, okej, babcia. Można tam wynająć sobie babcię, która pomoże na przykład w gotowaniu albo innych życiowych obowiązkach pokolenia Gen Z. No, w Japonii takie coś działa. Panie pomagają w gotowaniu, innych życiowych kryzysach, podpowiadają, rozwiązują różne życiowe problemy i pomagają się w nich odnaleźć. A młodzi ludzie doceniają to, że taka babcia może podzielić się swoim życiowym doświadczeniem i przede wszystkim spędzić z nimi czas. No i my to świetnie rozumiemy, bo przecież kto jak nie babcia, powie wam zupełnie szczerze, że jesteście najfajniejsi na świecie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i w poniedziałek rano mamy dla was też szybką kasę. 200 do wyjęcia dzisiaj, do zgarnięcia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie, na co wydacie. Magda, na co pójdzie szybka kasa?
1: Na spontaniczny wyjazd nieznany.
0: I to jest bardzo dobry plan i pomysł. Jaki wy macie pomysł, na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na was na meloradio.pl i na wasze pomysły, a kasę to od razu będziecie mogli wydać.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

Kizo, Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest za 18 minut 10, a tą datę to powinniście mieć już dawno zaznaczoną, 31 lipca, 2 sierpnia. To będzie weekend tych wakacji w podkręconym tempie, bo w końcu lato jest po to, żeby korzystać z energetycznej muzy i super zabawy. I tak będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, gdzie najlepszą muzę zagwarantują wam Afrojack, Sigala, Hughel, Axwell i Paul Van Dyk i wielu innych wyjątkowych, najlepszych DJ-ów. Mamy dla was bilety do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Bawcie się razem z ekipą Melo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety jeszcze dziś w Melo.

0: Anima Lisa, Bad Angel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i mam coś dla ciebie.
1: Dla mnie?
0: Mhm.
1: Co takiego?
0: Gotowy?
1: No.
0: No to masz, poniedziałek.
1: Stary.
0: Proszę.
1: Dzięki, naprawdę, dzięki. Ty to wiesz, jak zrobić komuś prezent.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: I Benny Hertz w Melo Radio.
0: Jutro będę miał coś lepszego dla ciebie, bo wtorek.
1: Słuchaj, a tak odnośnie tego poniedziałku, ty masz jakiś paragon, da się to zwrócić jeszcze?
0: No właśnie, nie za bardzo, zgubiłem, sorry.
3: Jeszcze nie wybrzydzaj.
1: Dobra, biorę.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której chcesz.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.

0: słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Przed południowy Cielowcik wszedł w końcu na Kieleckie ulice. Na Warszawskiej najtrudniejsze roboty w rejonach przystanków głównie są wykonywane w nocy, także spokojnie przejedziecie tamtędy. Ale na konkretne zmiany szykujemy się od środy. Do południowa jezdnia Łódzkiej zostanie zamknięta. Powiem wam szczerze, poniedziałek wjechał w Kielce tak gładko, że człowiek zapomina o całym Bożym świecie. Za oknem mamy genialny, jasny miks. Słońce na zmianę droczy się z malutkimi chmurami, a termometry pokazują już teraz bardzo przyjemne 20 stopni. Wiatr od czasu do czasu dmuchnie mocniej, w porywach do 30, ale to takie przyjemne dmuchnięcia.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Świętokrzyskie przychodnie przejdą technologiczną rewolucję. NFZ ogłosił listę placówek POZ, które otrzymają unijne dofinansowanie na rozwój opieki koordynowanej, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
2: Z regionu Świętokrzyskiego wsparcie trafi do 48 placówek POZ.
1: Łączna wartość przyznanych grantów to niemal 17 milionów złotych. Miliony pójdą na zdrowie pacjentów ze Świętokrzyskiego. Z kolei w gminie Piekoszów zainwestowano w rozwój najmłodszych, ponieważ dzieci mogą już korzystać z nowo otwartych świetlic. Placówki działają od poniedziałku do piątku, oferując pomoc w lekcjach, wsparcie psychologa oraz warsztaty z cyberbezpieczeństwa i ekologii. Nowe miejsca dla dzieci powstają w regionie, a kolejne atrakcje zyskają też maluchy w samych Kielcach, bo plac zabaw na Barwinku zostanie doposażony w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto podpisało już umowę na montaż domków wspinaczkowych, karuzeli, zadaszonej piaskownicy oraz stołów do gier planszowych.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek Łotwa samoloty NATO zestrzeliły drona w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Na razie nie wiadomo, czyja to maszyna. Są pełne wyniki wyborów w Armenii. Wygrała je proeuropejska partia premiera Nikola Paszyniana. Otrzymała prawie 50% głosów. W lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tzw. czerwoną strefę, ostrzega przed tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję Rezerwy chroni nas, konsumentów. Każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
4: W ostatnich dniach odnotowany został większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siema, na dziesiątych zegarach. Na zegarach dziesiąta. Mamy poniedziałek, to jest piękny dzień. Naprawdę, będzie super. Ja jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14. Hearts i Eben, od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, tam mnie szukajcie, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Meduza, Henry Camilli, Don't Wanna Go Home w Meloradiu. 15 minut po 10. Gdzieś tam kawa, mam nadzieję, że leży obok was. A ja w międzyczasie spoglądam na kalendarz świąt nietypowych. A tam, słuchajcie, Dzień Informatyka. I po pierwsze, szanowni informatycy, specjaliści IT i tak dalej, wszystkiego dobrego dla was. A po drugie, jako że mam kilku ziomków, którzy też w tym siedzą i wiem, że nie bardzo im się chce ruszyć... Cztery litery. To ja mam taką propozycję, taką może małą inspirację. Zagadajcie do waszych ziomeczków informatyków, chyba że sami jesteście informatykami i zróbcie coś dla siebie. Idźcie na spacer, idźcie na rower. Jest piękna pogoda i powinno tak być przez cały dzień. Do dzieła. Sugar, Robin Schulz. Gramy to już teraz w Melo.

0: James Hype i Be Mine w Meloradio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. James Hype, chyba nie muszę przypominać, ale spotykamy się z tym ziomkiem na Sunrise Festival już pod koniec lipca. I wy też możecie tam śmignąć razem z nami pod warunkiem, że będziecie czujnie słuchać Idę w Melo po 18. No, także widzimy się pod Red Stage. Years and Years i King to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Kowalczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie.

Crystal Notion Today w remiksie o 19 minut do 11. Podkręcamy tempo w nowym Melo. Pakujcie najpotrzebniejsze rzeczy i wybieramy się na piękne wydarzenie. No, na pewno już wiecie, o co mi chodzi. Tomorrowland! Jedziemy razem, dokładnie tak. Jeżeli też chcecie przeżyć to wszystko, poczuć dosłownie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszcie nam, z kim w ogóle chcecie się pojawić w Belgii, tak? Do tego też dajcie jakąś super fajną fotę, jak imprezujecie. Może być nagranie, tylko to musi być naprawdę coś ultra mega catchy. No bo tak, no, spotkacie się z wieloma artystami, jak na przykład Davidem Guettą, którego gramy już teraz. A i jeszcze jedno, dojazd na miejsce macie całkowicie za friko gratis. Zajmiemy się tym.

0: Moonlight, Fordo i Alabama. 10 minut do 11. Tu Melo Radio, dobrze, że jesteście. Jest też Marcin Sikora, któremu mówimy siemano. Co tam
1: macie? No, cześć, jestem i mam ostrzeżenie od speców od podatków. Wiesz, takie ważne.
2: A już o 11 zagramy
0: Andy Dust, Caris i Zokyria w Melo. O podatkach pogadamy za chwilę w newsach Melo Radia, a ten numer startuje punktualnie o 11.

0: to promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!

0: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.

0: Bielecka pogoda oficjalnie wrzuca wyższy bieg. Słupki rtęci bez pytania maszerują w górę i meldują już 21 stopni w cieniu. Odczuwalnie mamy prawie 20 kresek na plusie. Chmurki kręcą się leniwie nad Sienkiewką, ale słońce i tak robi dobrą robotę. Do tego przyjemny wiatr, który czasem potrafi mocniej dmuchnąć. Naturalna klima.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Kielce liderem walki z hałasem w Polsce. Więcej o tym Ewa Pasierbiewicz-Biernat.
2: Eksperci zbadali, jak polskie samorządy wdrażają tak zwane prawo do ciszy i zarządzają ochroną akustyczną w 9 różnych obszarach. Kielce jako jedyny ośrodek w Polsce przekroczyły próg 19 punktów i uzyskały wyniki określane jako ponadprzeciętne. Władze miasta już zapowiedziały, że zamierzają wdrożyć kolejne rekomendacje z raportu, w tym wyznaczyć w przestrzeni miejskiej specjalne strefy ciszy oraz rozbudować sieć monitoringu hałasu.
0: Dziękuję za relację. Przebudowa ulicy w Kielcach wchodzi w nową fazę. W nocy z 10 na 11 czerwca całkowicie zablokowane zostanie skrzyżowanie ulicy Hubalczyków i Ponurego Piwnika. Z kolei na fragmencie ulicy Braci Łaszczyńskich pojedziemy wyłącznie w stronę łódzkiej. Tymczasem na kieleckim osiedlu Świętokrzyskie ruszyły testy inteligentnej altany śmietnikowej wyposażonej w skanery kodów QR i czujniki wagi. Jeśli ten system segregacji zda egzamin, to do końca roku pojawi się na kolejnych osiedlach.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. Informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. By je otrzymać, trzeba tylko kliknąć w link z wiadomości i podać dane. To pułapka, ostrzega Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
5: Najważniejszą zasadą jest unikanie klikania nieznanych linków. Konieczne jest zachowanie czujności.
4: Urząd Skarbowy nigdy nie prosi o podawanie danych karty płatniczej, kodów BLIK i innych danych bankowości elektronicznej. Teraz potężne trzęsienie ziemi na Filipinach miało siłę prawie 8 stopni. Zginęło co najmniej 8 osób. Jest ostrzeżenie przed tsunami. Niemiec Alexander Zverev wygrał męski French Open. To po zwycięstwie w meczu z włoskim tenisistą Flavio Cobolim.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 11 na zegarach. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o ważnym ogłoszeniu. Mam dla was coś specjalnego. Mega się tym jaram i mam wrażenie, że wy też będziecie. Szczegóły za dosłownie chwilę. Andy Das, Carys is Okuria najpierw. Adi po tej stronie.

0: Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 11. Mam mega ważne info.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No właśnie, ladies and gentlemen, na Black Stage pojawi się facet, którego początki muzyczne dotyczyły wiolonczeli i klasycznego pianina. Trochę jak Chopin, ale później wszystko się zmieniło, gdy ten miał zobaczyć pierwszy syntezator. Mam wielki zaszczyt i jeszcze większą radochę ogłosić, że na Black Stage, na Sunrise Festival 1 sierpnia wystąpi Mortis Hofbauer, czyli 15-letni chłopak, o którym już teraz mówi cały świat i branża nie zostaje wobec niego obojętna. A wy możecie tam być razem z nami w Kołobrzegu na Podczelu. Wystarczy, że posłuchacie dokładnie Melo, chociażby dzisiaj po 18:00. Warto, bo będzie rewelacyjne show.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.

0: Zawsze kiedy słucham tę nutę, to się trochę wzruszam, powiem wam szczerze. Przepiękna jest Anima Beautiful. Tak gra Melo. 27 minut po 11. W tej godzinie zrobimy duże oczy razem ze Smolastym i Tripsem, ale też trochę powspominamy numer, który myślę, że dobrze znacie. Może się skojarzyć trochę z Amblu. Nia, Felix Yen i Sam Say. Bardzo fajna nutka. Dobrze, że jesteście.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Po reklamie.

Smolasty, Trips i Duże Oczy w Meloradio. 19 minut do godziny 12. Jakbyście trafili do Belgii, to też byście zrobili duże oczy. A co najważniejsze, jest szansa, bo mówię teraz o przepięknej, magicznej imprezie Tomorrowland, czyli miejsce, które dosłownie żyje muzyką. Najważniejsza impreza muzyczna na świecie. Możecie na niej być razem z Meloradiem. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i dajcie nam znać, z kim chcecie jechać i dlaczego na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. Może być jakiś film. Grunt, żeby było was widać razem i że dobrze się bawicie i że jest ta chemia, no i flow. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, oni czekają tylko na to, by móc się bawić razem z nami. A, no i dojazd macie za friko, także nic dodać, nic ująć. Korzystajcie.

0: Moving to the Sun, You Girl i Ultra Nate w Melo Radio. Ostatnio mój ziomek dał tę nutę do foty na Instagramie i muszę powiedzieć, że bardzo wakacyjnie się zrobiło. A ze mną redaktor Sikora, siemano.
1: No, cześć.
0: Coś wakacyjnego czy nie?
1: Wiesz co, na pewno coś związanego z fotami, bo fot pewnie nie zabrakło, kiedy Maja wylądowała w Polsce.
0: No tak.
2: A już o 12 zagramy.
0: Sony Fotera, D.O.G. Poppy Back Scampi, Think About Us. Pewnie wiecie, ale tylko dodam. Sony Fodera, Sunrise Festival, tam będzie. Coś obstawiam, że się pojawi na Red Stage. To będzie piękne wydarzenie.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: O reklamie. Pogoda.
5: Samo południe, a w Kielcach pogoda bombowa, równe 22 stopnie. Popołudnie i wieczór zapowiadają się jako jedno wielkie ciepłe pasmo relaksu, bo w najcieplejszym momencie dnia dobijemy do pięknych 23, a może nawet 24 stopni. Wieczorem czyste niebo, idealne warunki na grill albo coś, bo czemu nie w poniedziałek? No ale jutro niestety mają pojawić się opady deszczu.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
6: Ewelina Walczak. Bezpośrednie pociągi z Kielc do Częstochowy oraz nowy przystanek Radom Południowy to najważniejsze zmiany dla pasażerów ze Świętokrzyskiego w ramach letniej korekty rozkładu jazdy Polregio, która wchodzi w życie 14 czerwca. Kolej ułatwi podróże po regionie, z kolei o łatwiejszy dostęp do lekarzy zadba NFZ, ponieważ ogłoszono listę placówek POZ, które otrzymają unijne dofinansowanie na rozwój opieki koordynowanej.
7: Na tej liście znalazło się ponad 1200 podmiotów z całej Polski. Z regionu Świętokrzyskiego wsparcie trafi do 48 placówek POZ.
6: Tłumaczy Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego oddziału NFZ. Unijne miliony pomogą w walce o zdrowie, tymczasem drogowcy podsumowali zimową walkę z mrozem. Województwo Świętokrzyskie znalazło się na szarym końcu krajowego zestawienia dotyczącego zużycia soli drogowej. Z danych GDDKiA wynika, że miniona zima była jedną z najtrudniejszych w dekadzie. Na Mazowszu wysypano blisko 60 tysięcy ton soli, na świętokrzyskie drogi trafiło niespełna 17 tysięcy ton.
8: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wezwani na Węgry. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych weryfikuje ich status uchodźców na danych z przyczyn politycznych. Nowe władze w Budapeszcie zapowiedziały, że nie znajdą już schronienia w tym kraju. Chwile grozy na stadionie. Duński piłkarz Christian Eriksen zasłabł na boisku podczas meczu z Ukrainą. W kilka chwil jednak odzyskał przytomność, trafił do szpitala. Według lekarzy już czuje się dobrze. Kibice nie zawiedli, kiedy Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Warszawy. Na lotnisku czekały na nią tłumy fanów.
10: To jest niebywały sukces i coś niesamowitego.
11: No takie serduszko, no Maju, jesteś wspaniała i twoi kibice Gawryś i Marcel Karolina.
9: Dziś jeszcze specjalna konferencja prasowa Mai Chwalińskiej rozpocznie się o 14.
12: Ja wymyśliłem żart, który nawet wam pisałem na grupie. Sobie go powiem.
9: Chyba nie przeczytałem.
12: No to ja wam go powiem. No, miałem nadzieję, że Maja wygra. No i przygotowałem taki żart. Dziennikarz podchodzi do pani Andrzejewej i pyta, jak pani myśli, kto wygra dzisiejsze spotkanie na korcie? No i Andrzejewa odpowiada, ja nie, pani Maju. Ani żarcie. U nas to na zegarach, siemanko, ani po tej stronie. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Sony Fodera, D.O.D. popił Axcomb, Think About Us. To na pewno usłyszymy na Sunrise Festival. A, zaraz ważne info.

0: Topic, Becky G. I Sorry Puppy w Melo Radio. A ja znowu mam dobre newsy do ogłoszenia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No dobra, to teraz pogadamy o facecie, który jest mega sentymentalny i nostalgiczny. Jego muza tak naprawdę opowiada o wspomnieniach z dzieciństwa, więc chyba mogę to powiedzieć, ale dostaniemy genialny muzyczny pamiętnik. No bo tak, będzie techno, będą smyczki, będzie fortepian, będzie moc! I to naprawdę konkretnie. Kolś już 1 sierpnia pojawi się na Sunrise Festival na Black Stage. Już rok temu jego mąż pokazał, że potrafi porwać tłum, także szykuje się genialne, potężne melo. Pakujcie się, bo jedziecie tam razem z nami, Kołobrzeg czeka. Sunrise Festival czeka przede wszystkim. Słuchajcie, melo po 18, by zdobyć bilety.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.

Nie na sztos jest ta nuta. Iben Halą w Meloradio. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo i możecie mi wierzyć na słowo, że będzie jeszcze więcej takich dobroci. Ale trochę powspominamy też. To będzie nuta, której słuchałem, jak się bawiłem na drzewie z ziomkami. Uwielbialiśmy to. Yolanda Be Cool, We Don't Speak Americano. Jeszcze w tej godzinie.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na hebę. I dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

Yolanda Be Cool, DiCaprio, We Now Speak Americano. Americano w sumie przy okazji to moja ulubiona kawa. 17 minut do godziny 13, podkręcamy tempo, teraz dam wam faktycznie trochę energetycznej kofeiny, no bo wieść o tym, że jedziecie na Tomorrowland z pewnością pobudza, no i też pobudza wyobraźnię, dlatego to drugie szczególnie się przyda, bo jeżeli chcecie tam wybrać się razem z nami, czyli do Belgii, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem, no i dajecie też wspólną fotę, a może nagranie, jakiś filmik, jak imprezujecie. Generalnie powiem tak, David Guetta, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, oni czekają na was. Także zróbcie coś z tym, żeby nie czekali za długo. A propos czasu. Zion Sami, Tell the Time w Melo.

0: Pukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej w Meloradio. 8 minut do godziny 13. Ula, my też chcemy wiedzieć więcej, co w newsach.
1: Więc tak, cześć.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, będzie o tym w newsach, ile czasu tracimy na dojazdy do pracy. No i wróci też temat Mai Chwalińskiej i ogromny sukces.
2: A już o 13 zagramy.
0: Sama prawda, Felix Jankaskada, Boy You Tell Me. I w tych wakacyjnych, imprezowych rytmach witamy się punktualnie o 13 z tym numerem, także bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
0: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
9: Niskie ceny są codziennie w

sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O reklamie.

0: Minuta do 13:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek.
1: Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. To największa taka operacja od dekady. Dojazdy do pracy pożerają nam życie średnio. Polak traci na nie godzinę każdego dnia roboczego, a to daje ponad 200 godzin w roku, mówi Jerzy Węglarz z firmy doradczej BNP.
2: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
1: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, siedzimy w firmach średnio o 3 godziny tygodniowo więcej niż unijna średnia. No to jeszcze najnowszy ranking tenisistek WTA. Jest ogromny sukces Mai Chwalińskiej, zanotowała ogromny awans ze 114 miejsca na 21.
0: Gratulacje, to brzmi super.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kurczę, my tak tą piłką nożną się jaramy i w ogóle i tak dalej, a my w tenisie jesteśmy naprawdę świetni. No to podziwiać te niezwykłe dokonania Mai, no to była wielka przyjemność. Siemanko, Adi z tej strony. I nieważne, że się na tym nie znam.

Bauza, Magnetic i 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No i to jest właśnie Melo i czytam na WhatsAppie Melo Radia, że niektórzy z was to sobie rozrobili małą przerwę w pracy i bardzo dobrze, bo gdzieś tam nawet słońce widzę, że trochę zaszło i nie ma co się przemęczać, wiecie, to jest dopiero początek tygodnia. Wiecie, jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia, na pewno poplanowane wszystko na ostatni guzik, dlatego trzeba na spokojnie do tego usiąść, nie przemęczać się, nie denerwować. A jak szef krzywo patrzy, to spytajcie, kiedy było okulisty. Sofia Loren, DJ Remo i Tymek, gramy to już teraz, a wy też dajcie znać, jak się macie. Jestem na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Another Talk to You w Melo Radio i 27 minut po 13. Mamy poniedziałek? Ja wiem. Ale spokojnie, bo on szybko minie. Zaraz będzie wtorek i w ogóle zaraz wszystko zleci. Znowu będzie El Weekendos i jest okejka. Także się niczym nie przejmujcie. W tej godzinie jeszcze będę miał dla was wspomnienie. Kolejne zresztą, ale to mega fajne. Kesha i TikTok. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że to będzie TikTok.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 złotych na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
17: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Korek.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. Przypomina się Tomorrowland? To bardzo dobrze. On wcale nie musi się przypominać, nie, możecie go przeżyć jeszcze raz na nowo. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać do Belgii na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś fajny film, jak imprezujecie. Generalnie ma być dobre melo, bo to jest przeżycie na całe życie i nie ma co mówić, to będzie bez wątpienia coś genialnego. Także wbijajcie meloradio.pl, tam znajdziecie też więcej szczegółów i dojazd na miejsce macie gratis.

0: Fisher, Townsend i Favor w Maloradio, 8 minut do godziny 14. Iga, siema.
1: Hej.
0: Co robiłaś weekend?
1: Byłam masowana, ale mam zakwasy do dnia dzisiejszego.
0: To dobrze czy źle?
1: Sama nie wiem.
0: No dobra, czyli miałaś masaż, fajnie, a gdzie jest gruby?
1: Gruby... Dobre pytanie, bo ja w ogóle dzisiaj się zorientowałam, że go nie będzie. Więc nie wiem, co robi.
0: Okej.
1: Być może jest u lekarza i po prostu, wiesz, jakaś operacja delikatna.
0: Świetnie.
1: Zębów czy czegoś.
0: Okej. To fajnie. Dobra, dzięki. To pa.
2: A już o 14 zagramy.
1: No, żeby zadbać, wiecie, o ładny uśmiech. Żeby młode dziewczyny wyrywać.
0: O, nice. Dobra, jak tak to zmienia postać rzeczy, no to kibicuję koledze. Wy się tam trzymajcie, siemanko, hej.
1: Aha.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
1: Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. Zostajemy na polskich drogach. Tegoroczny długi weekend czerwcowy był bezpieczniejszy. Było mniej wypadków, w tym roku 314, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
2: Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe.
1: W tym roku złapano o prawie 300 pijanych kierowców mniej. Dzieła sztuki wrócą do Polski. Niemcy oddadzą je z okazji 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Do naszego kraju powróci m.in. pierścień Zygmunta Starego.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie. Mój serdeczny kolega Mikołaj został w domu, odpoczywa, musi się wyspać po tym długim weekendzie, bo był po prostu zarobiony, bo pracować ktoś musi, żeby odpoczywać. Ktoś mógł, a ja wam w tej godzinie zdradzę sposób na bezbolesny powrót do pracy po długim weekendzie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak

Wiem, że powroty po długim weekendzie bywają ciężkie, dlatego tutaj wchodzę ja ubrana cała na niebiesko i postanowiłam, że was uspokoję, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale mega niebezpieczne dla zdrowia jest takie po prostu wbijanie do pracy i zastanawianie się, skąd to gra, to jest moje pytanie. Chyba z głośników, słuchajcie, u mnie w studiu, więc ja słyszę melodię relaksacyjną, a wy nie słyszycie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że nie możecie wchodzić do pracy tak po prostu. Wy musicie to robić etapami, delikatnie, zacząć spokojnie, posprzątać biurko, zamknąć wszystkie sprawy przed urlopem, a jak już wrócicie, to musicie bardzo powolutku pracować i dużo przerw. Przerwy są, słuchajcie, podstawą. I nie to, że namawiam, ja po prostu pokazuję wam możliwości. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: 18 po 14.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 1 sierpnia, Kołobrzeg, zapiszcie sobie tę datę, bo to wtedy odbędzie się Sunrise Festival, a my was tam zabieramy, a razem z nami Meduza, to włoskie trio, porwie was na Blackstage 1 sierpnia właśnie. Jeżeli chcecie się bawić między innymi z nimi, to słuchajcie uważnie Meloradia, codziennie do zgarnięcia są bilety, chodźcie z nami w Melo, po 18 te bilety mogą trafić właśnie do was.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: I Leniu, i Ellie Goulding. Ta pani zapowiedziała nowy album na swoim Instagramie. Ma ukazać się 4 września. Uwaga, to nie przez zdrady rozstajemy się najczęściej. Będziecie zaskoczeni i o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

Słuchacie Freak Fightu, to Kać w Meloradiu. Znacie ten moment, kiedy wchodzicie na swoje konto bankowe, a tam pustki? Do końca miesiąca jeszcze trochę, zakupy same się nie zrobią i wtedy zaczynamy obwiniać partnera o niepowodzenia finansowe. To podobno najczęstszy powód rozstań? Niestabilność finansowa. Ja wiem, jak tego uniknąć. Wbijajcie na meloradio.pl po szybką kasę, a te dwie stówki być może będą powodem, który przyczyni się do kwitnącej miłości. 0,5 tysiąca złotych też wam rozdajemy. meloradio.pl. Zaskoczcie nas i przekonajcie.

0: Anima Lisa, Bad Angel w Meloradiu. Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów upałów i ludzi, którzy lubią się rozbierać.
1: Tak, i o tym powiem w newsach. Będzie trochę o pogodzie na najbliższe dni.
2: A już o 15:00 zagramy
0: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. I tak wam zagramy punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać.

Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień coraz dłuższy.

0: cieszy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Niskie ceny.

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: to promocja. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Zrobi się niespokojnie w pogodzie, nad Polskę nadciągają burze. Grzmieć się może jutro, zwłaszcza w Małopolsce, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
2: Od środy czeka nas ochłodzenie. 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych czekać będzie na osoby poniżej 27 roku życia, które chciałyby podróżować pociągiem w Polsce i Niemczech. Polska i Niemcy porozumiały się w sprawie biletu przyjaźni. Z kolei Holandia wprowadza kolejowe bilety na czas wakacji. Będzie kosztował 49 euro za miesiąc i umożliwi nielimitowane podróże pociągami kolejowymi drugiej klasy.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, nowy tydzień, nowe dramy. Będzie intensywnie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, Save My Love, Kaigo, Khalid, tak zaczynamy.

0: Sweet Dreams, Alan Walker, Iman Beck, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Więcej bobrów niż ludzi. To możliwe, bo w Warszawie coraz więcej tych stworzeń mieszka sobie w naszej Wiśle i w ogóle nie boją się ludzi. Ja myślę, że pionierem w oswajaniu bobrów był ten człowiek.
1: Patrzcie, co spotkałem. Bóbr, ja pierdolę, bydlę, bober, ej, bober.
0: A za chwilę zajrzymy, co tam u Dody i Skolima. Body Talk, ale Farben? Tak podkręcamy tempo w Freak Fight, co ja?

0: spokój. Natalia Nykiel w Melo Radio. Jestem ciekawa, co Natalia Nykiel powiedziałaby na tę dramę. Doda kontra Skolim. W skrócie, Skolim wyraził się w dosyć nieprzychylny sposób o polskich artystach, ale ta jego wypowiedź została zinterpretowana w sposób bardzo, bardzo negatywny. Z tego, co Skolim mówił, to chodziło mu po prostu o to, że to jest nie fair, że artyści dostają jakieś dofinansowania, kiedy to zwykli szarzy ludzie muszą pracować. I ta wypowiedź nie spodobała się Dodzie. Doda była wręcz bardzo, ale to bardzo zdenerwowana. Posłuchajmy, jak skomentowała Skolima i tą sprawę ustawy o dopłatach do artystów.
1: Myślę o tym, ponieważ sam się wykluczył ze środowiska artystycznego. Artystą nie jest, nigdy nie będzie. Po prostu jest przedsiębiorcą od kiełbasy i perfum.
0: Skoro Skolim jest przedsiębiorcą od kiełbasy, to Doda od loda? Nie, żeby coś, ale ona serio była twarzą lodów kiedyś.

0: Ale romantycznie. Anima, Joji, Beautiful w Every Fight'cie. Najprzystojniejsi mężczyźni są... Każdy w swojej głowie coś odpowiedział, ale ja wam rozwieję wszelkie wątpliwości jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Po reklamie.

Krakowski Spleen, Trips, Robert Wiewióra. Mam fantastyczne wspomnienia z tym kawałkiem. A obiecałam wam ranking najprzystojniejszych panów na całym świecie i okazuje się, że najprzystojniejsi to są panowie z Hiszpanii. Oni mają największe powodzenie u kobiet. Na drugim miejscu Szwedzi, na trzecim Włosi. Szukam Polaków w tym rankingu i słuchajcie, nie ma. Chyba ci, co tworzyli ten ranking, nie widzieli nigdy Roberta Makłowicza albo pana Karolaka. Matko, oni są przystojni. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak teraz podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Maloradiu.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Poniedziałek w Kielcach uderza w mocne, intrygujące tony. Ja mam dla Was thriller, odważny teatr i zapowiedź znakomitego po prostu stand-upu. Łapcie polecajki, a zaczynamy dziś w kielackim Heliosie od kina Konesera, film Orły Republiki. Słuchajcie, to porywająca historia gwiazdy egipskiego kina, która pod przymusem ma zagrać w propagandowej biografii prezydenta. Gdy na planie aktor wydaje się w romans z żoną wpływowego generała, fikcja zaczyna niebezpiecznie mieszać się z rzeczywistością. A dziś o 19:00 w Kieleckim Centrum Kultury możecie obejrzeć spektakl Dziewictwo osobna kategoria istot zamkniętych, a na scenie zjawiskowa Zuzanna Wiatr. I szykujcie się też, bo 17 czerwca klub w SPAK przyjmuje Cezary Pontewski. Komik wraca z zupełnie nowym programem pełnym świeżych, absurdalnych obserwacji.
1: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Szykuje się rewolucja w kształceniu lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce m.in. skrócić staż podyplomowy do 6 miesięcy, a to nie wszystkim się podoba, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
3: Jeżeli ten staż zlikwidujemy, jeżeli go tak po prostu okaleczymy, no to ci lekarze nie będą mieli możliwości przetestowania się, w czym są dobrzy i co by chcieli całe życie później robić.
2: Z kolei egzamin końcowy dla lekarzy miałby być trudniejszy. NFZ zapłaci za porody domowe i te w domach narodzin. Powstał specjalny zespół ekspertów, który ma opracować bezpieczne zasady finansowania i funkcjonowania takich placówek. No i jeszcze filmowy sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start zarobiła nowa część strasznego filmu. I jest naprawdę nieźle, bo film kosztował 30 milionów dolarów.
1: Uważam, że straszny film jest straszny.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Nie dziękujcie za ten wspaniały żart, ja się napiję wody, a tymczasem zapraszam Was na Freak Fight. Mamy godzinę 16:00 i proszę się skupić, bo w tej godzinie sypnę Wam sianem galaksji. Siemanko. Iga Dudziuk.

0: Don't Hurt Me w Meloradiu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jeżeli nie macie planów na początek sierpnia, to już spieszę z pomocą. Kolejna godzina i kolejne ogłoszenie. 2 sierpnia na Black Stage usłyszycie, zobaczycie, a jak będziecie mieli fuksa, to dotkniecie. Za rękę oczywiście. Dave'a Clarka, buntownik, co dziewczyny bardzo lubią takich buntowników. W młodości, wyobraźcie sobie, że uciekł z domu, spał na parkingach i to po to, aby móc grać swoje pierwsze sety i zarabiać na płyty. A dzisiaj nosi tytuł, uwaga, Barona Techno. Bilety do zgarnięcia u nas w Meloradiu po godzinie 18. Słuchajcie uważnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Blankej, Crystal Dior w Meloradiu. Szybka kasa od Meloradia. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Justy, która weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie 200 zł, bo miała ciężki, długi weekend, wyobraźcie sobie. Cześć Justyna, Iga z Meloradia.
1: Cześć.
0: Gdzie cię zastałam?
1: Pracy.
0: Opowiadaj, byłaś na meloradio.pl. Potrzebujesz 200 zł, żeby odreagować. Co się stało na tym długim weekendzie?
1: Tak, długi weekend, zwiedzanie, imprezy, dużo ludzi.
0: No najgorzej. Jaki ty masz pomysł na to odreagowanie?
1: No pomysł jest tylko jeden i jeden właściwy, a mianowicie masaż tajski.
0: Justyna, ja byłam na tajskim masażu w ten weekend, wyobraź sobie, i zakwasy mam do dnia dzisiejszego. Ty się zastanów.
1: Wiem, co robię.
0: Skoro wiesz, co robisz, to kasa leci już do ciebie.
1: O, dzięki serdeczne.
0: Bardzo proszę, biegnij do bankomatu, wypłacaj 200 zł i trzymaj się tam. I pamiętaj, że jak coś ci nie będzie pasować, to mów, że za mocno i trochę lżej poprosisz. Szybka kasa od Meloradia. Jakie to banalne, meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Uwielbiam ten kawałek I Can Wait, Bob Sinclair. Drodzy panowie, proszę dać głośniej, bo ja wiem, co zrobić, aby wasze wieczory były dużo przyjemniejsze. Zdradzę wam ten sekret jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Noru Land z Meloradiem.

0: Cię w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: O reklamie.

Róbcie to swojej kobiecie co najmniej dwa razy w tygodniu, a wasz związek wejdzie na poziom wyżej. Chodzi o robienie śniadania. Ja dobrze wiem, co wam przyszło przez myśl, natomiast robienie śniadania ma sprawiać, że poczujemy się wyjątkowe, a do tego uznamy was, panowie, za dusze romantyczne. No bo przecież znikąd się nie wzięło powiedzenie przez żołądek do serca. Boy, you turn me, Felix Yen, Kaskada.

0: Ale mama, ten to jest nowość w Meloradiu. Słuchajcie, czasami mam wrażenie, że newsy Meloradia są niczym serial. O. Narkotyki, 200 milionów
1: będą,
0: złotych.
1: Tak. No, gigantyczny przemyt udało się przechwycić polskim służbom.
0: Brawo.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 17 zagramy.
0: Shows, only you. I tak wam zagramy o po godzinie 17, kiedy inni będą gadać.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
15: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i

0: Dexin Uno 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: O reklamie.

0: Hejka, z tej strony Ewelina Walczak. Sprawdzamy, co można robić w poniedziałek w Kielcach i zaczynamy od Heliosa, bo w ramach cyklu Replay kultowy podziemny krąg do obejrzenia, prowokacyjny i genialny dramat o znudzonym facecie, który zakłada podziemny klub walki. Ja od niedawna chodzę na boks i chyba wybiorę się jeszcze raz na ten seans. Ponad 25 lat od premiery, a ten klimat na dużym ekranie wciąż robi duże wrażenie. A 11 czerwca Aplauz zmieni się w strefę totalnego śmiechu i śmieszkowania, bo wraca uwielbiany przez Was open mic, podczas którego komicy będą testować na Was swoje najświeższe żarty. A na koniec miesiąca, dokładnie prawie koniec, 20 czerwca, szykujcie się na potężne uderzenia, bo w Queście szykuje się Dea Techno.
1: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Ogromny transport heroiny przechwyciły polskie służby. Jej wartość to ponad 200 milionów złotych, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
3: Heroina to jest opioid półsyntetyczny, wytwarzany z morfiny. Bardzo niebezpieczny, bardzo uzależniający. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością.
2: Narkotyki namierzono w porcie na jednym ze statków, który przypłynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będą utrudnienia na Zakopiance nocą w tunelu pod Luboniem Małym na trasie SS7. Drogowcy będą zamykać ruch w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają od 22 do 6 rano. Polacy są piątym najdłużej pracującym narodem w całej Unii. W zeszłym roku pracowaliśmy średnio 38 godzin w tygodniu. Najkrócej pracują Holendrzy, Duńczycy czy Belgowie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Słuchajcie Freak Fight, a w tej godzinie zabieram Was do Palermo. Ja wiem, że fani z Kolima teraz myślą myszki z Palermo. Nie, nie, nie. Palermo było wesele. Iga Dudziuk, hej!

Benassi Bros. Every single day. Czerwiec to jest idealny miesiąc na wesela, na śluby i w piątek. W położonym na Sycylii mieście Palermo rozpoczęło się trzydniowe wesele Dua Lipa i Callum Turner. Goście byli naprawdę niezwykli. Elton John, Charli XCX czy chociażby Donatella Versace. Niesamowite. Trzy dni wesela, ludzie myślą, że to jest jakiś wow. Dua, ty chyba na polskim weselu nie byłaś. Trzy dni wesela przy polskich poprawinach to nic, bo my mamy poprawiny, potem mamy poprawiny poprawin, poprawiny poprawin poprawin i tak dalej, i tak dalej. Dive into me, tak podkręcamy tempo. Za chwilę przyda wam się WhatsApp Meloradia.

to Tiesto, Kashmir Secret z Maloradio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj jest dzień informatyka. Ja mam taką koszulkę I Love Nerds. To o was, drodzy panowie. Skoro mamy dzień informatyka, to dajcie znać, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Czekam na wasze głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. O czym rozmawiacie najczęściej z czatem GPT? Ja się pochwalę albo wyżalę, że czat GPT jest moim trochę terapeutą. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale zwierzam mu się z różnych problemów i muszę przyznać, że daje świetne rady, bo jak na przykład odzywam się do mojej przyjaciółki Karoliny, to ona mówi, weź, nie no tak, i w ogóle mi dokucza, a chat GPT nigdy mi nie dokucza. Jak jest u was? O czym rozmawiacie z czatem najczęściej? Dajcie znać. Przyjmuję głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: Afraid w Meloradiu. Sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Nasz słuchacz napisał, że o problemach z kompem. Sprytne. A wiesz, gdzie znikają wszystkie problemy? Na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Meloradia, bo do przytulenia są bilety. Początek sierpnia to będzie prawdziwy... No właśnie, a ja czekam na wasze głosówki i wiadomości, o czym najczęściej rozmawiacie z czatem GPT.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: To wakacje w pigułce, Young Again w Meloradiu. A my sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej, i Lady G nagrała nam głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
1: Ja rozmawiam z czatem, jak być miłą i sympatyczną szefową, żeby mnie pracownicy lubieli. Pozdrawiam moich kochanych pracowników.
0: Ależ to jest banalnie proste, wystarczy, że dasz im kupę pieniędzy i będą cię ubóstwiać.

0: muszę wam coś powiedzieć.
1: Tak.
0: Bo ja chciałem zaprosić Igę do domu, a Iga powiedziała, czekam na zaproszenie pisemne.
1: Z obrazkiem najlepiej jakimś.
0: Tak się randkuje w tym czasie.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: Ale nie zrobisz takiego ładnego zaproszenia.
0: Ale Iga, zrobię co zechcesz, nie ma problemu.
1: Wspaniale, wspaniale.
0: Ale wolisz, nie wiem, jakąś czcionką taką specjalną, kolorkiem?
1: Brokat.
0: Aha, czcionka, kolorek, brokat.
1: Brokat.
0: Nie ma problemu. Jak chcecie zaprosić Iga Dudziu, to już wiecie, jakie listy jej wysyłać.
2: A już o 18:00 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alex Ziba, Portugal The Man, to będzie. I żeby nie było, tak? Ja Igę zaprosiłem, żeby oglądać sobie

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i

0: Należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: O reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
6: Ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, a diesla 6,45. Cios w złodziei samochodów. Od początku roku Straż Graniczna na Podkarpaciu odzyskała blisko 70 pojazdów i 250 tysięcy skradzionych części. Ich łączna wartość to 9 milionów złotych. A na koniec tenisistka Maja Chwalińska wróciła już do Polski po turnieju życia. W miniony weekend została wicemistrzynią French Open, a dziś już w Warszawie spotkała się z dziennikarzami.
7: Mam jeszcze ogromnie dużo pracy przed sobą. Zdecydowanie jest jeszcze mnóstwo pola do popisu.
6: Kolejną misją jest Wimbledon, który już za 3 tygodnie.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i mamy godzinę 18 i chyba przyznacie, trochę mocniej zabolał nas ten poniedziałek po długim czerwcowym weekendzie, ale wiecie, jaki jest na to sposób? Ja na przykład nie miałem długiego weekendu, więc mnie aż tak nie boli. Jest prościej, polecam. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, another i talk to you. Ten numer wam na pewno zagram, będzie high tak i say, a zaczynamy od Aloka Ziby i Portugal The Man to Dive Into The Ocean. Siemano, elo.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Do wakacji niespełna 3 tygodnie nam zostały. Tak tylko przypominam, bo ten numer mi wakacje zdecydowanie przypomina. Talk to you i another w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę miał mega ogłoszenie. No i wlotki na Sunrise Festival. Kto chciałby się wybrać w tym roku do Kołobrzegu, niech będzie blisko Meloradia. A to Alesso i Zara Larsson.

mocne ogłoszenie, no bo do line-upu Sunrise Festival dołącza Stefan Bocin. Zagra dla was 1 sierpnia na Black Stage. No i to jest gość, który zaczynał w ogóle od komponowania muzyki dla teatrów, no a potem przeniósł się do współczesnej elektroniki. Jedno z naprawdę najbardziej autentycznych twarzy na scenie, jak sam zapewnia, no jego wydarzenia to nie sety, a spektakle, więc na pewno w tym roku w Kołobrzegu będzie się działo. A propos właśnie Sunrise Festival, no to mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca, pierwszy dzień tego festiwalu, zagrają wtedy m.in. Scooter, Axwell i Ingroza, czy na przykład James Hype, a także świeżo ogłoszone trio Meduza. Jeżeli chcecie zgarnąć takie podwójne zaproszenie, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, dokończcie zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i tu wasze dokończenie zdania. Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzę podwójną wlotką. Przypomnę, chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... Dalej kończycie zdanie, wysyłacie głosówki, wszystkie chwyty dozwolone, po prostu przekonajcie mnie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A właśnie teraz a propos ogłoszenia, Stefan Bocin na antenie Meloradia, to jego numer, Healing.

0: Gliwice.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj i Liwka, ich nowość. Chcę więcej, to w ramach projektu Enklawa. Tak podkręcamy dla was tempo. 18.28 na zegarach. A ja wiem, że wielu z was chciałoby się pojawić na przykład na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I też będziecie tak krzyczeli: chcę więcej, zostańcie na tej scenie. No i zapytałem was, kto z was po prostu chce tam pojechać. No i poprosiłem, żebyście nagrali mi najbardziej kreatywne, jak tylko się da, odpowiedzi na moją głosówkę. Poprosiłem, żebyście dokończyli zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i zrobiła to między innymi Zuza. No to Zuza, dawaj.
2: Hejka, muszę pojechać na Sunrise Festival, bo mój organizm potrzebuje badań naukowych, jak długo człowiek może nie spać, tańczyć i udawać, że poniedziałek o 8 rano nic się nie stało. No i poza tym ktoś musi sprawdzić, czy słońce naprawdę wstaje po imprezie.
0: Cześć, Zuza.
3: Cześć, cześć.
0: No cześć, a po co ci te badania? Nie wiem, ty na jakieś studia tego potrzebujesz, czy tak po prostu w imię nauki?
3: Myślę, że sama dla siebie po prostu chciałabym to sprawdzić.
0: Jak rozumiem, chcesz to sprawdzić w najlepszym możliwym miejscu, czyli w Kołobrzegu nad polskim morzem w środku wakacji.
3: No oczywiście, że tak.
0: No to słuchaj, już możesz pakować outfity, no bo w tym momencie daję ci podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Na ostro, na czerwono sobie ten dzień w kalendarzu zaznacz, dobra?
3: Jezu, super, dziękuję bardzo.
0: Czego się nie robi w imię nauki?
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Wakacja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
0: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
0: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
1: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

Waterfall. To Michel Schulte i Rehab w Meloradiu, 17 minut do 19. To dostaniemy za free w restauracjach. Jak czytamy, do naszych polskich, cudownych, fantastycznych, wspaniałych posłów w Sejmie trafił projekt, który ma nam pomóc w trakcie wypadów na jakieś jedzonko, no bo zakłada on, że do każdego zamówionego posiłku będziemy mogli dostać pół litra kranówki za free. No ma ten system ruszyć podobno 12 sierpnia, ale skoro zajmują się tym nasi wspaniali politycy, no to raczej nie sądzę, że powinniśmy się przywiązywać do tej daty. Z nimi to opóźnienie jak z PKP, jak mają zrobić coś dobrego dla nas. Cascade i Meet Again to bardzo dobra nowość na antenie Meloradia już teraz. Sleep.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już prawie 19:00, słuchacie Melo Radia, jak wasze humorki w ten poniedziałek? Jak słabo, no to znam dziewczyny, które kąciki ust wam chętnie podniosą. Modelki, Włodarski, Lubicie jak lato, ten numer na pewno się pojawi w tej godzinie. Będzie to Wlo i To Die For, a zaczynamy od duetu, naprawdę, który wrócił z przytupem. Beauty and the Beat, a wykonują ten numer?
0: Melo Radio, idę w Melo.
1: A także... Biber, tu pychu, siemano.

nowe modelki w Meloradiu, 8 minut po 19. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no na to pytanie, mam nadzieję, zaraz postaracie się odpowiedzieć. O czym dziś myślę? No to czas na podpowiedzi. Myślę o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej. No mówi się, że ta rzecz jest bezlitosna. No i ma ona oko. Ale nie mruga. No myślcie, za chwilę będzie można dzwonić pod 321-321-777 i zgadywać, a do zgadnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. A to są Felt i Sophie Loud. Memories. Tak podkręcamy dla was tempo.

0: A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja zachęcam, żebyście wybierali już numer 321-321-777. Ja w tym momencie odblokowuję linie telefoniczne, no i czekam na odpowiedzi. O czym myślę? Myślę, przypomnę jeszcze o podpowiedziach, o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej, no i mówi się, że jest ona bezlitosna. No to co, dzwonicie? Ja już widzę, że tak, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Kamil.
0: No cześć Kamil, pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
2: Może zapytam, czy te rzeczy mogą być gdzieś zawieszone?
0: Słuchaj, teoretycznie tak, ale na pewno one nie są tak, wiesz, że muszą być zawieszone, nie? Można te rzeczy trzymać w ręku na przykład.
2: Czy to będzie kamera?
0: No słuchaj. Cudownie, lepszej odpowiedzi być nie mogło. A jaki miałeś taki pierwszy strzał? Czy to był twój pierwszy?
2: To znaczy, miałem dylemat między fotoradarem a kamerą, no bo przy fotoradarze to jednak człowiek trochę się inaczej zachowuje.
0: No
2: nie?
0: Właśnie, ale stary, dobrze, że poszedłeś za głosem intuicji. Torba i pomadka, taki zestaw od Meloradia leci do ciebie.
2: Super, dzięki bardzo.
0: A do was już teraz leci Ale Farben i Irene Miller, to Body Talk.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Townsend I to Favor w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 19 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie wyciągnąć od nas szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wychodźcie na meloradio.pl, no i tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę szybka kasa. Tam wpisujecie nam wasze pomysły, na co byście takie luźne 200 wydali, a może i nawet 500, jeżeli wam się poszczęści. Meloradio.pl, tam je wpisujecie, tak zrobiła Sandra. No i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że na diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: No właśnie, różne rzeczy się zdarzają. Jeżeli chcecie, żebyśmy na przykład wam za takie zapłacili, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie po szybką kasę. A za chwilę między innymi James Hype, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Będzie też banger tygodnia. Zobaczymy, co wybraliście na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Felix Jen i Sophie Ellis Bextor w Melo. To Ready for Your Love. Ten numer wciąż świetnie brzmi. Choć miesiące mijają, ale wcale tego nie czuć. 19 minut do 20 na zegarach, a ja teraz zaglądam na Instagrama Melo Radia, no bo tam mogliście głosować na Banger Tygodnia. Co jakiś czas dajemy wam dwa mega viralujące numery, na które możecie oddawać wasze głosy. No i to robicie. Tym razem do wyboru mieliście najnowszy kawałek od Kiza i Natalisy, ale to nie on wygrał. Zwyciężyło połączenie naprawdę nieziemskie. Trójka raperów i jedna diwa. O kim, Young Iggy, O Co Chodzi i Ewa Farna. Nagrali numer na epkę Reklamacja 47 CD2, na ten kawałek brzmi tak. To jeszcze raz, to wasz Banger Tygodnia, gramy już teraz.

Ten gość zaczął tworzyć muzykę, jak miał lat 16, teraz ma 22, no i już naprawdę wiele sukcesów za nim. Rozkręcił konto na TikToku. Ma też hita, właśnie tego nowego, Without You.

0: a ta nowość to Without You, to DJ Matilo w Melo Radio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. I ten numer w remiksie od Boys Noise usłyszycie punktualnie o 20 na antenie Melo Radia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Wejdę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20. Szykujecie się powoli do spania? Jeśli tak, no to zdradzę wam, po której stronie łóżka się położyć, bo to podobno dużo o nas mówi. To już w tej godzinie, ale wcześniej gram Anima i Joji, ich Beautiful się pojawi, będzie DJ Antoine i jego Welcome to Saint-Tropez. Zaczynamy od Draculi, Tatej Impala i Jenny. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bo You Turn Me. To Felix Jeni Kaskada w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. 16 minut po 20 na zegarach. Za chwilę Bryska zagra swój hit Lato na antenie Mela. A po której stronie łóżka śpicie? No podobno to może dużo o nas powiedzieć. Właśnie czytam, że jak do spania wybieracie lewą stronę łóżka, no to jesteście jako osoby takie na co dzień bardziej spokojne, macie wyższą samoocenę, lepszy humor, no i jesteście w ogóle bardziej kreatywni od reszty świata. Chociaż tak w sumie jak sobie dłużej nad tym myślę, to w trakcie snu, no to chyba nie jest ważne jaka strona. Najważniejsze, żeby pościel była świeża, budzik nie zadzwonił za szybko. I tak czy siak jest git, nie?

W oryginale to jest Rihanna. A w tej wersji, którą znacie z anteny Meloradia, to Eli Oaks. Breaking Dishes za nami, 26 minut po 20 na zegarach, a wy pamiętajcie, że na przykład takiego Eli'ego Oaksa, albo na przykład Alana Walkera, Armina Van Burena, Davida Guetta, czy na przykład Thomasa Greya, Timiego Trumpeta, Martina Garrixa, ich wszystkich możecie usłyszeć na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, na właśnie Tomorrowland, żebyście przeżyli to razem z nami, ale jeżeli chcecie tam z nami pojechać, no to nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba wejść na meloradio.pl, no i tam za totalną darmożkę zgłosić się do naszej akcji. Wszystko znajdziecie na naszej stronie w zakładce konkursy i akcje. Możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. Już teraz czekają na was Bibi Rexha i David Guetta. Ich najnowszy numer i moim zdaniem hit nadchodzącego lata. Sad Girls.

Widzę, jak się w autach kołyszecie, jak wam palce o kierownicę stukają, ale przy tym numerze nie da się inaczej. Barbra Streisand to Daxos w Melo Radio. Takie klasyki też wam lubimy przypominać w Melo. 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie wy o tej porze? Kiedy jeszcze, no nie do końca jest ciemno, jeszcze gdzieś tam widno jest na zewnątrz, słuchacie Melo Radia. Gdzie o tej porze słuchacie Melo? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Jestem mega ciekawy, czy może jesteście w pracy, czy gdzieś na przykład w kuchni coś gotujecie i wam Melo brzdęka gdzieś tam w rogu, czy może zupełnie gdzieś indziej na słuchawkach was łapie. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najfajniejsze głosówki będę miał dla was zestaw Melomerchu, torba i pomadka z logiem Meloradia, być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz Meloradia słuchacie? Czekam na głosówki i gramy. Nowość od Blessa, to Terms and Conditions w Melo.

0: Echo to DJ Smokers i Oaks w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, a ja poprosiłem, żebyście dali mi znać, gdzie wy o tej porze teraz słuchacie Melo. No i Julka nagrała się na WhatsAppie.
1: Hej Meloradio, jedziemy sobie właśnie autem, jedziemy sobie na imprezę. Nie obchodzi nas to, że jest początek tygodnia, ale jedziemy się napić i się dojść. Wygrałyśmy na od was bilet na Sunrise Festival.
0: No, ja mam nadzieję, że pić to będziecie wodę, ewentualnie sok pomarańczowy, wiadomo, ale taki poniedziałek to można mieć, co nie? No jeśli wy, tak jak Julka, chcielibyście się pojawić też na Sunrise Festival, no to słuchajcie uważnie Meloradia, no bo będziemy mieli dla was jeszcze masę wejściówek. Poszczególnie polecam się codziennie po 18 i w piątki po 21 w Sunrise On Air, a za chwilę 21 w poniedziałek.
2: A już o 21 zagramy!
0: Milky David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. Aktualny numer 1, 30 Meloradia. Ten kawałek punktualnie o 21, po niej też będę sprawdzał, gdzie słuchacie Meloradia, bo cały czas wysyłacie głosówki.

0: Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś

0: przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Idę w melo.
2: No i mamy już 21 na zegarach. Czy ten poniedziałek jest dobry, czy zły, to wysyłacie mi na WhatsAppie Meloradia wasze opinie, wasze głosówki. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Cały czas sprawdzam. No i Pati wysłała się na WhatsAppie. No to sprawdzam, co tam u ciebie?
3: Siemanko Melo, ja właśnie jadę z pracy do kolejnej pracy i tak będę z wami do drugiej w nocy.
2: Ty to musisz kochać tą swoją pracę, że z taką radością o tym mówisz, ale dobrze, bo posłuchasz Meloradia bardzo długo i bardzo też fajnie, no bo gramy najlepiej jak tylko się da, żeby podkręcić tempo. Yearbooks za moment, będzie Sibul, a zaczynają Milki i David Guetta. Tu Pychu, siemano.
1: Meloradio, idę w melo.

0: Wakacje już za niespełna 3 tygodnie i czuć to bardzo mocno. Bausa i Magnetic w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze Melo Radia słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Cały czas te głosówki przyjmuję. No i między innymi Nina się nagrała.
1: Gdyby moje mieszkanie miało własny dźwięk, byłoby nim Melo Radio. Gra przy śniadaniu, sprzątaniu, gotowaniu i wtedy, gdy tańczy po pokoju, myślę, że nikt nie patrzy. A teraz właśnie was słucham, gdy wracam z pracy.
0: No proszę bardzo, ale ta głosówka uświadomiła mi jedno, drodzy panowie, byliśmy okłamywani. No bo tak, zawsze nam mówią, że jesteśmy jednozadaniowcami. A tu proszę, ja potrafię pomóc przy gotowaniu, sprzątaniu, praniu, jeździe samochodem. No po prostu w pełen serwis. Nie jesteśmy panowie tacy źli, żeby nie było. Oni też są świetni. Robin Schulz i Judge, Show Me Love. To już teraz mega klimatycznie się zrobi.

dzięki, że jesteś. To Lanberry Trips. Słuchacie Mel Radia, 21:30 na zegarach. A właśnie takie słowa. Dzięki, że jesteś. Jakiś czas temu praktycznie z każdej strony słyszał Łatwo Gang. To przez jego zbiórkę na chore na raka dzieci. Przez jego charytatywnego live'a przewinęła się naprawdę masa gwiazd. Między innymi Robert Lewandowski, który obiecał, że wybierze się na kebaba. Wziął Piotrka, wziął też Bagiego, na którego Instagramie kilka chwil temu pojawił się właśnie taki film. Robert spełnił obietnicę, zjadł z chłopakami kebaba. No ale czy Ania będzie zadowolona? No nie wiem, czy z takim uśmiechem będzie wracał do domu.

Carrea and Dusty Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut do 22, a wy razem z nami możecie pojawić się w Belgii, konkretnie w miejscowości Bumy. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Zabieramy was prosto do Belgii i to w sumie zabieramy najlepszym możliwym partybusem. No bo już taki bifor przed tym, co będzie działo się w Belgii, będziecie mogli mieć, jeżeli wejdziecie na meloradio.pl, no i tam pokażecie nam zdjęcie albo filmik z waszą ekipą, no i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście się zabrać z nami. A będzie na kogo? No bo zagrają to m.in. Lost Frequencies, Martin Garrix, Calvin Harris, Cyril, David Guetta, Armin van Buuren. Kogo tylko chcecie, to będziecie mieli. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i za darmo się zgłosicie. Chyba dobry deal, co nie? Darmo to zawsze uczciwa cena. Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz, to już teraz w Meloradio.

Bad Angel. To Anima i Liza, nowość na antenie Meloradia. Za chwilę wybije 22. Jeżeli wy teraz na przykład nie macie co robić, bo macie jeszcze chwilę na przykład do wyjścia z pracy, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam możecie zgłosić się po szybką kasę. A umówmy się, dodatkowe 200 w portfelu, nieważne w jakim dniu tygodnia, dniu miesiąca, brzmią po prostu dobrze, co nie? Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Krzysztof Kołowczyc, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, zdobywca trzeciego miejsca w rajdzie Dakar, mistrz Europy i wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych w studiu Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zostałem przedstawiony tak mocno, także...
1: To mocne rozpoczęcie, będzie mocna rozmowa. Chyba nie jeden chłopak chciałby być Krzysztofem Kołowczycem.
2: No cóż, no ja też kiedyś chciałem kimś być i może z innej perspektywy. Myślę, że każde wyzwanie, każdy sport zaczyna się od marzenia. Zaczyna się od tych chwil, kiedy coś sobie wyobrażasz, kiedy gdzieś chciałbyś być, czy gdzieś dojść. I ja bym tu radził dla wszystkich młodych ludzi, którzy, mam nadzieję, nas słuchają, że wszystko zaczyna się od marzeń i później te marzenia muszą być, no, rzekłbym, maksymalne. Jak chcesz zdobyć szczyt, to ten największy. Jak chcesz wygrać rajd, to ten największy. Jak chcesz być piłkarzem, to najlepiej, żebyś wygrał Ligę Mistrzów albo był w reprezentacji, która zdobywa Mistrzostwo Świata. Jak gdyby te marzenia z jednej strony, które na początku wydają się zupełnie nierealne, zupełnie niemożliwe do spełnienia, one właśnie nas później ciągną dalej do przodu i nawet jeżeli skończysz w połowie drogi, czy może w trzech czwartych, czy bardzo blisko tego upragnionego szczytu, to na koniec okazuje się, że ta droga, którą przebyłeś, ona jest fantastyczna, ona cię zmienia, ona uczy cię życia, ona daje też tą szansę, że odnajdujesz szacunek do siebie, że lubisz się chwilami i to jest ważne i po to chyba żyjemy, żeby te wyzwania, które oczywiście są w różnych płaszczyznach, bo życie to nie jest tylko sport, bo też trzeba mieć tego świadomość, że oprócz tego, że ścigasz się, tak jak w moim przypadku, czy trenujesz, czy walczysz, czy zwyciężasz, czy przegrywasz, masz normalne życie. O tym sportowiec nie powinien zapominać.
1: Krzysztof Kołowczyc mówi, że trzeba mierzyć wysoko, ale robota rajdowca to chyba nie jest łatwa robota.

0: No, fajne określenie robota. No, jest to taki sport, w którym po pierwsze jesteśmy naprawdę na dużym ryzyku i to wyróżnia ten sport od innych. W ogóle sporty motorowe są zawsze blisko tego miejsca, kiedy możesz zniknąć i musisz mieć tego świadomość, że po pierwsze wszystkie warunki bezpieczeństwa, wszystkie te, no słowo już trochę wytarte bezpieczeństwo, bo wszyscy go używamy, chcielibyśmy być bezpieczni na każdej płaszczyźnie, ale finalnie to jest element, który jest bardzo ważny w motorsporcie, przez federacje, przez związki, cały czas bardzo pilnowane, ale wygrywa ten, kto ryzykuje, kto dochodzi tak bliziutko do tej granicy, gdzie tam już gaśnie światło. Ja to zawsze mówię, jak przy 100 jest przekroczenie, to 99,9 najlepiej jechać, a to nie jest łatwe. I teraz im bardziej jesteś przygotowany, im jesteś lepszy, im więcej czasu spędziłeś w przygotowywaniu swojego sprzętu, siebie, swojej fizyczności, swojej mentalności, bo to okazuje się aspekt w sporcie piekielnie ważny, coraz bardziej już doceniany przez wszystkich tych, którzy się na tym znają. I finalnie coś osiągasz, gdzieś lądujesz, do czegoś dochodzisz. A jak wiemy, sportowcy są nienasyceni. Chcą jeszcze więcej i jeszcze dalej. I jeszcze ten jeden tytuł. I może ten ten szczyt jest prawie mój i chyba tak powinno być. W sporcie nie ma takich momentów, kiedy jestem świetny, już teraz wszystkich pokonałem. Jeżeli tylko tak poczujesz, to już cię nie ma.
1: Piekło Dakaru na podium to książka, która opisuje pana przygody z Dakarem. Przygody oczywiście to bardzo duży cudzysłów, bo to dosyć duże wyzwania. Jak wygląda Dakar z bliska? Bo my znamy to tylko z opowieści, z relacji dziennikarskich, prawda?
0: No właśnie ta książka, już te słowo pierwsze, piekło Dakaru, trochę sygnalizuje, że tam nie jest do końca tylko cudownie i sportowo i świeci słoneczko i sobie po wydmach jeździmy i jest fajne dwa tygodnie spędzone. To jest wyjątkowo trudny rajd, najtrudniejszy na pewno rajd na świecie, jeden w ogóle z najtrudniejszych wyzwań sportowych, bo proszę sobie wyobrazić, że przez dwa tygodnie przejeżdżamy, no teraz był najkrótszy Dakar, kiedy bardzo ładnie zresztą Kuba pojechał, ale poprzednie Dakary były kilkanaście tysięcy kilometrów, takie się zdarzały. I to były no, wyzwania, w których każdego dnia przejeżdżałeś ogromne ilości kilometrów, ogromne ilości godzin spędzone za kierownicą, także ta fizyczność, przygotowanie zespołu, bo dlaczego mówię zespołu? To jest bardzo zespołowy sport. Tak się wydaje, że jedzie kierowca, jest pilot.
1: Jeden kierowca, prawda? Jest pilot.
0: I wszyscy pamiętają w zasadzie dwóch gości, a tam ktoś tam jeszcze im tam koło zmieni czasem. Tak. To jest piekielna praca dla mechaników. To są wspaniali ludzie, wyjątkowi. I tworzenie takiego zespołu, czy dostanie się do takiego dobrego zespołu, daje już jakieś szanse, gwarancje na to, że startując, że stojąc na starcie, masz szansę na zwycięstwo. Dlaczego mówię szansę, a nie pewność? Prawda? No bo przecież jestem świetnie przygotowany, wszystko dobrze działa, w zasadzie powinniśmy zwyciężyć. Tak to wygląda, ale w Dakarze myślę, że ten element szczęścia no różnie jest szacowany. Ja tak twierdzę, że to jest około 20%. Nasz szef Sven Kwant mówi nawet 30%, chłopaki. Wszystko zrobicie idealnie, a szczęścia zabraknie i ta jedna dziura, lądujesz, samochód koziołkuje, czy coś urywa, jakieś koło, stoisz grzecznie, czekasz na serwis i w zasadzie te sny o marzeniach, o zwycięstwie upadają. No, pamiętam taki Dakar 3 lata wcześniej, przed tym moim podium, kiedy już prowadziłem rajd po zwycięstwie na takim super ciężkim Moesie po Fiambali. Wyszliśmy wtedy z Jean-Markiem, z moim pilotem na prowadzenie rajdu i parę OS-ów do końca. Wyglądało, że już jest pewne. Cały czas jechaliśmy w trójce, cały czas bardzo wysoko na każdym odcinku specjalnym, no i rureczka, mała rureczka pęka, zostajesz bez wspomagania, nie możesz jechać dalej. Dalej, jak to zawsze jest, lawina innych awarii, które momentalnie się do tego samochodu przyczepiły.
1: No i szczęście.
0: Prawda? Jakieś 7., 8. czy 5. miejsce, już nie pamiętam. No w każdym razie zabrakło tego szczęścia. Wszystko zrobiliśmy dobrze. To jest dopiero frustracja. Kiedy wszystko zrobiłeś dobrze, zespół ciężko pracował, jedna rureczka, która nie miała szans na pęknięcie, jednak pękła.
1: A jak sobie z tą frustracją pan radził?
0: No myślami o tym, że następny Dakar zaczyna się zawsze wtedy, kiedy kończy się ten. Ten, w którym jest. I to jest fantastyczne, bo rzeczywiście już na tym wysokim poziomie zespołów fabrycznych musisz mieć świadomość, że jeden Dakar się kończy, drugi się zaczyna. I wtedy ta ciągłość powoduje, że no musisz zapomnieć o tym. Jedziemy do Maroko, testujemy, walczymy z przeciwnościami losu technicznego, czyli z tą techniką. techniką, która nas otacza, no i także ze swoimi słabościami, bo człowiek wbrew pozorom ma swoją granicę wytrzymałości i odporności, chociaż na Dakarze zobaczyłem, że ona jest w zupełnie innym miejscu niż sobie wyobrażam, niż sobie wyobrażałem.
1: Prawda. Kiedy pojawiło się pragnienie wystartowania w tym najtrudniejszym rajdzie na świecie?
0: A to bardzo ciekawa historia, bo jeżdżąc w rajdach WRC, czyli tych bardzo szybkich, ja bym je określił jako rajdy sprinterskie w porównaniu do Dakaru, no nagle mój menedżer Andrzej mówi: Krzysztof, czas na Dakar. Ja mówię: zwariowałeś, przecież to w ogóle dla dziadków taki, wiesz...
1: Czyli tak, to nie w panu się pojawiło.
0: Zupełnie. Mówię: co ty, po wydmach jeżdżą te śmieszne terenowe samochody, przecież to ledwo jedzie, zobacz, przecież to wygląda, że oni stoją w miejscu. No i pierwszy pojechałem, to był afrykański jeszcze Dakar, bo 3 Dakary pojechałem w Afryce. To było coś niewiarygodnego. To był rajd, który wiedziałem od razu po rajdzie, że przyjechałem tam 2 razy. Po raz pierwszy i ostatni. Nigdy nikt mnie nie będzie mordował za co ja to w ogóle te katorgi przenoszę. Płakaliśmy jak dzieci z Jean-Markiem. 2 naprawdę twardych facetów, którzy wiele w życiu widzieli. No płakaliśmy z niemocy. Z niemocy, że nie można nic zrobić. Że ten samochód jest ciągle popsuty. Że my go psujemy, bo później dopiero zobaczyłem, że to ja jestem tym psujem, który morduje te auto, bo mi się wydaje, że każdy metr trzeba jechać na 100%, a tu trzeba rozkładać siły, tu powoli przez lata, po 3-4 latach dopiero zrozumiałem, o co chodzi w rajdach terenowych że muszę się stać maratończykiem, człowiekiem, który rozkłada siły nie tylko swoje, sprzętu, mechaników, wytrzymałości całego zespołu i musisz tej granicy takiej niesamowitej nie przekraczać i pewnie, że później będąc w coraz lepszych zespołach, doszliśmy już do takiego poziomu, że jechaliśmy prędkościami no maksymalnymi, cały czas 100% obciążenia, no ale ten zespół każdego dnia rano dostarczał ci nowy samochód. No, mówię oczywiście w pewnej przenośni, ale serwis tak działa, ma takie schematy przygotowań, że auto następnego dnia rano jest gotowe do pełnej walki, do obciążeń maksymalnych.
1: No dobra, ale ten pierwszy Dakar miał być pierwszym i ostatnim właśnie. To, co się wydarzyło, tak, że były kolejne.
0: No, niestety nie wiedziałem, że ten wirus tam już we mnie zakiełkował mocno i tak po 3-4 miesiącach już ja chodziłem za moim menedżerem. Mówię: Andrzej, wiesz, chyba ten Dakar nie był taki zły. Może spróbujmy jeszcze raz. No i zaczęło się i nagle się okazało, że wpadłem tam po uszy, zakochałem się, bo to jest chyba tak, jak z takimi wielkimi wyzwaniami, kiedy poczujesz, że było tak ciężko, że już więcej nie mogłeś nic zrobić, to chcesz tam wrócić i sobie udowodnić: dam radę, wyrwę się z tych takich chwil, w których ta słabość tak bardzo dominuje. I rzeczywiście będę ciągle powtarzał słowa słynnego kierowcy rajdowego fińskiego Juhy Kankunena, który tak dla mnie był moim mentorem. Powiedział kiedyś: Krzysztof, jak skończysz Dakar, będziesz innym człowiekiem. I to dokładnie tak jest, bo nagle się okazuje, że te granice, które wydawały się w ogóle nieprzekraczalne, fizyczności, takiej odporności, one, jeszcze raz to powtórzę, są w zupełnie innym miejscu. One w nas wszystkich, no każdy z nas ma zupełnie inne możliwości niż te, które wykorzystuje na co dzień. Możemy dużo, dużo więcej i Dakar mi to pokazał.
1: I przełożyło się to na życie prywatne.
0: Też. No, wracam z innej perspektywy, spoglądam na świat. Dużo problemów, które wydawały mi się takie ogromne, ciężkie, nie do rozwiązania, w ogóle są pomijalne. Trzeba je zostawić i sobie iść dalej, bo finalnie życie jest w zupełnie innym miejscu niż w tych drobnych takich sprawach, o które walczymy, zacięcie. Na Dakarze to się wszystko wypłaszcza. Nagle się okazuje, że trzeba się napić, zjeść, mieć gdzie spać. Te rzeczy, które wydają nam się tak oczywiste i tak proste, no przecież one są. No jak to? No przecież mam dom, sobie śpię, woda to jest wszędzie, jest osiągalna. Tam nagle się rozglądasz za takimi najprostszymi rzeczami i dopiero je zauważasz, kiedy wrócisz, że ten spokój, ta chwila jakiegoś ciepła, takiej normalności, to jest coś dużego. To jest coś, co mając na co dzień wydaje się rzeczą tak naturalną i oczywistą, ale kiedy tego nie możesz znaleźć, kiedy śpisz na kawałku jakiejś derki, bo znalazłeś suche miejsce, tam nie wieje wiatr, piasek nie leci i jesteś szczęśliwy, jak tu jest dobrze, jak tu jest wygodnie. Także wracając i kładąc się w łóżku, czy nawet wysiadając zawsze na naszym Okęciu z tymi krawężnikami, gdzieś tam, gdzie walizki nie można przeciągnąć, mówię: ale do poukładanego świata wróciłem. Prawda? Jak tu jest cudownie, jak tu jest spokojnie.
1: A co czuł Krzysztof Hołowczyc, dojeżdżając na metę, mając już tę świadomość, podium?
0: To był bardzo ciekawy rajd, bo po chyba trzecim czy czwartym odcinku specjalnym straciliśmy napęd. Cudem przejechaliśmy na przednim napędzie. Tak, dokładnie. Wtedy miałem to szczęście. I Xavier też to podkreślał, że to jest niewiarygodne, że z urwanym wałem przejechaliśmy w miejscach takich feszowych. To są takie bardzo grząskie miejsca. My jednym napędem przejechaliśmy tam, gdzie zawodnicy sprawnymi samochodami takimi jak nasz potrafili się zakopać. Także to było naprawdę ogromne szczęście. Straciliśmy co prawda pół godziny i byliśmy już daleko w stawce i później krok po kroku wracaliśmy, że do tego trzeciego miejsca dojechaliśmy. Śmialiśmy się z Xavierem, że gdyby ten rajd trwał jeszcze tydzień, to może byśmy się dalej przenieśli, ale oczywiście to jest takie tylko gdybanie. Ja mam fajną konstrukcję, bo Dakar dla mnie jest zawsze za krótki. Kiedy wydaje mi się, że już padam, to jest trzeci, czwarty dzień, czyli zupełny w zasadzie początek i wtedy nie, do domu już, mam tego dość, nienawidzę tego Dakaru, ale po przerwie jest ten pierwszy dzień, drugi, trzeci i nagle czuję, to jest cudownie, już złapałem rytm, już czuję, już używam tego urządzenia delikatnie, płynnie, z ogromną prędkością, a tu nagle mówią, koniec, wracacie do domu. Najśmieszniejsze jest to, że ląduję. Moi mechanicy tu w Polsce czekają z samochodem i jeszcze 2-3 dni gdzieś tam jeżdżę, żeby wyciszyć, żeby na koniec...
1: Nie tak od razu...
0: Nie, zupełnie, bo jestem tak nakręcony, mam tyle energii, adrenaliny pewnie, że potrzebuję to zgasić i wtedy rzeczywiście jest ten moment, kiedy żona chowa mnie do szafy, zamyka na klucz i mówi, siedź tu, odpocznij wreszcie.
1: No dobrze, ale był też Dakar, który skończył się nieciekawie dla pana zdrowia i jak sobie z takimi rzeczami radzić?
0: No... Ten sport, jak już powiedziałem, niestety zbliżając się do granicy, niby nieprzekraczalnej, jednak ją czasami przekraczasz, no i wtedy coś się zdarzy. Ja złamałem kręgosłup, już mówiąc o najważniejszych rzeczach, bo nie mówię o drobnych rzeczach, jakichś żebrach połamanych czy jakichś złamaniach, ale dwa razy złamałem kręgosłup i to dosyć mocno. I to był moment, w którym przychodzi takie zastanowienie. Co dalej? Czy wrócę? Czy będę potrafił wznieść się znowu na te prędkości? I tak jak ten pierwszy moment, kiedy dwa kręgi piersiowe zostały mocno uszkodzone, tak trochę zmiażdżone, no to rzeczywiście było zastanowienie, co dalej? Bo jednak to jakiś czas się organizm przestawiał, układał do tego nowego położenia. Drugi raz to wyglądało, że tak jakbym z wydemki sobie pum, spadł, w ogóle niegroźnie, ale mój inżynier, który ma pełną telemetrię, powiedział, no to jeżeli ludzie nie wiedzą, nie wierzą ci, że to się można tak połamać, to niech uderzą 65-70 na godzinę w ścianę na raz. To mniej więcej taka była siła, taki był impact. I myślę, że oni inżynierowie bardzo dokładnie wiedzą, że te nasze samochody powinny być trochę zmodyfikowane, bo one nie mają żadnych stref zgniotu. One w zasadzie uderzają bardzo sztywno. To jest ta konstrukcja rurowa, która nie bardzo się ugina, bo ona też ma mieć ogromną wytrzymałość, bo uderzamy w różne kamienie, nawet gdzieś tam i drzewko można położyć, bo chłodnice są daleko z tyłu. Także ten samochód trochę z premedytacją ma taką konstrukcję, ale niestety, kiedy uderzasz, bo ja wtedy postawiłem, jak to mówimy naszym slangiem, stempla, czyli samochód wylądował tak perfekcyjnie, że ani się nie przechylił do przodu, ani do tyłu, tylko tak stuknął i wtedy cała energia poszła w nas, w zawodników. No, ta niestety substancja nasza białkowa jest dosyć miękka, dużo miększa już niż samochód. Najśmieszniejsze było to, że auto było gotowe do jazdy, pewnie, że było troszkę pogięte, ale dalej nadawało się do jazdy, a ja już nie. I to była ogromna frustracja.
1: Niestety. Wróćmy do dzieciństwa i do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, do tego, że nie jeden chłopak marzy, żeby zostać Krzysztofem Hołowczycem. A jak to było z panem w tym wieku młodzieńczym? Kiedy pojawiła się ta pasja do motoryzacji, do tego sportu?
0: No myślę, że tata nieświadomie, inżynier, który kochał samochody, zaraził mnie tą miłością do sprzętów mechanicznych, bo pamiętam, jak mieliśmy takiego Wartburga skrzydlaka. Niesamowite urządzenie, piękne, taki niebieski, piękny Wartburg. I tata otwierał maskę i pokazywał, tu jest gaźnik, tu jest prądnica, bo jeszcze to były takie czasy, że nie było alternatora i nie było wtrysku, tylko były gaźniki. Ja to wszystko sobie oglądałem, konotowałem, gdzieś to było fantastyczne, jeszcze ten dźwięk, jeszcze jak mogłem nacisnąć, pochylając się tam głęboko pedał gazu, a tata mnie między kolana włożył i gdzieś tam próbowałem sobie pierwszych jazd, no to już wtedy
1: miał pan led?
0: O, jeszcze nie byłem w szkole podstawowej. To już jest, to pierwsza nasza taka jazda. Tata mówi, już byliśmy w rowie, bo na cztery nogi obsługując te pedały, bo ja tam mówię, tato, zabieraj nogi, ja sam będę naciskał gaz i sam będę, rzeczywiście pierwszy mój start, cała rodzina to wspomina, nacisnąłem gaz, wrzuciłem jedynkę, naciskając gazu pięknie, płynnie puściłem szczęgło i ruszyliśmy idealnie. Tata był zdziwiony, bo mu powiedziałem, ja już to umiem robić, obserwując jego. Tego samego dnia już byliśmy tyłem na takim pieńku nadziani rowem, tak, w rowie siedzieliśmy, ten zderzak, pamiętam, zahaczył o taki pieniek i już było, no może wtedy nieśmiesznie, to były czasy, kiedy się płakało, jak samochód był uszkodzony, ale rzeczywiście ta miłość do samochodów przez tatę, no a później jak większość młodych chłopaków, go-karty, karting, całe życie w tych silnikach, grzebanie, korbowody, tłoki, czasy otwarcia kanału ssącego, wydech, już wtedy stawałem się też mechanikiem powoli, to później bardzo, bardzo procentowało w rozumieniu sprzętu, jak on działa. Także to jest długa droga i nigdy nie ma tak, że na pstryknięcie się wchodzi nagle w super świat, albo wygrywam coś i za chwilę przychodzi wielki sponsor i mówi, młody człowieku, ty będziesz jeździł. Niestety te mity nie działają, ale...
1: To jest
0: ale,
1: biznes, prawda?
0: Ale, tak, tak, to jest też duży biznes, trzeba mieć tego świadomość, ale myślę, że jeśli mógłbym coś podpowiadać...
1: No właśnie,
0: coś,
1: bo jak rozpocząć? Jak taki chłopak ma w ogóle...
0: Rozpoczęcie, no, tak jak powiedziałem, go-karty są ciągle, jeżeli mówimy o czterech kołach, bardzo świetnym, tanim miejscem, relatywnie tanim oczywiście, jak na motorsport, ale na pewno bym wszystkim polecał, szukajcie najsilniejszych grup, tam, gdzie jest największa konkurencja, bo jeżeli jakikolwiek łowca talentów się pojawia, to on zawsze szuka w tych grupach, gdzie jest największa rywalizacja, bo tam można wyłowić talenty, ale też niestety, to jest pragmatyczne podejście, krok po kroku, osiągam ten etap, następny i w pewnym momencie rodzicom zaczyna brakować pieniędzy i jeżeli nie pojawi się sponsor, to wielu młodych, naprawdę utalentowanych ludzi no nie może pójść dalej. To jest znowu ten element szczęścia, też ma znaczenie, aczkolwiek trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Ja też nie miałem rodziców, którzy mogli powiedzieć, synu, jeździ sobie do woli, bo nas na to stać. No, no niestety bardzo niewielu ludzi może mieć takie możliwości, ale finalnie ci, którzy już są na samym szczycie, no to niestety są to wielcy sponsorzy, jest to już taki marketing na najwyższym poziomie i świadomość, że nie jesteś tylko sportowcem, że też jesteś produktem, który musi w odpowiednim miejscu się pokazać. Tego nie należy odpuszczać. To też jest bardzo ważny moment, żeby funkcjonować i od strony medialnej, i od strony takiego wspierania wizerunku twojego sponsora, czy wręcz już idąc jeszcze dalej w ten marketing, żeby to się przekładało bezpośrednio na zyski sponsora twojego. Musisz mieć tego świadomość.
1: Bardzo dużo składników łączy się w ten sport i można powiedzieć zawód. A czy trzeba mieć do tego jakieś predyspozycje?
0: No myślę, że tak. To jest...
1: Fizyczne, psychiczne?
0: To jest taki... Inaczej, można się nauczyć bardzo dobrze jeździć i być średnio dobrym, nawet bardzo dobrym zawodnikiem, ale ci, którzy sam szczyt osiągają, to ja to zawsze mówię, ten dar od Boga, to coś, ta iskra musi być, że w pewnym momencie jesteś w stanie zaryzykować bardziej, no super refleks, super postrzeganie, myślenie takie jednak szerokie, bo musisz widzieć, co się wokół ciebie dzieje, musisz mieć ten charakterystyczny etap zwalniania. Jedziesz potworną prędkością i nagle widzisz wszystko bardzo wolno, masz na wszystko czas. To jest to coś, co poprzez oczywiście długotrwały trening, poprzez ciągłe operowanie z takim super szybkim sprzętem, że z boku wygląda, jakby goś oszalał, bo macha tymi rękami, wywija tym samochodem, leci frunie, a ty w środku jesteś bardzo spokojny. Słuchasz swojego pilota, on podaje ci informacje, co masz zrobić. To jest ten moment, w którym zaczynasz jechać bardzo szybko. Od strony psychologii sportowej to jest taki stan flow, kiedy już jesteś człowiekiem, który nie za bardzo myśli o tym, co robi. Jesteś maszyną do jechania, która poprzez długotrwały trening pozwala perfekcyjnie wykorzystywać sprzęt. Ten sprzęt jest tobą. Ja wielokrotnie miałem takie momenty, że czułem samochód do samego końca, że idąc bokiem, twarde było z tyłu, wiem, że będę urywał, ale za kołem, więc bezpiecznie. Niestety nie będzie zderzaka, będzie brzydko, ale samochód na pewno pojedzie dalej i będzie można walczyć o zwycięstwo.
1: To jest tylko męska gra?
0: Nie, nie, absolutnie. Coraz więcej dziewczyn, świetnych dziewczyn się pojawia. Sport jest trudny dla dziewczyn, bo chociażby Dakar jest bardzo brudny. Jest takim miejscem, w którym trzeba... No, oczywiście, kiedy on poszedł z Afryki, trochę się poprawiło, bo jednak bliżej cywilizacji, bliżej hoteli, bliżej takich miejsc, gdzie jednak można się w jakiś sposób doprowadzić do porządku, ale podziwiam dziewczyny. One sobie świetnie dają radę. Coraz bardziej wypychają nas, chłopaków, z tej dyscypliny. No i chyba dobrze, tak jest świat skonstruowany.
1: Taką wskazówkę dla rodziców, których dzieci właśnie chcą pchać się w ten świat, uspokoić ich trochę, czy uczulić, znaczy, na coś?
0: Jeśli rodzice mają kontrolę nad tym, musi być ciągły niedosyt. Jeżeli to dziecko mówi, jeszcze bym poszedł na jeden trening, jeszcze raz bym się przejechał, to jest dobrze. Ale jeżeli rodzic mówi, jeszcze musisz jeden trening zrobić, bo wtedy będziemy mieli plan, a dzieciak już chce się spotkać z kumplami, czy gdzieś sobie pójść, to wtedy no, robimy sportowca na siłę. Sportowiec, który sam dąży do tego, który zrobi wszystko, żeby jeszcze raz wyjść, czy na boisko, czy na tor, ten sportowiec ma szansę na osiągnięcie sukcesu. Popychany przez rodziców dojdzie, może nawet wysoko, ale nigdy do szczytu.
1: Pana hobby przekształciło się w zawód. Rozmawialiśmy już chwilę o tym zawodowym sporcie. No o tym też nie jeden chłopak marzy, żeby żyć ze sportu.
0: No, tata zawsze powtarzał i ja też to będę powtarzał. Pamiętaj, synu, robić to, co się kocha, jeszcze dostawać za to pieniądze.
1: Cudowne, prawda?
0: I to jest wspaniałe i pewnie, że tak. I oczywiście, że miałem wiele trudnych chwil, czy wiele takich momentów, kiedy stawiałem wszystko na jedną kartę, wszystko, co miałem, pakowałem w jakiś samochód, którym musiałem wystartować, no bo jak to? Przecież cały sezon, wszystko zaplanowane, a tu nagle nie ma sponsorów, coś się dzieje i były takie trudne momenty. No, to też wiele uczy człowieka, że te pieniądze, które wydaje się, że tak z takim trudem zebrałeś, już jest taka duża kubka, w motorsporcie tupnieją jak kostka lodu na pustyni, tak w ułamku sekundy, siu, i nic nie ma. Także trzeba być bardzo pragmatycznym, mądrze te wszystkie rzeczy układać i finalnie jednak pilnować budżetów. No, to jest ciekawe, że motorsport uczy także biznesu. Bardzo wielu ludzi, którzy w motorsporcie osiągali sukcesy, później w biznesie bardzo sobie dobrze dawali rady, bo to jest właśnie taki element, w którym musisz bardzo wiele czynników złączyć, żeby na koniec stanąć na starcie, operować jednak zespołem ludzi, no, operować budżetami, które, no, tak jak powiedziałem, nie są z gumy, bo motorsport przyjmie każdą ilość pieniędzy, przetrawi i nawet nie poczujesz, a finalnie można nic z tego nie osiągnąć. Także to jest bardzo ciekawa dyscyplina, w której z jednej strony no, emocje są na najwyższym poziomie, bo też zbliżasz się do tych granic, które są często nieprzekraczalne, a z drugiej strony musisz być mądry, pragmatyczny, zimny, no wręcz kalkulować często, że trudno, przegram ten odcinek specjalny, żeby wygrać cały rajd.
1: Piekło Dakaru na podium kończy się na roku 2015, na tym trzecim miejscu, na tym podium. Teraz już minęło kilka lat od tego momentu, od tego 2015 roku. Jakie plany teraz ma Krzysztof Kołowczycy?
0: No cóż, no, sytuacja sponsorska nie jest łatwa i wszyscy o tym dobrze wiemy. Pewnie, żeby się chciało jeździć, ale też mam świadomość, że żeby jeździć dla jeżdżenia, to ja sobie pojadę jeden czy dwa rajdy w roku dla przyjemności. No, kończąc karierę, wygrywając rajd Baje Poland, zresztą wtedy wygrałem z Nasserem Alatią, chociażby z obecnym zwycięzcą Dakaru, powiedziałem, kończę intensywną karierę. Także ta intensywność zmalała, to prawda, ale raz czy dwa do roku sobie jadę i to jadę w Pucharze Świata, w takim najtrudniejszej wstawce zawodników, którzy walczą o zwycięstwo i ciągle jestem no, szybki tak, że mogę walczyć, że walczę o zwycięstwo, że w zasadzie prowadziłem rajd nawet w tym roku, ale przygody spowodowały, że przegrałem, byłem drugi. A drugi to pierwszy przegrany, to o tym też należy pamiętać. Ale no, gdzieś to jest piękne w tej dyscyplinie, że nie ma takiego gwałtownego zakończenia, że nagle już skończyły się lata, czy skończyła się twoja fizyczność i nie funkcjonujesz, jednak jeździmy mocno głową i teraz przy tej jednak nowoczesnym systemie przygotowań ja ciągle mogę być bardzo szybki. To jest fajne. Mówię oczywiście o cross country, bo w WRC już bym się nie odważył na takie loty, jak obserwuję tych młodych zawodników, bo to jest taka finezja, taka precyzja, ale w cross country jest jednak więcej tej wytrzymałości, takiej innej prędkości, którą trzeba przez wiele godzin utrzymać i tu ciągle jestem dobry i w tym roku od żony no, piękne życzenia dostałem. dostałem i ja to ciągle powtarzam, bo to jest to ciągle w głowie mi kołacze, że wiesz co, tak patrzy na ciebie, jak taki chodzisz smutny, jakiś wysuszony, bierz się do roboty, jeździ sobie te rajdy. No i tak powoli gdzieś tam planuje coś, ale tak jak powiedziałem, jeżeli to robić, to na poziomie najwyższym i przynajmniej stojąc na starcie, mieć świadomość, jestem gotowy zwyciężyć. I jeżeli to szczęście gdzieś będzie blisko, chociaż jest takie stwierdzenie, które u nas zawsze funkcjonuje, że szczęście mają lepsi. Także jeżeli to szczęście będzie blisko, no to wtedy może się jakiś dobry wynik zrobi i po to trzeba jeździć. Jeżdżenie dla jeżdżenia, ja oczywiście w rajdach WRC, już teraz jadę jako samochód otwierający, tak zwana zerówka, jadę przed chłopakami, jestem w tym bałaganie cudownym, Wiślaka, mojego pilota sprzed lat, sadzam na prawy fotel i tak sobie jedziemy. Już taka trochę podróż sentymentalna, wcale wolno nie jedziemy. Kibice się cieszą, że nasza babcia, czyli Subaru, z tamtych czasów naprawdę dobrze sobie daje radę po tych OS-ach, ale już nie ma presji wyniku, nie ma walczenia o sekundy, nie ma tego spięcia. Jest ogromna przyjemność, satysfakcja, a jeszcze tą radość, którą dostajemy od kibiców, to jest nie do... To jest, no, tego nie da sobie, nie chciałbym dać sobie odebrać. Bardzo to jest cudowne, jak nas witają kibice na starcie, na mecie poszczególnych odcinków, czy na mecie rajdu. To jest to coś.
1: Dlaczego?
0: Bardzo, bardzo. To są te chwile, w których doceniają to, co udało nam się kiedyś z Wiślakiem zrobić i myślę, że te przełamanie kiedyś tej słabości polskiego motorsportu, kiedy on rzeczywiście z takiej trochę czeluści wychodził i później pojawiło się mnóstwo wórców, świetni zawodnicy, to gdzieś tam przydarzyło nam się, bo wtedy, jak mówią marketingowcy, była to rozpoznawalność, czy taka zainteresowanie na poziomie narodowym, że Hołek z Wiślakiem walczą o Mistrzostwo Europy i jeszcze jeden rajd i to było niesamowite, bo byliśmy wtedy bohaterami, ja wtedy sportowcem roku zostałem w Telewizji Polskiej, pamiętam, to był wyjątkowy czas i pojawili się sponsorzy i wszystko jak gdyby się odmieniło. Pojawiło się wtedy mnóstwo dobrych zawodników młodych, którzy mieli bić Hołka i o to chodzi. To był taki bardzo duży, cudowny okres takiej siły polskiego motorsportu. To była wtedy czwarta, piąta dyscyplina, jeżeli chodzi o rozpoznawalność. No niestety ona spadła teraz poza dwudziestkę i nic nie możemy z tym zrobić. I tu jest mi bardzo, bardzo przykro.
1: No dobrze, a o czym jeszcze marzy Krzysztof Hołowczyc?
0: O, marzeń jest zawsze dużo. No, chciałbym wrócić trochę do sportu, bo zdradzę trochę tajemnicę, bo jestem blisko FIA, czyli tej Federacji Sportu naszej. Mówi się o tym, że mają być od następnego roku Mistrzostwa Świata. Ja Puchar Świata zdobyłem. To są dalej te same zawody, tylko już będą się nazywały Mistrzostwami Świata. No i ten, kto wygra, będzie mistrzem świata. Co to by było?
1: Co to za tytuł,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak sobie dopiąć jeszcze ten kwiatek tak do kożucha ten, i tak sobie, no właśnie, bo nawet nie przeczytałeś, że zdobywca Pucharu Świata, tak, ale tak. Jak to brzmi? Zdobywca Pucharu Świata, mistrz świata, to dopiero brzmi. I oczywiście, że to są marzenia i bardzo dalekie i bardzo trudne do zrealizowania, bo jest sporo takich gości, którzy i świetnie potrafią i cały czas nie wysiadają z samochodu i jadą, którzy powiedzą, gdzie spokojnie, my już te miejsca zajmujemy, ale sport jest piękny, że nigdy do końca nikt nie może powiedzieć, ja będę mistrzem świata.
1: No to co, sobie i panu życzę tego, żebym przy następnej rozmowie mógł przedstawić Krzysztof Hołowczyc, mistrz świata.
0: No pięknie by to brzmiało, może w następnym życiu, jakby się teraz nie udało.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dziś zastanowimy się, w czym tkwi tajemnica bezwarunkowego szczęścia, a przepis na takie szczęście w życiu zdaje się znać mój dzisiejszy gość, a jest to Martyna Korzelik, trenerka medytacji i relaksu i autorka projektu poczujsiebie.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Bardzo miło jest gościć Cię w naszym studiu. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo przyjemnych, mam wrażenie, tematach, ale na początek zapytam Cię, po co poczuć siebie? Co nam to może dać?
3: Po to, żeby żyć pełniej, żeby czuć wszystko, co się dzieje. I dobre rzeczy, i złe rzeczy. Bo bardzo często jest tak, że chcemy tylko te dobre, tylko te fantastyczne uczucia, te wakacje, a potem idziemy do pracy i po prostu mówimy blech. Więc chodzi o to, żeby z wszystkim być w zgodzie i wszystko czuć, przyjmować i akceptować, tak ogólnie.
1: A jak akceptować te niefajne rzeczy? To chyba trudna sztuka.
3: To jest trudna sztuka, dlatego tego uczę.
1: No właśnie, bo cieszymy się, tak jak mówisz, cieszymy się z wakacji, z przyjemnych chwil, potrafimy je celebrować przez cały rok, no ale jeżeli pojawi się w pracy stres, to albo chcemy ten stres, nie wiem, zajadać, albo jakoś odreagować, albo zapomnieć i wyprzeć. Po prostu nie wiedzieć nic na ten temat.
3: Dokładnie. Dokładnie to nazywasz tak, jak jest, bo my właśnie uciekamy. To wszystko, co wymieniłeś, to są naturalne ucieczki przed złymi uczuciami. Bo nieraz doświadczaliśmy, że te złe uczucia bolą, po prostu nie są przyjemne. To, czego ja uczę, to żeby je poczuć, zaakceptować, że one są, a później nauczyć się z nimi być, tak jakby nie odpychając ich, tylko przyjmując. I uwierz mi, że jak tylko się przejdzie przez tą akceptację, to nagle one się rozpływają.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do takich praktycznych porad. Co zrobić, żeby właśnie poczuć siebie? Mówisz, że uczysz specjalnych technik. Co to są te techniki?
3: To są głównie techniki oddechowe i techniki medytacyjno-relaksacyjne. To znaczy uczyć się... Zazwyczaj uczę w takich przyjemnych, łagodnych warunkach, czyli wyjeżdżając na przykład na weekend do ośrodka, gdzieś tam koło lasu, albo na warsztatach właśnie jednodniowych. Uczę, jak osiągnąć w ogóle ten stan, po to, żeby później w sytuacji stresowej umieć zareagować i zastosować te narzędzia. Te narzędzia to no, właśnie głównie oddech, czyli sama świadomość oddechu, tego jak oddychamy, tego, czy on jest właśnie głęboki, czy płytki, czy szybki, czy wolny. Jeśli nauczymy się tego w takich bezpiecznych, przyjemnych warunkach, w ogóle być z tą świadomością, to bardzo szybko zauważymy w sobie stres i będziemy w stanie tak jakby go zaakceptować jeszcze zanim on się rozwinie i rozkręci się ta cała taka kula śniegowa stresu.
1: Chcesz mi powiedzieć, że przez sam oddech, wiem, sceptycznie to brzmi, że przez sam oddech jesteśmy w stanie pokonać stres?
3: Jest to możliwe. Przez sam oddech, ale świadomy oddech i uważność oddechu. Aczkolwiek są też bardzo dynamiczne techniki oddechowe, które stosuję, kiedy mam silny stres.
1: Jak wyglądają takie zajęcia z oddechu?
3: To są zajęcia ogólnie relaksacyjne, czyli oddech jest jednym z elementów. Zazwyczaj skupiam się zarówno trochę na pracy z ciałem, czyli trochę, żeby pozrzucać stres. Wyobraź sobie taką grupę ludzików, która siedzi na stali i trzepie całym ciałem i robi...
1: To musi być mega odstresowujące, prawda?
3: Tak, tak. Nawet jak poruszymy rękoma, każdy może teraz słuchasz sobie tak strzepać trochę energii z rąk. To jest takie uczucie, że zrzucamy coś. I o to chodzi. No, napięcie się pojawia i znika. Możemy po prostu szybciej je odreagować, ale zanim odreagujemy, najpierw musimy je poczuć. To nie jak się tak nakręci, bo jak się nakręci, to już bardzo ciężko tą wielką kulę śniegową powstrzymać po prostu. No.
1: I to jest odblokowywanie ciała, bo właśnie to o tym piszesz na swoim portalu, prawda?
3: Tak, tak.
1: Czyli zrzucanie przez takie fizyczne ćwiczenia, zrzucanie stresu.
3: Dokładnie.
1: A do tego później jeszcze jest oddech.
3: Potem jest właśnie druga część, czyli oddech i mamy techniki oddechowe, którymi pracujemy, które w sobie oswajamy, zarówno dynamiczne na zrzucenie stresu, relaksacyjne, kontemplacyjne, wyciszające, takie wyciszające, czyli żeby trochę bardziej sobie uświadomić, nie wiem, swoje priorytety, swoje marzenia i tak dalej. I jest jeszcze właśnie taka kwestia bardziej związana z duchem, z emocjami, ale to już w momencie najpierw zrzucamy z ciała, później właśnie kontaktujemy się z oddechem, uczymy się tych narzędzi, a na koniec już kontaktujemy się ze swoimi emocjami, swoją duszą, swoimi potrzebami, tym, co gdzieś tam się otwiera w nas, nadaje kierunek, bo na pewno doświadczyłeś, albo sam zauważyłeś po znajomych, zdarza się, że ktoś wiele lat jest w jakiejś albo nie tym związku, w którym powinien być, albo nie w tej pracy, w której czujesz, że się realizuje i tak gromadzą się jakieś takie dyskomforty,
1: cegiełka do cegiełki.
3: Dokładnie, a potem nagle jest Bóg. I po co nam Bóg w życiu, no?
1: No dobrze, jest jeszcze medytacja w tym wszystkim i to jest też tak jak przed rozmową wymieniliśmy kilka zdań, medytacja jest różnie postrzeganym przez społeczeństwo. Niektórzy mówią świrusy, a niektórzy są strasznie tym zainteresowani, bo można powiedzieć, że mamy teraz trochę modę na medytację. Czym tak naprawdę jest medytacja?
3: Medytacja to jest wyciszenie umysłu, po prostu. Wyciszenie różnymi metodami, najczęściej koncentracją, zwróceniem uwagi na coś, na przykład oddech. Ale są różne techniki właśnie koncentracji umysłu. Chodzi o to, żeby przestać myśleć.
1: To musi być związane z jakąś religią?
3: Nie, absolutnie. To nie jest związane z żadną religią. To, że między innymi na wschodzie powstał, gdzie akurat jest buddyzm, powstał tak jakby zalążek medytacji, przez to, że oni po prostu są bardziej wyluzowani, a ludzie zachodu są bardziej spięci.
1: Zestresowani.
3: To po prostu do nas przyszło w jakimś sensie, ale to nie jest związane z religią. I też moje zajęcia, ja tak jakby nie wchodzę w żadne religijne klimaty, bo religia to jest kompletnie inna rzecz, to w co ktoś wierzy i czy w coś ktoś wierzy, a techniki relaksacyjne to co innego. Medytacja jest fantastycznym narzędziem do tego, ale skojarzenia są.
1: No właśnie, moje pierwsze skojarzenie z medytacją to prawidłowa postawa, trzeba usiąść na ziemi, wyprostować plecy, noga na nogę, w sensie to jest, jak się to nazywa?
3: Lotos, tak?
1: Lotos, właśnie. Czy to jest konieczne przy medytacji, czy na przykład medytować możemy w autobusie?
3: Możemy. Możemy, aczkolwiek najpierw zaleca się nauczyć medytacji, kiedy, powiedzmy, odcina się jak najwięcej bodźców, bo jak jesteś w autobusie, to tak, tutaj babuszka się przechodzi i patrzy się krzywo na kogoś, tutaj kierowca nagle mocno zahamuje, tu słyszymy dźwięki, drzwi się otwierają, zamykają, bardzo dużo wrażeń. Ciężej jest nam wyciszyć umysł. Podziwiałabym kogoś bardzo i wręczyłabym jakiś order, gdyby zaczął medytować od razu w autobusie.
1: Czyli polecamy na początek przynajmniej medytację w zaciszu domowym, wtedy, kiedy nic nam nie przeszkadza.
3: Tak, albo w zaciszu domowym, słuchając, są teraz bardzo fajne aplikacje medytacyjne, albo właśnie najlepiej w sumie jest nauczycielem. I to taki, który po prostu podpasuje, bo nauczyciel też potrafi, nawet jak się przez aplikację ćwiczy, można napotkać na pewne takie bariery, swoje własne blokady, niechęć, a chodzi o to, żeby po prostu przez to przejść, nauczyciel w tym jest pomocny i jak się przez to przejdzie, to potem już jest ekstaza.
1: Często słyszę przy tematach związanych z medytacją czy z techniką relaksu, że ciekawym rozwiązaniem są afirmacje. Co to takiego?
3: Afirmacja to jest coś takiego jak wypowiedzenie życzenia, powiedziałam. Tak jak łamiemy się opłatkiem na Wigilię i po to są życzenia, żeby umacniać w sobie wiarę w to, że będę miała super pracę, będę miała sukces, miłość, radość i wszystko co najlepsze. I po to są też afirmacje, czyli to jest na przykład afirmacją: jestem w pełni zdrowa. Ważne jest to, że mówię jestem, a nie chcę być, bo chcę wyraża to, że mam brak tego zdrowia i to umysł nie słyszy nie. Więc jestem zdrowa, jestem w pełni zdrowa, jestem w pełni szczęśliwa, mam dużo miłości w życiu, dużo satysfakcji. To jest afirmacja.
1: I takie afirmacje zależą od tego, czego potrzebujemy?
3: Tak. Jednak dobrze jest właśnie skupiać się na tym, że mamy to. To jest takie tricky thing. Mamy to, mamy do tego dostęp, a nie skupiać się na tym braku, czyli nie wyrażać tego w formie chcę.
1: No właśnie, bo ty na swojej stronie piszesz, że podróż w głąb siebie może uzmysłowić nam, że wszystko, czego potrzebujemy, już mamy.
3: Co nas, dokładnie.
1: Jak to możliwe? Potrzebuję mieć prawo jazdy. Nie mam. Jak to działa? Wytłumacz.
3: Wiesz co, no to... To jest tak, że no z tym prawo jazdy, to jest materialna rzecz, wiesz o co chodzi? Mm-hmm. To jest materialna rzecz, chodzi o to, że nasz poziom szczęścia nie zależy aż tak bardzo od tych rzeczy na zewnątrz.
1: I dobrze, że o tym mówimy właśnie, bo to nie chodzi w tym wszystkim o posiadanie dóbr.
3: Dokładnie, to jest nasz zachodni problem troszkę. I to też nie jest tak, że ja chodzę po mieście na boso i nie mam auta, nie? To nie jest w ogóle tak.
1: Ja widzę, to wszystko jest na miejscu.
3: Tak, to wszystko jest na miejscu. Tylko ja mam wolność wyboru i wybieram, że chcę mieć auto, a nie jest tak, że ja muszę. W momencie, kiedy nie wkładam i teraz to jest cały twist, cała ta zmiana. Jeśli czuję, że Boże, ja potrzebuję auto, ja chyba tak strasznie potrzebuję auto, jest mi źle z tym, że nie mam auta, to co się we mnie dzieje? Co się dzieje w moim ciele? Właśnie poczuj siebie, jest napięcie, jest stres, jest dyskomfort, jest brak szczęścia. W momencie, kiedy myślę sobie, okej, w sumie to potrzebowałabym auto, coraz bardziej doświadczam tego, że chcę, przyda mi się, to co czuję? Kierunek, lekkość, przyjemność, nie? Czujesz to
1: zrobić?
3: Mniej więcej? I właśnie o to chodzi. W momencie, kiedy nie ma, jeśli my jesteśmy napięciem, to my przyciągamy z zewnątrz napięcia. Wszystko się wali, wszystko się sypie. W momencie, kiedy jesteśmy spokojni i szczęśliwi, to przyciągamy to samo. To tak jak z miłością. Przyciągamy tego, kim my sami jesteśmy. Nie? Mhm.
1: No właśnie, ta dewiza, którą przeczytałem na twojej stronie, że wszystko, czego potrzebujemy, już mamy, odnosi się bardzo mocno chyba do właśnie emocji, czyli na przykład do szczęścia, do miłości, do sukcesu.
3: Tak, do takiego sukcesu, jakkolwiek to pojmuje, nie?
1: Sukcesu w życiu, prawda? Niekoniecznie tak, zawodowym.
3: Takiego po prostu bycia w zgodzie z sobą. I dużo w tym jest miłości, bo bycie w zgodzie z sobą to jest miłość do samego siebie. Czyli akceptowanie tego, co czuję, co jest dla mnie ważne, że mogę być inny od kogo innego, inni mogą mieć właśnie super bryki, a ja chcę mieć jakiegoś po prostu Fiata i nie wydawać dużo pieniędzy na benzynę, bo to jest w zgodzie ze mną. I mam wyrąbane na to, co inni o mnie pomyślą.
1: I jestem po prostu szczęśliwy.
3: Jestem szczęśliwy, jeżdżąc sobie tym, wiesz, na przykład różowym Fiatem z... takie fajne ostatnio widziałam w ogóle z rzęsami, zamiast świateł. No?
1: I to może być szczęście. Martyna, ty na co dzień zajmujesz się prowadzeniem warsztatów. Powiedz, kto uczestniczy w takich warsztatach?
3: Bywało statystycznie na rynku, powiedzmy, wśród moich znajomych, którzy też prowadzą podobne rzeczy, jest, że 70% kobiet, mniej więcej 30% mężczyzn. Mhm. To wiek najczęściej 25 do 40 lat, ale ostatnio doświadczam bardzo zaskakujących i fajnych rzeczy, bo na najbliższy na przykład warsztat zapisali się praktycznie sami mężczyźni i zaskoczyło mnie to ogromnie, bo to jest takie niestatystyczne. Tak samo ostatnio na medytację przyszła do mnie, na całodniowy warsztat, przyszła do mnie dziewczynka, która ma 10 lat, a na najbliższy zapisała się dziewczyna, która ma 18, więc zauważam ogromne zmiany, te zmiany idą coraz szerzej, coraz więcej ludzi się tym interesuje i mnie to ogromnie cieszy.
1: Powiedziałaś o tych młodych ludziach, 10-letnia dziewczynka, 18-letnia dziewczynka. Jak młodzi ludzie, tacy, którzy na przykład jeszcze się uczą, studiują, czy nie wiem, są na początku kariery zawodowej, a spotyka ich mnóstwo stresu wtedy, bo to są i egzaminy, i rozmowy kwalifikacyjne, i niepowodzenia w pracy, prawda? Bo człowiek musi się na początku jakoś przystosować. Jak sobie z tym wszystkim radzić w tak młodym wieku?
3: Właśnie w taki sposób można sobie radzić. To jest fantastyczne narzędzie. Powiedziałam wręcz, że dzieci mają naturalną umiejętność medytacji. To są najlepsi nauczyciele i dorośli mogliby się uczyć od dzieci medytacji. Tylko, że ja mówię o takich dzieciach, niemowlak, parę latek. Potem z każdym rokiem, zależnie od tego, gdzie się dziecko wychowuje i jakie sytuacje spotyka, traci troszeczkę tą umiejętność, ale mogę się założyć, że taka 16-letnia dziewczyna ma dużo większe zdolności medytacyjne niż na przykład 40-letnia kobieta, która doświadczyła dużo różnych trudniejszych sytuacji w życiu.
1: Nie ma tych cegiełek jeszcze aż tylu, prawda?
3: Tak. I właśnie na tym polega medytacja, żeby po prostu być naturalnie, wiesz, czuć siebie, po prostu czuć, zamknąć oczy i poczuć. O, tutaj mnie troszkę dzisiaj tak ściska. Co to może znaczyć? Może
1: jestem sobie wkurzona na
3: tą sytuację z wczoraj, nie? A nie, że się w nas kumuluje i potem tak kumuluje, zbiera te cegiełeczki i potem nagle spotykamy najczęściej najbliższą osobę i jest...
1: Żywamy się na niej.
3: Bo ty nie umyłeś talerza. Masakra.
1: Jasne, a to teraz obalamy trochę mit, bo wydaje mi się, że część osób może sobie pomyśleć, że medytacja jest tylko dla dorosłych na przykład.
3: Absolutnie nie. Nie jest dla dorosłych. Uważam, że młodzież powinna utrwalać w sobie i wzmacniać w sobie tą umiejętność, żeby po prostu od razu świadomie wchodzić w życie. Ile jest historii, kiedy właśnie wybiera się na lata nie tą ścieżkę kariery czy realizowania pasji, którą się chce, a potem na przykład się ma ogromny lęk, żeby to rzucić, no bo przecież już całe życie mam tą profesję. I to często jest po prostu nieszczęście. A kiedy się właśnie czuje siebie, to się czuje, co się chce robić i ma się uśmiech na twarzy od rana do wieczora.
1: Medytacja to jedno, a są jeszcze te techniki oddechowe. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Młody człowiek idzie na egzamin, bardzo ważny egzamin, do którego zakuwał nocami i dniami. Strasznie się boi. Czy przy pomocy oddechu, w taki bardzo szybki sposób, można sobie poradzić trochę z tym stresem?
3: Absolutnie. To jest właśnie najlepsze narzędzie. Zazwyczaj też jak mam duży stres, to po prostu siadam sobie w jakimś miejscu. Na to nawet nie musi być jakieś ustronne miejsce. Można sobie usiąść na korytarzu po turecku, zamknąć na chwilę oczy i po prostu skupić uwagę na oddechu, wziąć kilka wdechów, wydechów i od razu automatycznie człowiek się relaksuje. To jest biologicznie udowodnione z tego względu, że kiedyś, jak był stres, czyli prehistorycznie to już jest tak jakby, jesteśmy uwarunkowani jako ludzie, jak pojawia się dzikie zwierzę, przez którym kiedyś trzeba było uciekać do jaskini, to nagle przyspiesza oddech po to, żeby mieć więcej komórek tlenowych, które są transportowane do nóg, po to, żeby szybciej uciekać. Mhm. I w ogóle samo transportacja do nóg to idealnie odpowiada temu, jak stoimy przed prezentacją i nagle po prostu czujemy taką pustkę w głowie, to jest brak tlenu w głowie, w umyśle. Po prostu umysł nie jest potrzebny do uciekania, a my właśnie jesteśmy w stanie ucieczki. Mhm. I wszystko jest w nogach. Więc
1: niesamowite.
3: To jest fantastyczne, tylko że my możemy oszukać teraz ten umysł. Tak pozytywnie może współpracować z umysłem. Jeśli on próbuje sprawić, że my biologicznie uciekamy, a my wiemy, że nie potrzebujemy teraz fizycznie uciekać, tylko musimy się skonfrontować z sytuacją i mieć właśnie tlen w mózgu, to wystarczy pooddychać i wtedy do naszego umysłu wysyłana jest informacja pod tytułem jesteś bezpieczny. Jak jesteś bezpieczny, to przywracamy, okej, dobra.
1: Możemy kontynuować.
3: Wyluzujcie się, ziomki, tutaj wszystkie komóreczki, wracamy na miejsce.
1: Możesz zdradzić nam coś takiego? Czy to jest zwykły oddech, po prostu wdech, wydech, wdech, wydech? Czy musimy pamiętać o jakichś, nie wiem, zasadach, czy o wdech przez nos, wydech przez usta, bo są różne rodzaje oddechu.
3: Jest mnóstwo technik oddechowych. Mogę wam zdradzić w tym momencie taką przykładową, na najprostszą. To się nazywa technika oddechu oczyszczającego. I to są cztery cykle, albo rundy, oddechu. W pierwszej rundzie bierzemy wdech przez nos i wydychamy przez nos. I też staramy się jak najbardziej wydłużyć, szczególnie wydech. Nie chodzi o to, żeby robić taki wdech, tylko powolny wdech, na przykład jakieś tam 3 sekundy, zatrzymanie, powolny wydech przez nos i zatrzymanie na koniec. I tak 5 razy. W sumie jest 20. 4 razy 5. Potem mamy kolejną piątkę, kolejną rundę, to jest wdech przez nos i wydech przez usta. Później trzecia runda to jest odwrotnie, wdech przez usta, otwarte, wydech przez nos. A czwarta runda, otwarte usta, wdech, otwarte usta, wydech. Czyli cztery kombinacje i to jest bardzo proste. 5 do 10 minut zajmuje. To jest taka pełna technika, ale nawet w sytuacji stresowej wystarczy usiąść i po prostu zwyczajnie skierować uwagę na oddech, pooddychać spokojnie 10 wdechów, 10 wydechów i jesteśmy w domu.
1: Warto zapamiętać, drodzy słuchacze, a może nawet zapisać i zastosować w momentach stresujących. Warsztaty to jedno, ale ty organizujesz także rejsy, podczas których łączysz swoje dwie pasje. Jak wyglądają te rejsy? Bo ja czytając o twojej działalności nie mogłem sobie do końca tego wyobrazić. Nie mogłem też chyba uwierzyć do końca, że to są takie prawdziwe rejsy.
3: Na takich rejsach łączymy to właśnie, tak jak powiedziałeś. To znaczy zarówno bawimy się i spędzamy fajne wakacje, żeglując i odkrywając w ogóle pasję żeglarstwa, a jednocześnie odkrywamy właśnie tajniki medytacji, oddechu i relaksacji. Zawsze rano, zanim wypłyniemy, startuję z taką małą jogą na pomoście, czasami pójdziemy na trawkę, gdzie jeszcze rosa jest na tych zielonych listkach. To jest cudowne uczucie. Po tej jodze robimy sobie technikę oddechową i medytację. To mniej więcej trwa godzinkę, czasami nawet półtorej, także bardzo przyjemny start dnia. Czasami idziemy nawet w piżamie.
1: Super.
3: A później jemy śniadanko i wypływamy. I tym się różni to od normalnego rejsu, że nie wypływamy od razu, tylko robimy sobie taki przyjemny start dnia. A wieczorem, jak dopływamy, to czasami też robię jakieś warsztaty, pogłębiam różne techniki. To wszystko zależy od grupy, od ich potrzeb i dostosowuję to, bo narzędzi mam mnóstwo.
1: Powiedzieliśmy sobie, jak zwalczyć stres i to jest metoda oddechu. A czy możemy zrobić coś jeszcze, tak na co dzień, kiedy mamy mega stresującą pracę i wracamy do domu?
3: Po prostu zadbać o siebie i dać sobie 15 minut takiego czasu zrobienia tego, co najbardziej się lubi, zamknąć oczy i poczuć, dobra, na co teraz najbardziej mam ochotę, nawet jeśli to są lody czekoladowe. Idę do sklepu, kupuję lody czekoladowe.
1: No ale moment, potem jest dieta jeszcze, prawda? Bo też chcemy dobrze wyglądać.
3: Tak. I to oczywiście jest jakaś tam, tak mówiliśmy o formie ucieczki, także to jest też jedzenie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby to robić regularnie. Podałam taki przykład trochę dla żartu. Czasami oczywiście wszystko jest dobre, jeśli z miłością dla siebie, a nie właśnie z zajadania.
1: Oczywiście.
3: Ale to czasami może być po prostu poleżenie i wypuszczenie myśli swobodnie. Chodzi o to, że często wracamy z pracy do domu i jak jesteśmy na przykład zestresowani, czy wracamy ze szkoły i jest coś nie tak, to właśnie albo wyżywamy to na kimś, chociaż w sumie tego nie chcemy, albo wkręcamy się w to. Ale można na przykład właśnie zrobić coś konstruktywnego. Jak się poczuje, że chce się pójść pobiegać, albo poskakać, nawet po prostu stanąć w pokoju, zamknąć pokój i poskakać i sobie pokrzyczeć.
1: Wyładować swoje emocje.
3: Tak, tak. Lepiej na tak zwanej poduszce niż na drugim człowieku.
1: A jak powiedzieć swoim bliskim, że słuchaj, jestem mega zestresowany i teraz potrzebuję chwili dla siebie, tak żeby się nie obrazili, bo często to jest tak odbierane, że sobie wymyślił tam poleżeć, chcę odpocząć, len jeden, nie? A jak wytłumaczyć im, że naprawdę potrzebuję tych 15 minut dla siebie, podczas gdy, nie wiem, dzieci płaczą, chłopak krzyczy, chodź, idziemy gdzieś tam, dziewczyna robi coś tam. Jak dać im znać, że ja potrzebuję czasu dla siebie?
3: Tak jak to sformułowałeś, to już było fajne. Tym bardziej, jak się doda jeszcze coś, co wykazuje taką aprobatę tej osoby, nie odrzucenie, bo czasami ludzie to postrzegają jako odrzucenie. Nie chcę ze mną gadać, nie chcę mojego kontaktu. Można powiedzieć, na przykład, jak to jest bardzo bliska osoba, kocham cię strasznie, ale naprawdę potrzebuję teraz chociaż chwilki dla siebie, a wtedy będę dla ciebie pełniejsza, będę dla ciebie lepsza i lepiej skorzystamy z tego czasu. W momencie, kiedy parę razy damy doświadczyć tego i na przykład nie będzie tak, że olejemy tą osobę później, tylko rzeczywiście przyjdziemy pełni uśmiechu, osoba zobaczy, ale ty przed chwilą miała taką kwaśną minę, a teraz jest uśmiechnięta i rzeczywiście mamy fajny czas, wywiązała się z obietnicy. Mhm. No to wszystko gra i to wchodzi w życie wtedy często. Chodzi o to, że my nie dbając o siebie, nie zadbamy o innych. To jest też jakaś taka moja zasada, że z pustego dzbana nie nalejemy.
1: Czyli to nie jest tylko egoizm.
3: Nie, to nie jest. To jest tak zwany zdrowy egoizm, ale w praktyce skutkuje dobrymi relacjami. Mhm. Paradoksalnie. Jak zadbamy o relacje z samym sobą, to później możemy budować bardzo prawdziwe relacje, kiedy my możemy coś dać, bo mamy co dać. Mamy uśmiech do przekazania, mamy dobrą energię do przekazania, radość. Czasami dajemy bardzo dużo, tylko że dajemy na przykład złość, dajemy krytykę, frustrację i to takiego dawania ludzie
1: nie chcą.
3: Raczej nie chcą. No.
1: Na swoim blogu proponujesz też ćwiczenia z nic nie robienia. To mi się spodobało najbardziej, muszę przyznać. Ale to też nie jest taka łatwa sztuka, żeby powiedzieć sobie, tak jak właśnie z tym odstresowaniem się, tak? 15-minutowym jakąś medytacją czy wyciszeniem. Tak samo w natłoku różnych zadań ciężko jest usiąść i powiedzieć sobie, dobra, dzisiaj nic nie robię. Bo za chwilę włączać się lampka, naczynia są do pozmywania, trzeba wstawić pranie, wyprowadzić psa i tak dalej. No to jak sobie dać ten czas i nic naprawdę nie robić?
3: No to jest bardzo duże wyzwanie. Też jak organizowałam te warsztaty, to pierwsze pytanie, jakie dostałam, ale co będziemy robić na tych warsztatach?
1: No właśnie, bo nic nie robienie to też robienie czegoś.
3: To jest bardzo, bardzo zabawne. Tak, my nie potrafimy nic nie robić. I to właśnie po to jest ten cały nurt, żeby troszeczkę się tego uczyć, bo znowu nic nie robi, bo wyobraź sobie, że my cały czas nasz umysł pracuje. Jak my śpimy i śnimy, to jest też praca umysłu. Mhm. On nie odpoczywa. I medytacja tak naprawdę, albo czasami ktoś osiąga też stany medytacyjne, czy właśnie nic nie robienia, kąpiąc się, co jest czynnością, no ale jednak jak siedzisz w wannie pół godziny zamiast 10 minut, żeby się umyć, to już zaczyna się nic nie robienie. Także wydaje mi się, że każdy ma jakiś tam dostęp, już doświadczył nic nie robienia, patrzenia się w okno i tak dalej, albo siedzenia na kanapie i zamyślenia się, to też jest nic nie robienie w jakimś sensie. Chodzi o to, żeby sobie coraz częściej pozwalać na takie momenty i naprawdę uwierzyć w to, że to jest, ta inwestycja się opłaca. To jest tak jak dobra lokata, bo w momencie, kiedy wkładamy czas w to nic nie robienie, to my znowu zyskujemy energię, zyskujemy kreatywność i te same zadania wykonujemy 3 razy szybciej. Więc to naprawdę można potraktować jak taką fajną inwestycję i gwarantuję, że to się zwraca, jak się podejdzie do tego na 100%.
1: Właśnie, tu problemem chyba nie jest znalezienie tego nic nie robienia, tylko przyzwolenie sobie na to, bo my bardzo często nic nie robimy, tak? Umysłowo odpoczywamy, tak. Tylko po chwili ojej, zmarnowałem 10 minut, tak? Właśnie zamiast tej krótszej kąpieli siedziałem w wannie pół godziny, a w tym czasie mogłem posprzątać, prawda?
3: Tak, i właśnie wylewamy na siebie jakąś taką dozę niechęci, nie? Niezadowolenia z siebie. Mhm. A to my tego chcieliśmy, podświadomie tego chcieliśmy.
1: Dokładnie. Organizm sam, prawda, oczekuje sam czegoś takiego.
3: Sam się domaga czasami, no. A często nawet choroby się pojawiają wtedy, kiedy czegoś bardzo nie chcemy. Nieraz mi się też zdarzało, że miałam na przykład jakiś egzamin ważny, albo było coś niewygodnego dla mnie w życiu. Wiesz, że godziłam się na jakąś sytuację, która nie jest fajna, albo niedobrze się układało na przykład na studiach akurat w tym tygodniu i strasznie chciałam po prostu przed tym uciec i nagle bęk, jestem chora.
1: Ja jeszcze na chwilę wrócę do medytacji, bo przyznam szczerze, że próbowałem sobie, może nie nazwę tego medytacją, ale wyłączeniem umysłu i wtedy pojawiają się, właśnie to wyłączenie umysłu jest strasznie trudne, bo pojawiają się takie myśli. Siedzisz, nic nie robisz. Zachowujesz się jak jakiś nienormalny człowiek. I zamiast wyłączyć umysł, to skupiamy się na tej, no można w cudzysłowie powiedzieć, irracjonalnej sytuacji, że siedzimy, nic nie robimy i próbujemy wyłączyć umysł. I tak chcemy ten umysł wyłączyć, że nam nie wychodzi. Jak wtedy sobie z tym poradzić? Jak odpychać te myśli niepotrzebne?
3: Właśnie je odpychać, po prostu. To znaczy, jeśli nasza intencja głęboko z serca jest taka, że chcę nauczyć się medytacji i głęboko wiem, że to jest dla mnie dobre, jestem przekonana o tym, to myśli i tak się będą pojawiać i te uczucia się będą pojawiać, tylko to są wszystko takie nasze stare nawyki. To jest naturalne, że nasz umysł reaguje nawykowo. Siadasz do medytacji i nagle jest bum, co ty robisz?
1: Tak.
3: To chodzi o to, żeby to zauważyć. O, mam taką myśl, to jest mój nawyk. Ciung, pojechało. Wyobrażasz to sobie?
1: Mm-hmm.
3: Ja bardzo często stosuję taką, szczególnie dla początkujących, taką medytację chmur. Wyobraź sobie niebo pełne różnych drobnych chmur, takie małe kumuluski, pierzaste owieczki i kładziesz się na łące i po prostu każda

0: przyjmuję, czyli nie odpycham tak w pełni, tylko najpierw, tak jak ci mówiłam, najpierw zauważyć, zaakceptować, okej, mam taką myśl, to jest w porządku. Jak zaczniemy z nią walczyć, to ona będzie
1: narastała
0: górą deszczową.
1: Dokładnie.
0: Tak, a w momencie, kiedy stwierdzimy, o, mam taką myśl, to jest mój nawyk. Dobra, czy ja chcę ten nawyk, czy nie? I podejmuję decyzję taką właśnie z głębi serca, z poziomu spokoju, że ona sobie odfruwa. I potem pojawia się kolejna i znowu. I to jest właśnie nauka doświadczenia. To po to właśnie są warsztaty i trening, bo tak jak się uczyliśmy jeździć na rowerze, to parę razy się nie udało, czasami nawet się wywaliliśmy. Tak, tu też będziemy się czasem wywalać, tu też nie będzie szło, ale w końcu ruszymy i będziemy jechać płynnie.
1: Tylko może nie będzie otarcia w tym przypadku. Do mojego programu zapraszam ludzi, którzy mogą być inspiracją dla młodych osób, które poszukują swojej ścieżki życia. Powiedz, Martyna, jak w twoim życiu pojawiły się te wszystkie rzeczy związane z relaksem, z medytacją, z oddechem?
0: No u mnie właśnie pojawiło się to na zasadzie takiej, że jak doświadczyłam takiej dużej ilości stresu, z którą już ciężko mi było sobie poradzić, bo bardzo szybko, powiedzmy, wspięłam się na jakieś takie szczyty kariery. Już w wieku 27 lat byłam producentką telewizyjną Talent Show, gdzie na całej hali studyjnej było kilkaset osób. Takie duże wydarzenia. I to naprawdę była ogromna dawka stresu. Chyba moje ciało jeszcze nie było przygotowane na tak duże wyzwanie. Nadal chciałam realizować się w tym, bo później jeszcze zrobiłam wiele programów, a jednocześnie było mi ciężko z tym poziomem stresu. Zaczęłam szukać rozwiązań i znalazłam. Szukałam różnych rozwiązań, a to okazało się skuteczne. I dlatego teraz, mając to doświadczenie i tą wiedzę, stosując to na co dzień, chcę po prostu się tym dzielić.
1: Pięknie. Myślę, że to jest bardzo dobra kropka do naszej rozmowy. Szukajmy takich rozwiązań, które pozwolą nam poczuć siebie i żyć w zgodzie ze sobą. Martyna, bardzo ci serdecznie dziękuję za wizytę w studiu Meloradia.
0: To ja dziękuję.
1: Martyna Korzelik, trenerka medytacji i relaksu, autorka projektu Poczuj Siebie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. W kolejnej audycji porozmawiamy o problemach młodości też i o tym, jak młodzi ludzie mogą podchodzić do różnego rodzaju inicjatyw ruchowych, czyli jak ruszać się, robić to z głową, ponieważ wiek dojrzewania też jest obarczony różnego rodzaju kontuzjami. Jak sobie z nimi radzić, jak wychodzić z tego cało i zdrowo, żeby jak najszybciej wrócić do treningów? O tym porozmawiam z moim i waszym gościem. Jest nim Aleksander Wójciak, rehabilitant i masażysta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Aleksander Wójciak, witam wszystkich państwa. Więc te problemy na pewno są dosyć złożone. W okresie wieku rozwojowego młodzież, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy narażeni są na szereg kontuzji, zarówno związanych z samym okresem rozwojowym, jak również z czynnikiem zewnętrznym, których jest mnóstwo i w pewnym sensie na każdy szczegół w tym czasie trzeba zwrócić uwagę. Myślę, że wcale nie musi w tym okresie dochodzić do żadnych kontuzji, ale przy zachowaniu szeregu jakby zachowań takich prozdrowotnych można zdecydowanie uniknąć takich kontuzji.
3: Tutaj miałem na myśli między innymi ten wzrost, kiedy kości rosną, stawy. No w tym okresie łatwo ten organizm gdzieś uszkodzić. Ja nie mówię, że to będą jakieś skomplikowane i poważne kontuzje, ale możemy odczuwać dyskomfort w postaci bólu. Kości, gdy rosną, też bolą, bo mięśnie mogą nie nadążyć za rozwojem kości. Wtedy na przykład przy jakiejś aktywności fizycznej możemy gdzieś ten organizm nadwyrężyć.
4: No więc tutaj to, co zauważyłeś, niekoniecznie wszystko musi iść jakby razem. Czy przyrost masy mięśniowej i przyrost długości kości, żeby był synchronizowany wspólnie, byłoby to idealne. Na ogół jest to właśnie nieunormowane. Albo kości najpierw przyrastają na długość, nieuzupełniane są szkieletem mięśniowym, garniturem mięśniowym, który by je utrzymał, bądź na odwrót, nieprzygotowane kości, nieprzygotowany szkielet, czy też garnitur kostny jest obciążany przyrostem masy ciała. Jedno i drugie nie jest na pewno korzystne dla organizmu, ponieważ występują w jednym momencie przeciążenia, a w drugim momencie brak zborności ruchów, brak koordynacji, bądź asymetrie ciała powstałe w związku z tym, ponieważ w przypadku przyrostu długości kości rośniemy w górę, nie mają odpowiedniej masy mięśniowej i siły mięśniowej, która by naszą sylwetkę była w stanie utrzymać w sposób prawidłowy. Więc jednak ulegamy wtedy